Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Podejrzany o szykowanie zamachu na premiera trafił do aresztu. Ta informacja na początek.
1: Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta, a prezydent kwituje: nie wiem, przed kim przysięgał. Trwa spór wokół Trybunału Konstytucyjnego.
0: Nowy szlak turystyczny śladami Jana Pawła II. Opowiemy o nim na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Jest dwumiesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera Donalda Tuska i szefa MON-u.
0: We wtorek mężczyzna usłyszał 9 zarzutów, w tym m.in. planowania siłowego obalenia władzy państwowej.
1: Do zatrzymania Krzysztofa N. doszło w niedzielę. Funkcjonariusze SOP-u i policja znaleźli w jego mieszkaniu kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych, przedmioty przypominające broń i sprzęt informatyczny. Była też lista osób, które miały kontakt z mężczyzną.
0: Śledczy ujawnili, że publikował w internecie treści propagujące siłowe przejęcie władzy w Polsce, promowanie wojny napastniczej oraz nawoływanie do przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym i politycznym.
1: Według prokuratury podejrzany próbował zorganizować grupę o radykalnych poglądach. Na razie nic nie wskazuje na inspiracje ze strony obcych służb, ale ten wątek jest badany.
0: Krzysztofowi N. grozi 15 lat więzienia.
1: Przywracamy praworządność, podkreśla premier. Politycy PiSu mówią o zamachu stanu.
0: To po wczorajszym ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału.
1: Do uroczystości doszło w Sejmie w obecności notariusza, bo prezydent przez kilka tygodni nie odebrał przysięgi od Berka. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
2: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
3: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
4: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, ale stanowczy mu pomagali.
2: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
5: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
0: Przypomnijmy, Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września. Od tego czasu prezydent nie zaprosił go właśnie na ślubowanie. Tłumaczył to wątpliwościami dotyczącymi stażu pracy byłego ministra w zawodzie radcy prawnego.
1: We wtorek Komisja Wenecka wydała opinię, w której zezwoliła na ślubowanie Berka bez fizycznej obecności Karola Nawrockiego.
0: Policja bada, czy leki psychotropowe nie trafiały do uczniów.
1: 44-letni nauczyciel z Krakowa to kolejna osoba zatrzymana w głośnej sprawie nielegalnego pozyskiwania i dystrybucji opioidów.
0: Mężczyzna miał przez kilka lat współpracować z lekarzem z Dolnego Śląska, który hurtowo wypisywał recepty.
6: Kontaktując się z zatrzymanym rok wcześniej lekarzem anestezjologiem, uzyskiwał od niego receptę na leki opioidowe. Mężczyzna wykorzystywał swoje dane swoich bliskich, ale skala tego procederu była tak duża, że zmuszony był również do wykorzystywania danych swoich uczniów.
0: Mówiła Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
1: W sprawie zatrzymano już wcześniej kilka innych osób odpowiedzialnych za dystrybucję opioidów.
0: Śledztwo wykazało, że działania grupy doprowadziły do śmierci co najmniej 4 młodych kobiet na terenie Krakowa.
1: Zarzuty dla 5 osób z prywatnego zoo.
0: Jest ruch śledczych po wydarzeniach w Łącznej pod Mieroszowem.
1: Zdaniem śledczych zatrzymani w tej sprawie znęcali się nad zwierzętami. Doprowadzili do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci.
7: Biegli z udziałem policji, z udziałem prokuratora, który tam uczestniczy na miejscu zdarzenia. Dokonują oględziny tych zwierząt i w zależności od tego, jaki stan danego zwierzęcia, podejmowana jest decyzja o tym, czy zwierzę jest zabierane, czy może być pozostawione na terenie zoo.
1: Informuje Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy.
0: Z placówki wywieziono kilkadziesiąt zwierząt, w sumie jest ich tam ponad 500.
8: Wiadomości Radia Plus.
1: Ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów z całego świata.
0: Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II.
1: Dziś w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie.
9: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek. Ale to jest tylko szlak liniowy, powiedzmy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, no bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
1: Mówił w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
0: Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba.
1: Koncepcje trasy do końca roku pomogą stworzyć 4 uczelnie, 2 z Polski i 2 z Włoch.
8: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: I to jest słuszna koncepcja. Dzień dobry, o poranku 5 minut po 6.
11: Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
0: Justyna Bieniek.
1: I Michał Konopiński.
11: I nucimy wspólnie, jak dobrze stać, skoro świt. Chociaż teraz akurat w tle zupełnie inna piosenka. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: S'il vous plaît, vinaigre. To chyba jakiś epizod nauki języka francuskiego wystąpił u taksiarza.
1: Zdecydowanie tak, ale elfa nigdy nie spotkałem jeszcze. Chociaż elf, samo słowo, to z niemieckiego.
0: Dobrze.
1: 11. No, dzisiaj 15.
0: Ja wolę 12.
1: 12. 15 października dzisiaj. Imieniny obchodzą Bruno, Brunon, Drogosław, Filipa, Gościsława, Jarwiga, Leonard, Roger, Tekla i Teresa.
0: No widzisz, Światowy Dzień Mycia Rąk, ręce umyte, a teraz trzeba posmarować, bo wyschły po prostu. Chris de Burgh, irlandzki piosenkarz, kompozytor, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: A także aktorka i wokalistka Ewa Błaszczyk. Wszystkiego najlepszego. Czas na Ewangelię w Radiu Plus, 12 minut po 6.
2: Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
3: W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wyostrza obłudę faryzeuszów. Mówi o tym, że budują grobowce prorokom, którzy byli pomordowani przez ich ojców. O co chodzi w tej obłudzie faryzeuszów? Łatwo jest postawić grobowiec i zamknąć tego proroka w grobowcu, pokazywać, że oddaje się im cześć, ale w żaden sposób nie słuchać tego, co prorok miał do powiedzenia, ponieważ ta prawda mogła być niewygodna. Tak właśnie zachowują się faryzeusze. Zewnętrznie czczą proroka, stawiają mu grobowiec, wewnętrznie ten znak nic nie znaczy, ponieważ nie wyciągają żadnych wniosków z nawoływania proroków. Faryzeusze mają przed sobą tego, na którym spełniają się proroctwa i w żaden sposób nie chcą go usłyszeć. Chcą go zabić, chcą go włożyć do grobu i nie chcą nic, zupełnie nic wziąć z jego przesłania. Nie bądźmy takimi duchowymi faryzeuszami, którzy zamykają to, co święte, tylko do grobu i robią to tylko z jednej przyczyny, aby ich nie słyszeć. Nie zagłuszajmy w naszym życiu głosów świętych, głosów proroków. Nie zamykajmy ich tylko do strefy grobowców.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Po reklamie.

0: Dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk. Mówiłam, że jak umyję ręce mydłem, to od razu czuję takie ściągnięcie i skóra staje się sucha i okazuje się, że rzeczywiście mydło po prostu, no choćby nawet producent dodał potrójną ilość olejków, to i tak będzie wysuszać skórę w dłuższej perspektywie. Wszystko z powodu pH, bo pH skóry 5,5, a tutaj 9 do 10, czyli oczyn zasadowy i nie ma zmiłuj. Trzeba potem pokremować.
1: Czyli nawilżyć.
0: Albo szukać, tak, albo szukać jakichś alternatyw, ale tak naprawdę w dłuższej perspektywie kostka z mydłem to nie do końca jest dobry pomysł, ale znajdź alternatywę. No, mało jest alternatyw tak naprawdę na rynku. Myjmy ręce na zdrowie, bo to przecież jest rzecz podstawowa w krajach rozwiniętych.
1: Jaki wykład Kasia dała.
0: No bo dzień mycia rąk to trzeba...
1: Odczynie zasadowym i pH.
0: Bo ja... też byłam, zastanawiałam się, dlaczego kupuję takie droższe z oliwy i dalej sucho jest.
1: To ja tylko mogę dodać, bo się nie znam, żebyśmy umyli ręce przed, a później umyli ręce po.
0: Tak? Bardzo dobrze mówisz, tak? No. Czyli w ogóle no, ile razy dziennie można myć? No można właśnie i dlatego to mydło ma takie znaczenie.
1: Wczoraj mój syn przyleciał z łazienki, byliśmy w miejscu publicznym, mówi: tato, tam była instrukcja przy lusterku, gdzie było 12 punktów zasad mycia rąk i on wszystkie wypełnił.
0: Pamiętasz, tu między paluszkami, tam, ale kto by się codziennie w to bawił? No, chirurgami nie jesteśmy w każdym
1: Ale on
0: sensie.
1: Tak wypełnił, że tej buzi w końcu nie umył.
0: No dobrze, ale ręce były czyste, to najważniejsze.
1: I gofry zjedzony.
0: O, Sandra F., już teraz In the Heat of the Night na antenie Radio Plus, 25 minut po godzinie 6 gramy.

0: Najważniejsze, żeby te ręce umyć przed czymś dobrym. Przed śniadaniem oczywiście, które przed nami. Do śniadania oczywiście proponujemy wiadomości i prognozę pogody. No i tak się nam kolejny dzień toczy.
1: Zamieniamy się w słuch.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na Krajowej 17.
1: Na trasie Krasnystaw-Zamość samochód dostawczy potrącił pieszą.
2: Na miejscu wypadku w miejscowości Tuli Głowy pracują służby, które kierują ruch na objazdę.
1: Zabił żonę w dniu ślubu, grozi mu dożywocie.
2: Podejrzano zabójstwo w Skorogoszczy w Opolskiem. Usłyszał zarzut i został przesłuchany.
3: Mężczyzna nie przyznał się do zarzucenia zbrodni oraz odmówił składania wyjaśnień. Na pytanie swojego obrońcy zaprzeczył, aby to on pozbawił życia jego małżonkę. Prokuratora oświadczenia procesowe podejrzanego pozostają w sprzeczności ze zgromadzonym materiałem dowodowym.
2: Informuje Stanisław Bar z Opolskiej Prokuratury.
1: Prokurator powołał biegłych psychiatrów, by ocenili, czy podejrzany był poczytalny.
2: Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy.
1: O 18:45 kolejarz podejmie u siebie Bayer Leverkusen.
2: Z kolei o 21:00 czeka nas mecz Jagiellonii z Araratem Erywań.
4: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. W weekend na warszawską Starówkę lepiej wybrać się pieszo. Od najbliższej soboty zmieniają się zasady ruchu wokół Starego Miasta. W weekendy i święta część ulic będzie zamknięta dla samochodów. Ograniczenia obejmą m.in. Podwale, Długą i Kijińskiego. Miasto chce w ten sposób zmniejszyć korki i ułatwić życie spacerowiczom oraz turystom. Będą jednak wyjątki, m.in. dla mieszkańców i służb. Nowe zasady zaczną obowiązywać już od soboty, przypominamy. Ciemne zaułki, tajemnicze postacie i klimat powojennej stolicy przeniosą się do wirtualnej rzeczywistości. Wszystko za sprawą spektaklu Zły na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda. Ten zobaczymy na deskach Teatru Powszechnego w Warszawie. Stolica zagra tu jedną z głównych ról, mówi reżyser Krzysztof Garbaczewski.
5: Sięgając do tej Warszawy lat 50. i dochodząc do dziś, mamy różne elementy, które mogą się łączyć z tymi różnymi czasami. Czasami jest to piosenka, czasami jest to robot, pies, który też jest jakimś, można powiedzieć, dzisiejszym emblematem aparatu takiego technologicznego, aparatu władzy.
4: Premiera spektaklu już jutro. Dziś bez opadów będzie pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami podobno. Teraz 8 stopni, maksymalnie 12. Ciśnienie wysokie, mamy 1027 hektopaskali na stołecznych barometrach. Z zachodu umiarkowanie powieje wiatr, a biometr mamy obojętny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: To my w czwartek 15 października, za 27 minut będzie 7.
7: Dzień dobry, witamy, zapraszamy do 9, a o czym myśli Tomek od samego rana, pytam teraz już. Już mi tu proszę odpowiadać.
6: Wymyśliłem nowy trybunał, za chwilę będzie. Skoro się w jednym kłócimy, to może by drugi powołać.
7: No to o tym za chwilę, a wcześniej Boney M, Sunny i Survivor Eye of the Tiger.

0: Domek myśli od samego rana.
1: A może by tak powołać instytucję podobną do Trybunału Konstytucyjnego? Trybunał Języka Polskiego, który orzekałby o zgodności różnych słów w języku z praktyką. No i zdecydowałby w końcu, czy wobec prezydenta oznacza w jego obecności. I w związku z tym, czy Maciej Berek skutecznie złożył

0: złożył wczoraj przysięgę, czy nie? No ale może nie, bo znów byśmy się pokłócili w kolejnej instytucji. Jedni by twierdzili, że można już sobie coś wziąć, inni twardo by obstawiali przywziąć. Frakcja lewa uznałaby, że Łęcka z Wokulski mogą przeklinać, strona prawa, że tylko wzdychać. No i w końcu strukturaliści uznaliby, że socjolingwiści są nieprawidłowo zaprzysiężeni, a neurolingwiści nie dostaliby nawet biurka i musieli nerwowo siedzieć na korytarzu ze słownikami chyba na podłodze. No bo wcześniej ślubowali wobec miotka zamiast bralczyka, czy też na odwrót.
1: Radio Plus Warszawa. Reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
4: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
5: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
4: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
6: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
9: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Wiosna, wiosna.

0: podekscytowani nowym dniem, który nam się zaczyna. Wspomnijmy te z przeszłości.
1: No tak, posłuchajmy, co wydarzyło się 15 października.
0: Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 15 października 1817 roku zmarł Tadeusz Kościuszko, bohater walk o wolność na dwóch kontynentach. Dwa lata wcześniej Napoleon Bonaparte został zesłany na Wyspę Świętej Heleny. W związku ze zmianą kalendarza w nocy z 4 na 15 października 1582 roku w klasztorze karmelitańskim w Alba de Tormes koło Salamanki zmarła święta Teresa Zawilla. Miała 11 rodzeństwa, a z jednym z braci planowała ucieczkę do Afryki, by oddać życie za wiarę wśród Maurów. W wieku 20 lat wstąpiła do zakonu karmelitanek. Widząc w nim więcej dworskich obyczajów niż ducha modlitwy, zapragnęła odnowy. Spotkała się jednak oczywiście z oporem, szczególnie ze strony współsióstr. Dopiero papieskie zezwolenie pozwoliło jej założyć pierwszy klasztor zreformowany w Medina del Campo. Reguła była surowa, ale nie brakowało chętnych. Mimo to Teresa doświadczyła prześladowań. Została nawet uwięziona i była przesłuchiwana przez inkwizycję. Po interwencji króla zakazy cofnięto, a papież Grzegorz XIII w roku 1580 zatwierdził nową gałąź zakonu – karmelitów i karmelitanki bosse. Zygmunt Freud szydził z niej, nazywając patronką histeryczek. W rzeczywistości została ogłoszona patronką tych, którzy są wyśmiewani z powodu wiary. A 27 września 1970 roku papież Paweł VI ogłosił Teresę Zawilli pierwszą kobietą doktorem kościoła. Piękne i historyczne miejsca w Kastylii, gdzie żyła i wędrowała święta Teresa, łączą współczesne szlaki pielgrzymkowe nazywane teresjańskim Camino.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Powiedz mi, jaką strategię mają twoje koty, bo mój Golden przy śniadaniu, obiedzie czy każdym innym posiłku stoi wpatrzony oczami tęsknymi i żebrzącymi we mnie, a jeszcze trąca noskiem czasami.
1: U mnie nie jest tak źle, to znaczy większy kot rzeczywiście pomaga mi wyłożyć coś z miski, jak coś mu nakładam, a mniejszy sprawdza, czy są krewetki albo czy jest kurczaczek i rybka. To wtedy tak, trzeba dać powąchać i dają spokój.
0: Ale że z posiłku twojego dają powąchać?
1: No, czy jak swojego? Jest mięsko albo rybka, to od razu wyczują.
0: A, widzisz, no. Pies myśli, że, to już teraz będę cytował mema, który się pojawił na naszym profilu facebookowym. Pies myśli, że żarcie w misce kota jest lepsze, kot myśli, że smaczniejsze będzie u psa, a we dwójkę sądzą, że ja człowiek to sobie jem jakieś a wszyscy żremy te same parówki. Jak wyglądają posiłki w towarzystwie zwierząt u was? Napiszcie waszych milusińskich czworonogów. Napiszcie na naszym profilu facebookowym.
1: Koniecznie. A za chwilę na naszej antenie coś dla nas, czyli najnowsze wiadomości. To też strawa, którą warto, po którą warto rano sięgnąć. Posłuchajmy, siódma się zbliża.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer, moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale polityczna burza wokół tematu nie ucichła.
2: To był polski dron Mono bez załogowców znalezionym na plaży w Karwi.
1: Platformy na słupach energetycznych w Wigierskim Parku Narodowym to dla bocianów, a więcej wyjaśnimy na koniec. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Rząd mówi o przywracaniu praworządności, PiS o zamachu stanu.
1: Polityczna burza po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym i w Sejmie.
2: Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Przewiejskiej, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego.
3: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
4: Przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
3: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
5: To jest element czegoś, co można uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
3: Maciej Berek zaznaczał, że po uroczystości w Sejmie złożył ślubowanie na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem w biurach Kancelarii Prezydenta.
2: Informował nasz reporter Michał Skalimowski.
1: To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. We wtorek morze wyrzuciło go na brzeg.
2: To informacja od szefa MON-u w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi.
6: Po pierwsze, ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Ustce. Poligon się znajduje nad morze. Obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony.
2: Podkreślał Władysław Kosiniak. Kamerz.
1: Na szczątki drona obsypane piachem natknęła się przypadkowa osoba, to ona powiadomiła służby.
2: Działania na miejscu prowadziła żandarmeria wojskowa, prokuratura i policja.
1: Wykluczono zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych.
2: Paliwo drożeje mimo pakietu CPN.
1: W ciągu tygodnia średnia cena benzyny wzrosła o 18 groszy, a diesla o 20.
2: Dziś maksymalna cena 95 wynosi 7,11 zł, a oleju napędowego 7,98.
1: Skąd takie ceny, pytał ekspertów Mateusz Gołębiewski.
7: Pakiet CPN ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach. Teraz zapotrzebowanie na paliwa jest wysokie, więc na wyraźne obniżki trzeba poczekać.
8: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Przede wszystkim ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
7: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. W kolejnych miesiącach popyt na diesla powinien spaść, a dzięki niemu ceny. Analitycy zwracają uwagę również, że w listopadzie w USA odbędą się tak zwane wybory połówkowe, w których Amerykanie wybiorą m.in. cały skład Izby Reprezentantów. Po nich sytuacja polityczna również może się ustabilizować.
2: Przypomnijmy, kolejna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku. Ceny maksymalne na każdy dzień ustala minister energii.
1: W niedzielę setny jubileuszowy dzień misyjny.
2: Jak mówi ksiądz Maciej Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych, to okazja do ukazania zmieniającego się charakteru misji.
9: Przez wiele wieków myśleliśmy, że to jest odpowiedzialność nielicznych, którzy w naszym imieniu będą głosić Chrystusa. A Jezus powiedział do nas wszystkich, wy jesteście uczniami misjonarzami, wy idźcie i głoście, wy czyńcie moimi uczniami wszystkie narody. I myślę, że z perspektywy czasu widać, jak zmienia się to podejście do misji.
1: Tegoroczne hasło Niedzieli Misyjnej to jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Ma przypominać o odpowiedzialności każdego katolika za jedność Kościoła.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Wigierski Park Narodowy zainstaluje na słupach energetycznych specjalne platformy dla bocianów.
1: Chce w ten sposób chronić populację tego gatunku.
2: Chodzi o to, by nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych, mówi Wojciech Misiukiewicz z Parku Narodowego.
10: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy bociany są porażone prądem.
1: Do końca roku powstanie 12 takich platform, a my sprawdźmy, co nowego w pogodzie.
0: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo, ulica Serwisowa 1.
11: A w pogodzie dużo chmur, trochę słońca, nie powinno padać. 8 stopni mamy aktualnie w Warszawie na termometrach. Będzie maksymalnie 12. Ciśnienie wysokie 1027 hektopaskali. Wiatr umiarkowany z zachodu, biometr obojętny.
0: Sponsorem programu był właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Ulica Serwisowa 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: No nie będzie tak strasznie, ale jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, proszę bardzo, ABBA SOS już za chwilę.
13: Dzień dobry, witajcie.
12: Muzycznej pomocy oczywiście,
13: tak
12: dzień
13: jest.
12: Dobry.
13: Kasia Kozimow.
12: Tomek Waloszczyk.
13: Witamy i zapraszamy. No właśnie, pomoc przy wstawaniu, porannym krzątaniu, 6 minut po 7. Proszę bardzo.

0: W jednym z lasów w Chinach znaleziono półmetrowego grzyba. Taką wysokość miał.
1: No co ty gadasz, takich rzeczy nie ma.
0: Niech nie ma, jest. Nawet ci mogę powiedzieć, że to Dianuna C i coś tam.
1: Dianuna C?
0: Rex. W każdym razie to nie tylko, że oni znaleźli takiego wysokiego grzyba, ale nagle odkryli, że to zupełnie nowy grzyb, nowy gatunek. I to ja się dziwię, tyle lat to rosło, znaczy pewnie pojawiało się gdzieś tam w lasach, a oni dopiero teraz się natknęli, zbadali w laboratorium, okazuje się, że zupełnie coś nowego jest.
1: To lasy jakieś gęste, bo trudno nie zauważyć takiego metrowego grzyba.
0: No właśnie, podobno tam krótko te owocniki.
1: Ale popatrz, znajdziesz takiego jednego i już możesz wracać do domu z taką parasolą.
0: Nie, ale to ja nie wiem, czy jest czym do laboratorium raczej, bo to niejadalne chyba jest.
1: A, jak niejadalne, to do niczego mi taka
0: informacja. Jak do niczego? Do świata naukowego to poszło. Wokół drzewa to rośnie, wysokie na pół metra i w ogóle podobno rodzina tego grzyba sięga 65 milionów lat, czyli to krótko po wymieraniu wielkim dinozaurów on powstał.
1: Ja tylko ogarniam jakieś 30-40 wstecz.
0: Lata. A, tak. No dobrze.
1: Ja to dla mnie już
0: ja to lubię to, co tego lata wyrosło.
1: A, właśnie. No. No to tak, słoiczkach, no. Mam nadzieję, pozakręcane i czeka na jesienne wieczory.
0: Wysuszone
1: dobrych
0: nawet.
1: Stron jesieni, przypomnę.
0: Wysuszone, no. O grzybach też możecie do nas pisać. Dobra, to przejdźmy do naszych ksiąg, nie tych tam chińskich.
1: Znowu mam grzebać?
0: No, wyjmij jakieś tam książki. Dobra, Kasia wyjmuje, może później o nich opowiemy. Czy co tam masz?
1: Tak, później opowiemy, ja później sięgnę tak na poważnie.
0: To przypominamy, piszecie do nas o dobrych stronach jesieni. Szczegóły na stronie radioplus.pl, tam jest specjalna taka ankieta. A poza tym my mamy dla was lektury, po które Kasia teraz sięga, a także kubek
1: nie,
0: z Bolesławca.
1: Nie.
0: Co nie?
1: Piękna matematyka, gdzie ona piękna?
0: Jak przeczytasz, będzie piękna.
1: Dobrze, gramy.
2: Radio Plus Warszawa. Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
11: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
12: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
13: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
12: A co to znaczy CCD?
13: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
14: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
15: Od Oleofarm.
16: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: Anna Jantar.

0: Duńczycy mają sposób na codzienne nerwy. To taka trochę nowa wersja filozofii stoickiej. Jak się coś wydarzy po drodze, nie wiem, autobus ucieknie albo coś.
1: Albo ktoś nam zajedzie drogę, jak jedziemy samochodem.
0: To sobie krzyczą pod nosem pit.
1: Pit?
0: Przez D na końcu.
1: A, przez D.
0: Pisze się pit.
1: Bo jak ja o picie myślę, to też się denerwuję trochę.
0: No nie, nie, nie ma co się denerwować. Oni, bo oni uważają, że nie ma sensu zawracać sobie głowy czymś przez 5 minut albo i dłużej, co za 5 lat w ogóle nie będzie miało żadnego znaczenia.
1: A oczywiście, to już następnego dnia człowiek ochłonie i myśli sobie, jak ja byłem głupi, że się zdenerwowałem.
0: Także trzeba nie warto pozwalać sobie na to, aby drobne niedogodności szargały nam nerwy. I nawet dzieci się uczą tego pit. Bo w przedszkolach podobno jest taki specjalny przycisk, że jak się zdenerwują, to naciskają pyt.
1: Słuchaj,
0: i już,
1: ponieważ
0: problemy znikają. Znaczy, to nie chodzi o to, żeby być lekko duchem, tylko chodzi o to, żeby po prostu robić sobie miejsce w życiu na rzeczy ważne, a nie takie mniej ważne.
1: Wiesz co, bo trochę nasz czas goni, nie możemy za dużo gadać, więc piosenka kolejna, ale tak, żeby się nie denerwować, to 3, 4,
0: pyt! I lecimy.

0: co tam na stole, co tam w miseczkach mamy, opowiadamy. Zaglądamy.
1: Już sprawdzam, bo chwilowo jestem poza, czasem jestem poza Facebookiem. Na naszym profilu facebookowym pytamy, jak tam wasze śniadania ze zwierzętami, bo przecież one patrzą na to, co jemy. Parówek dawno nie było, pisze Izabela, a co do Kubusi, to jest kotka mojej bratanicy, to mam dobrze, czeka na mnie na dworze i dostanie to, co lubi, czyli żarełko kocie, nie tam jakieś z naszego talerza.
0: No dobrze. Łukasz napisał, że my zaczynamy dzień od wspólnej kawy. To pies jest czy kot?
1: Nie wiem, lis, na lisa mi wygląda.
0: Ale jak morska jest, kocia.
1: Ale jak na wspólnej kot pije kawę?
0: Nie patrzy tam głęboko w oczy, albo w menisk dolny, albo wypukły.
1: To ja wiem, w mojej rodzinie był taki piesek, że jak zaparzali kawę, to on wiedział, że dostanie ciasteczko i już czekał.
0: A, właśnie. Dobrze, za chwilę wiadomości na antenie Radia Plus i prognoza pogody. Zapraszamy.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego, tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend przy metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Pożar na pokładzie statku handlowego na Morzu Czarnym.
0: To na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy to skutek uderzenia drona.
1: A to już kolejny taki incydent. Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym u wybrzeży należących do NATO uszkodzonych zostało 5 statków handlowych.
0: Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy.
1: Wszystkie wyniki są w normie. Rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Papież zjadł posiłki i chodził po sali.
0: Czytamy w najnowszym komunikacie o stanie zdrowia Leona XIV po usunięciu guza płuca.
1: Dziś mamy poznać kolejne informacje o stanie zdrowia papieża.
0: Nowa słonica w łódzkim Zoo i szansa na pierwsze od lat narodziny słonia w Polsce.
1: Ku Marii przyjechała z Kopenhagi tydzień temu, ale dopiero teraz można ją zobaczyć.
0: Teraz opiekunowie skupiają się na jej aklimatyzacji i sprawdzeniu, czy jest w ciąży, mówi Ireneusz Dąbrowski z Orientarium.
2: Już opiekunowie ćwiczą z Ku Marii, ale chodzi o to, żeby ona nam zaufała w pełni, żebyśmy my byli w stanie pobierać od niej krew i na bazie tego będziemy mogli kontrolować poziom progesteronu.
1: Ostatni raz słoń urodził się w Polsce prawie 90 lat temu.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Miał być szybki obiad, a skończyło się na policyjnym dozorze. Dwóch 18-latków z warszawskich Bielan zamówiło jedzenie z dostawą, ale zamiast zapłacić kurierowi, postanowili zabrać mu posiłek siłą. Przy ulicy Rudnickiego zaatakowali dostawcę i wyrwali mu torbę z jedzeniem. Policjanci szybko ustalili, kim byli napastnicy i zatrzymali obu mężczyzn. Teraz 18-latkowie odpowiedzą za rozbój, a zamówienie, które miało kosztować 140 zł, może ich kosztować nawet kilka lat za kratami. Już po raz setny będziemy obchodzić Dzień Misyjny. Tradycyjnie będzie to trzecia niedziela października. Jak jednak mówi ksiądz Maciej Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych, ten dzień nie zwalnia nas od codziennej odpowiedzialności za misję.
4: To jest tylko zachęta. 365 dni Kościół jest misyjny, a tylko raz w roku świętuje tę uroczystość Niedzieli Misyjnej. Nie zwalnia nas to, że kończy się Niedziela Misyjna, Tydzień Misyjny, zwalnia mnie to z mojej obecności w dziele misyjnej, moim staraniu o dzieło misyjne.
3: Hasłem Światowego Dnia Misyjnego w tym roku jest jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, nie powinno padać. 8 stopni o poranku, w ciągu dnia maksymalnie temperatura wzrośnie do 12 stopni. Ciśnienie wysokie, 1027 hektopaskali, biometr obojętny, a wiatr umiarkowanie powieje w stolicy z zachodu.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Czwartkowy poranek, przypominamy, że budzimy się z przebojami, z nutą nostalgii. Dzień dobry.
7: Witamy i zapraszamy. Kasia Kosimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Achilleszek i Stevens, a teraz Żołdasa. Radio Plus.

0: Do szaleństwa doprowadzasz mnie, Shaking Stevens śpiewał.
1: Dobrze, do kogo?
0: No do niej pewnie.
1: No do niej, a nie zdradził pewnie do kogo. No dobrze, teraz o pewnej pani będzie, która troszkę się zestresowała. Nowa rzeczniczka prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: Chcieliśmy... Pamiętaj, jak się stresujemy, to Pete.
1: Pete.
0: Tak. No dobra, zestresowała
1: się. Ale tam
0: gdyż...
1: nie wiadomo, powie Pete Hexet, pomyślą, czy tam jakiś inny jeszcze.
0: Reset.
1: Ona przyszła pierwszy dzień do pracy, pierwszy raz stanęła przed kamerami, a przecież wiadomo, że dziennikarze tylko czekają, żeby się rzucić na różnych urzędników, polityków, rzeczników też. Mhm. No i trochę zestresowała, pierwsze 8 minut czytała z kartki, a później z niezręczną wpadkę zaliczyła.
0: No, co
1: bo jeden dziennikarz pyta, czy tam dziennikarka, że pani rodzina, bo to była nowa urzędniczka, więc chcieli ją poznać. Pani rodzina przebywa w Kalifornii, mąż, czworo dzieci, zastanawiam się, jak zamierza pani to pogodzić. A ona zaczęła mówiąc, no więc mój prezydent, przepraszam, mój mąż, no i taka wpadka, no zestresowana kobieta. No,
0: no dobrze,
1: ale
0: dobrze.
1: To nie to, żebyśmy tu byli za czy przeciwko Trumpowi, no ale każdemu trzeba dać chwilę, żeby się oswoił. No jak ktoś idzie w pierwszy dzień do pracy, to różne głupoty mogą się przydarzyć.
0: A nie od razu obiektywami twarz. No.
1: Czy ty wiesz, jakie ja miałem wpadki w życiu, jak zaczynałem przed mikrofonem?
0: O, panie, nie będę się mówił. Nie przyznawajmy, dobrze. Za chwilę na naszej antenie Madonna, like, no chyba, że chciałeś zdradzić jakąś jedną.
1: Nie. Ja robiłbym się tylko zaczerwienił.
0: Dobrze, Madonna, like a prayer. Za chwilę Robert Gawliński, nie stało się nic, a potem szukamy
1: właśnie
0: dobrych stron i się nic.
1: Nie stało
0: czas.
1: Się nic, jak coś nam nie wyszło, to lećmy dalej.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
5: Już lecę, jakaś ciężka tam.

0: masa.
1: Ciężka.
0: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z Brickomana do auta też ciężko.
1: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
0: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
1: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brickomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus Warszawa.

0: dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Pamiętajcie, jak się kawa wyleje, autobus ucieknie, nic się nie stało.
2: Nawet jak się
1: nie
2: na
1: stało się nic.
2: Nawet jak się na książkę kawa wyleje, no to jakoś tam się wysuszy tam. Jakoś
1: przecież.
2: Tam, no. Ile to książek jest z takimi kółkami od kawy, jak człowiek czasem postawi. Chociaż
1: z
2: nie powinien.
1: Tu byłem.
2: Dobrze, dobrze, bo są też tacy książkowi puryści, którzy się bulwersują, jak tak można postępować. Zwłaszcza, że mamy dla was także takie albumowe, wspaniałe wydania. Dzisiaj nie obce Paweł Bień, opowieści o dziełach dawnych mistrzów w polskich zbiorach. Jeżeli ktoś lubi chodzić po galeriach, oglądać obrazy, to tu się wiele z tej książki dowie o takich obrazach, które ma przed oczami, bo może je w Polsce zobaczyć. To a propos tych ambitnych treści, bo jeden z naszych słuchaczy domaga się.
1: Że mało ambitnie.
2: Tak, że jesteśmy nieambitni. No to proszę.
1: Po ranku to się rozgrzewamy, to na głębsze lektury przyjdzie czas wieczorem. Tutaj przede mną Kate Swenson, to lżejsza opowieść, poruszająca o macierzyństwie, autyzmie, drodze do radości. Myślałam, że lżejsza, ale nie.
2: Ale w formie powieści.
1: Tak,
2: w formie powieści, tak.
1: Tak, więc pięknie napisane. Jest okazja, żeby się też wzruszyć. No i tak ciepło.
2: Ale te książki to tylko dodatek do naszego kubka z Bolesławca. Kubek wzorowany na... Znaczy wzorowany, oryginalny kubek z Bolesławca, ale z napisem Radio Plus, specjalnie ręcznie wykonane. Limitowana seria, więc warto nie walczyć. Na stronie radioplus.pl dobre strony jesieni. Tam właśnie napiszcie, za co kochacie jesień.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus.
1: Za 4,5 minuty, 8 teraz, Bee Gees.

0: Nie u wszystkich wywołaliśmy pozytywne emocje tym memem na naszym profilu facebookowym o wspólnych posiłkach z naszymi milusińskimi. Smutno się zrobiło, ja co napisał, bo od miesiąca po 17 wspólnych latach nasza kochana Lolcia już tak nie patrzy, ani nie popatrzy, bo my tęsknimy za naszymi domownikami, które były tyle lat. A trzeba było wychodzić rano, opiekować się, karmić, no i kiedyś przyszedł czas na
1: nie. To są bardzo trudne momenty. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, bo czas nas goni. Po godzinie 8 wracamy do tematu, no i oczywiście do naszych dobrych stron jesieni, bo cały czas ich szukamy. Czas na wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Muzyka i głos.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus Warszawa.
6: Rosyjskie rafinerie znów będą celem, zapowiada prezydent Zełenski. Zdaniem Kijowa Moskwa nie przestrzegała energetycznego rozejmu.
7: Po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym swoje działania rozpoczyna prokuratura.
6: W jednym rytmie jutro w Koszalinie akcja bicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
7: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus.
6: Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski.
7: To efekt problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka, podczas gdy Rosja masowo uderzała w Ukrainę.
6: Tylko tej nocy zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych. Zełenski mówi wprost.
7: Mamy dość, kończymy to, mówi ukraiński prezydent.
6: Zaznaczył, że Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu.
7: Tymczasem Rosja nadal ostrzeliwała takie obiekty na Ukrainie, a w ostatnim tygodniu zabiła ponad 100 cywilów.
6: Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wszczęto czynności sprawdzające, informują stołeczni śledczy.
7: Przypomnijmy, przy Alei Szucha doszło do przepychanych protestujących z policją. Miał to związek ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka.
6: Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, co zostanie sprawdzone?
8: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowej, zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
9: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
8: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
6: Michał Skolimowski, dziękujemy.
7: Chciałabym, żebyśmy okazywali nauczycielom wsparcie każdego dnia, nie tylko w ich dzień, mówiła wczoraj minister edukacji.
6: Barbara Nowacka podkreśliła, że polska szkoła na co dzień jest bezpieczna właśnie dzięki nim.
7: Resort zapowiada, że w związku z ostatnimi atakami niedługo w życie wejdą zmiany karty nauczyciela, które pozwolą m.in. na przeszukiwanie uczniowskich tornistrów.
10: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Po to spotykaliśmy się z nauczycielami, ze związkami zawodowymi, żeby dobrze skonstruować przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że to każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
6: Z kolei nauczyciele przekonują, że dzisiaj szkoła jest bezpiecznym miejscem dla dzieci i to na rodzicach oraz nauczycielach ciąży odpowiedzialność, by tak zostało.
11: Jak słucham newsów, to ciężko czuć się bezpiecznym, natomiast my nie możemy się bać. Mamy zatrudnionych 5 psychologów i pedagogów, rozmawiamy z nimi, jako wychowawcy również. Ja w swojej klasie też przeprowadziłam taką lekcję wychowawczą.
6: Mówiła nam Ewa Drobek, nauczycielka angielskiego z 15 ELO w Warszawie.
7: Opracowano instrukcję dla nauczycieli na wypadek pojawienia się w szkole osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Dostała ją każda placówka w kraju.
6: Wielogodzinne rozmowy nie przyniosły przełomu.
7: Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w sanockim szpitalu.
6: Dwa związki zawodowe nadal domagają się odwołania dyrektor placówki i nie zgadzają się na mediację.
7: Zarząd powiatu nie widzi do tego podstaw.
12: Myśmy złożyli tyle dokumentów, które mówią o tym, że są to naruszenia, poważne naruszenia. Rozważamy kwestię pozwów do sądu i zawiadomienia prokuratury. Nie ma platformy do porozumienia akurat z osobą pani dyrektor.
7: Mówi Małgorzata Sawicka, przewodnicząca Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych.
6: Związkowcy zarzucają dyrekcji m.in. nieprawidłowości w wynagrodzeniach i autorytarny styl zarządzania.
2: Wiadomości Radia Plus.
7: Setki osób przy fantomach i wspólna nauka ratowania ludzkiego życia.
6: Z okazji Europejskiego Dnia Przewracania Czynności Serca w Koszalinie odbędzie się wielkie bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji.
7: W akcję włączają się szkoły, strażacy oraz studenci ratownictwa.
6: O szczegółach inicjatywy mówi Małgorzata Kulik z 2 ELO w Koszalinie.
13: To jest największa pierwsza lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów. Przy tych fantomach będą osoby, instruktorzy, którzy pokażą, jak poprawnie to wykonywać i jak należy to robić.
7: Początek wydarzenia jutro o 11:30.
6: A już teraz o pogodzie na dziś.
14: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo, ulica Serwisowa 1.
15: Dziś bez opadów, choć będzie sporo chmur na niebie, mogą się pojawiać przejaśnienia w ciągu dnia. 8 stopni mamy teraz, będzie 12 maksymalnie. Ciśnienie w Warszawie wysokie, 1027 hektopaskali, biometr obojętny.
14: Sponsorem programu był właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo, ulica Serwisowa 1. To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
16: Nasze osoby już wstały?
17: Tak,
16: a propos osoby pani dyrektor z wiadomości. Tak naprawdę powiedziałbym nawet nie tyle osoby, ale i osobowości.
17: O tak, aż. Dzień dobry.
16: No każdy ma jakąś.
17: Ma. Kasia Kozimor.
16: Tomek Waloszczyk, dzień
17: zapraszamy
16: dobry.
17: Zapraszamy do godziny 9:00. Dzień dobry, a za chwilę jeszcze kogoś z was powitamy na naszej antenie, w naszej zabawie, w której szukamy dobrych stron jesieni.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus,
1: których szukamy od kilkunastu dni i będziemy jeszcze poszukiwać, wręczając wam nagrody. Ania z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Tak w skrócie mogę to podsumować, co napisałaś do nas. Kochasz jesień za ekspresówkę, którą jeździsz.
3: No, za widoki, które się przy niej roztaczają, tak.
1: No tak, bo jak jest lato, to już jest widno, to tak sobie. Ale jak tak, jedziesz już... i jest świt, no to piszesz, że jest cudownie.
3: Dokładnie tak. Wynagradzę to wstawanie po ciemku i naprawdę dzisiaj było przepięknie.
2: Dobrze, dobrze. A gdzie mkniesz tą ekspresową?
3: Do Koszalina.
2: Do Koszalina. Do pracy.
3: Do pracy.
1: Okay. Ale to nie jest tak, że te ekrany tam ograniczają widoczność? Bo do nas stawiali tego i czasem nie widać, gdzie jedziemy.
3: Nie. To akurat jeszcze jest taki odcinek, gdzie jest szczere, piękne pole, dolinka i naprawdę widać wspaniałe rzeczy.
2: I jak długo ci zajmuje ta kontemplacyjna podróż?
3: No, jak się śpieszę, to 7 minut.
2: A to raz, dwa, trzy, jesteś na miejscu.
1: Ale jak jest piękny wschód, bo wczoraj był piękny wschód na przykład, taki czerwono-pomarańczowy, to można trochę zwolnić i popatrzeć.
3: Można, jak najbardziej.
2: No dobrze, a co w tym kubku się znajdzie? Wieczorem, rano, jak to tam będzie?
3: No, będzie wieczorem, myślę, kawa, Inka, troszkę meczka.
2: Dokładnie tak.
1: I książeczka, tak.
3: Tak. I książeczka.
2: Bardzo się ładnie rymuje.
1: Wysyłamy nasze propozycje książkowe i oczywiście ten kubek z Bolesławca.
3: Super, bardzo się cieszę, dziękuję.
2: Gorąco pozdrawiamy i do usłyszenia. Kwadrans po ósmej w Radiu Plus.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Muzyka i głos.

0: Promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Po reklamie.
7: Radio Plus Warszawa.

0: Dobrze, dobrze, można iść za kimś. Najlepiej, żeby to był człowiek jednak, a nie za sztuczną inteligencją.
1: O nie, nie, to jest bywa niebezpieczne i prowadzi na manowce.
0: Pewien Kanadyjczyk nawet nie na manowce, ale na skraj urwiska doszedł, nad przepaść. 16-latek chciał zdobyć szczyt w Kanadzie, no i zaufał sztucznej inteligencji, która mu zaproponowała jakieś tam trasy. No i szedł zgodnie z tymi trasami.
1: I co?
0: Ten algorytm go wyprowadził w pole, a w zasadzie w pole to pół biedy, ale właśnie doszedł na skraj klifu, urwiska, chciał wejść na Crown Mountain w Kolumbii Brytyjskiej. No i co? Całe szczęście, że ten telefon miał z tą sztuczną inteligencją, bo mógł normalnie zadzwonić po pomoc.
1: I już do żywego człowieka.
0: Tak,
1: raczej.
0: Helikopter przyleciał, niestety nie mogli wysiąść w tym miejscu, gdzie on tam utknął, więc troszkę dalej wysadzili ratowników. A akurat szczęście, bo tego dnia rano przechodzili takie szkolenie, jak z powietrza wysadzać
1: ludzi. No proszę bardzo.
0: No. I doszli do niego i zabrali go bezpieczne miejsce.
1: Kto teraz za to zapłaci?
0: Nastolatek był przerażony. A kto to? Nie wiem, z którego on tam czata korzystał, czy innego tego. No, niech tam ci płacą, no. Ale wiesz, co teraz sztuczna inteligencja powie? Mhm. Dziękuję za informację. Twoja trasa zdecydowanie była lepsza.
1: No właśnie. No,
0: oni się uczą na naszych błędach. Znaczy dokładnie one, te tak. Inteligencje.
1: Ach, nie można nikomu ufać w tym świecie, naprawdę.
0: No i naukowcy, znaczy naukowcy, nie naukowcy, chociaż oni też się sporo uczyli. Ci ratownicy powiedzieli, że lepiej korzystać z tradycyjnych map.
1: Zdecydowanie, papierowa taka, jak deszcz pada i wiatr wieje.
0: Kupić sobie dwie. Poleci. A teraz są takie foliowane mapy.
1: Są, no. Bardzo przydatne. Maria McKee już teraz, Show Me Heaven w Radio Plus.

0: I patrz, no gdybym użył sztucznej inteligencji, o pomoc poprosił, to bym ładniej powiedział, że laminowane są te mapy, a nie foliowane.
1: To wiadomo, folia to folia. No. Czy zgrzana z papierem, czy też wsadzone jak w kopertę, to na jedno wychodzi. Plastik wszędzie, panie! Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, prognoza pogody
0: zbliża się. It's a plastic. It's fantastic.
1: 8:30 się zbliża.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
9: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
11: Od Oleofarm.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Jest 8:30, Justyna Bieniek
13: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych w Białymstoku.
3: Nie żyją dwie kobiety potrącone przez osobówkę przy ulicy Halera. Ta ulica jest zablokowana.
13: Według wstępnych ustaleń kierująca była trzeźwa.
3: Teraz Turcja i sparaliżowany Stambuł po potężnych ulewach.
13: Zginął rażony prądem 14-latek, który wszedł do kałuży w parku.
3: Zalanych zostało setki budynków, w szkołach odwołano lekcje.
13: Są też problemy na lotniskach. Nie mogło wylądować kilkadziesiąt samolotów.
3: Uwaga kierowcy na A4.
13: W nocy będą utrudnienia między węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Południe.
3: Drogowcy prowadzą tam remont i zwężą trasę do jednego pasa.
13: Władze Nowego Jorku zamierzają zakazać przejażdżki dorożkami konnymi w Central Parku.
3: W 2028 zakończy się trwająca 150 lat tradycja.
13: Decyzję przyspieszyła śmierć turysty z Indii, który zginął podczas przejażdżki z rodziną.
14: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Nad morze niemal jak metrem. Od 13 grudnia pociągi z Warszawy do Trójmiasta mają kursować nawet co pół godziny. PKP Intercity szykuje nowy rozkład jazdy, a w nim więcej połączeń. Codziennie na tory w całej Polsce ma wyjeżdżać około 600 pociągów. Mazowsze walczy o ogólnopolskiego turystycznego Oscara. Highline Warsaw, czyli taras widokowy na szczycie Warsaw Tower, rywalizuje o certyfikat internautów w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej. Do głosowania zachęca prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska.
15: Ja zachęcam do tego, aby wejść na stronę każdego dnia do 19 października. Raz na 24 godziny można zagłosować na stronie polska.travel. I tam właśnie przejść do głosowania, odnaleźć Highline Warsaw i zagłosować. To naprawdę trwa parę sekund.
14: Jak podkreśla prezes Mazowieckiej Organizacji Turystycznej, zwycięstwo w konkursie byłoby promocją nie tylko stolicy, ale też całego regionu. Dziś nie zabraknie nam chmur, mogą pojawić się przejaśnienia, ale według najnowszych danych synoptyków mogą też pojawić się przelotne opady deszczu niestety. 12 stopni maksymalnie, teraz 8, ciśnienie wysokie 1027 hektopaskali, wiatr umiarkowany z zachodu.
7: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
0: Przypominamy, że to już czwartek, tak powoli, powoli, bardzo powoli, weekend się zbliża.
1: Kroczek po kroczku. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor
0: i Tomek Waloszczyk.
1: Zapraszamy do dziewiątej.
0: Kroczymy razem z wami.
1: Tak jest.

0: Amanda Lear, Enigma na antenie Radia Plus. Powoli będzie kończył się rok.
1: Bardzo powoli.
0: Się zostało, ale już pierwsze podsumowania się znajdują.
1: Cały kwartał nam jeszcze został prawie. No
0: tak. Czytelnicy Condé Nast Traveler wskazali najlepsze miasto na podróż.
1: A nie, to dobrze, bo my już w tym roku to raczej głosowanie. Nie będziemy jeździć, bo to już wakacje były.
0: Do siebie.
1: Aha, Kasia, gdzie ty się... Dobrze, no i gdzie byś pojechała?
0: Nie, ja bym tam nie pojechała akurat. To jest miejsce, które mnie nie pociąga, chociaż wiele słyszałam. Nie, absolutnie Bangkok odpada. Bangkok wygrał w tym zestawieniu tym razem. W zeszłym roku była to stolica Malty, czyli Valletta. W tym roku miejsce trzecie, a na drugim pojawił się Paryż. Nic z tych rzeczy mnie nie... No to może ta Valletta to ewentualnie, ale ani Bangkok, ani Paryż, duże miasta mnie kompletnie nie kręcą. Bangkok się podoba, dlatego że są targowiska, jedzenie
1: nocne,
0: uliczne,
1: jakieś bazary,
0: nocne
1: pewnie
0: życie
1: tak.
0: I tak dalej, i tak dalej. No i urzekające zabytki sakralne też nierzadko, lśniące pałace. I to wszystko sprawia, że zwłaszcza pokolenie Z często tam uwielbia jeździć.
1: No to powiem ci, że mamy inny charakter.
0: Przystępność cenowa jeszcze.
1: A, to swoją drogą. A to trzeba tam dolecieć, to już nie jest przystępne.
0: Już, tak, to już nie.
1: Ale
0: przystępne.
1: Mamy różne charaktery. Ja uwielbiam miasta i nawet jakbyś mi jakąś mieścinkę wymyśliła, nie wiadomo gdzie, ale duże przede wszystkim, to ja mogę jechać i tam przebywać.
0: Miasto równa się dla mnie ciasno, więc ja uciekam.
1: Tak, no.
0: Na wieś. Za chwilę na naszej antenie

0: Take That Back for Good, elektryczne gitary, co ty tutaj robisz? No właśnie, ja tak się czuję w dużym mieście. Ale każdy jedzie tam, gdzie mu najlepiej.
1: Ale jeżeli ktoś czyta rankingi i te różne najpopularniejsze, to powinien chyba unikać takich miejsc, bo tam rzeczywiście będzie tłoczno, ale jest tyle, nawet jak ktoś miasta lubi propozycji, gdzie można gdzieś się zaszyć w bardzo miłym zakątku.
0: Jak mawiają, szukajcie, a znajdziecie.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Muzyka i głos.

0: Oleofarm.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus Warszawa.

Co ty tutaj robisz? Elektryczne gitary na antenie Radia Plus. Za 5 minut będzie godzina 9. Za chwilę wiadomości na naszej antenie. Po wiadomościach Agnieszka Morawska, przeboje z nutą nostalgii. I ten piękny czwartkowy dzień warto spędzić z Radiem Plus, przebojami z nutą nostalgii. Właśnie, a my wracamy jutro z Tomkiem po godzinie 6. Zapraszamy serdecznie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
1: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Po reklamie. Tragedia na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Dwie kobiety nie żyją.
9: Mamy dość. Blokada zdjęta, mówi Ukraina i wznawia ataki na rosyjskie rafinerie.
8: Przyjeżdżają i zostawiają miliardy. Powiemy, ile wydali turyści w Krakowie w ubiegłym roku. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
9: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od tragicznego wypadku w Białymstoku. Przypomnijmy, na ulicy Halera zginęły dwie starsze kobiety.
8: Osobówka uderzyła w seniorki, gdy przechodziły przez przejście dla pieszych.
10: Niestety życia dwóch kobiet nie udało się uratować. Policjanci pracują na miejscu. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa, została zatrzymana.
8: Mówiła Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
9: Na miejscu pracują służby, które zabezpieczają miejsce zdarzenia i badają jego okoliczności.
8: Tragiczny wypadek także na Krajowej 9 w Krzyżanowicach w powiecie radomskim.
11: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący pojazdem ciężarowym marki Volvo, jadąc od i już w kierunku Radomia, zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki Renault, którym kierował 44-latek. Kierowca Volvo poniósł śmierć na miejscu zdarzenia, a kierowca drugiego pojazdu został przewieziony do szpitala.
8: To Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.
9: Droga w miejscu wypadku jest na razie zablokowana.
8: Ukrainie skończyła się cierpliwość. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie.
9: W rozmowie z Financial Times Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zakaz ostrzałów był wydany na życzenie Waszyngtonu.
8: Amerykańskie władze miały też ograniczyć przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych i dostęp do systemu Starlink, by zmusić Kijów do wstrzymania ataków. Więcej o tym Michał Rawa.
12: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi:
13: Block is out.
12: Mamy dość. Blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Po prostu je wyłączyli. To ich decyzja, a to wielki błąd. Ludzie zginą. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka. Może jakiś poważny problem techniczny. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
9: Głos w tej sprawie zabrał też szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski.
8: Na platformie X napisał do Ilona Muska, by ten nie wykorzystywał swoich produktów do celów politycznych.
9: Dodajmy, że Polska wydała już setki milionów złotych na zakup i abonament terminali Starlink dla Ukrainy.
8: Rewolucja w sposobie ostrzegania.
9: W razie zagrożenia telefon stanie się na chwilę syreną alarmową.
8: Tak ma wyglądać system Cell Broadcast, którego stworzenie zapowiada MSWiA.
9: Wczoraj podpisano list intencyjny w sprawie jego budowy.
14: Systemu, który pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową, tak że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
8: Telefon ma reagować nawet wtedy, gdy jest wyciszony lub pozostaje w trybie czuwania, podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Resort zakłada, że system zacznie działać tuż po wakacjach.
8: Konkretnego terminu na razie brak.
9: PKP Intercity przygotowuje się do usunięcia uszkodzonych dwóch wagonów i lokomotywy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
8: Te znajdują się tam od 9 września, kiedy pociąg zderzył się z ciężarówką.
15: Obecnie trwają procedury związane z przygotowaniem do ich likwidacji na miejscu. Po zakończeniu tych procedur będzie można przystąpić do realizacji tego zadania.
8: Mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
9: Przypomnijmy, w wypadku zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt zostało rannych. W sprawie toczy się śledztwo.
2: Wiadomości Radia Plus.
8: Ponad 15 miliardów złotych.
9: Tyle pieniędzy w ubiegłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej niż w porównaniu z 2016.
8: Goście zagraniczni wydają więcej i częściej niż krajowi korzystają z wielu usług, zaznacza Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
16: Staramy się modelować ten ruch turystyczny i mam nadzieję, że z każdym rokiem dzieje się to coraz bardziej skutecznie, ponieważ patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
9: Dodajmy, że w ubiegłym roku Kraków odwiedziło łącznie blisko 9 milionów turystów.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
17: Prawie 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Czerwone gitary, płoną góry, płoną lasy w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii, a to właśnie teraz płoną góry, płoną lasy. Bieszczadzkie buki przybrały już taką ognistą, czerwoną barwę. Wyglądają przepięknie, jesiennie. I to jedna z tych dobrych stron jesieni, że góry wyglądają niesamowicie, nawet jeśli za mgłą. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was w każdej sprawie, ale jeśli chodzi o dobre strony jesieni, to na te wiadomości czekamy na radioplus.pl. Jest specjalny formularz. Proszę go wypełnić, napisać o tym, za co lubicie jesień, a później czekać na telefon. Dzisiaj jeszcze ode mnie i od Janka Pasterskiego kubek z Bolesławca, z logo Radia Plus, jedyny w swoim rodzaju, nie ma, czyli właściwie ten kubek, tego kubka nie kupicie, w ten sposób. A do tego jeszcze zestaw książek od wydawnictwa Harde i PWN.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto dużo dobrego.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

Orła Cień, Warius Manx w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 29 minut po 9:00 teraz na zegarze. O wolności coś było w tej piosence. Czasami wolność to podróże i jak się okazuje, w przyszłym roku podróżować także zamierzamy. Według badania Skyscanner wynika z niego, że w przyszłym roku Polacy nie zamierzają przestać wyjeżdżać. 86% badanych zamierza wyjeżdżać równie często jak w tym roku, albo nawet częściej. I jeśli chodzi o te trendy turystyczne, które zaczynają się pojawiać już na przyszły rok, to jednym z takich najbardziej popularnych są trofea z podróży. To chodzi o to, żeby pojechać dokądś specjalnie do miejsca, w którym jest jakaś rzecz i można sobie ją przywieźć. To są te konkretne pamiątki tylko z tego miejsca. Japonia na przykład bardzo dobrze sobie z tym radzi, jeśli chodzi o takie pamiątki, które można kupić tylko w danym miejscu, a czasami tylko w danej dzielnicy. I ludzie tak po prostu podróżują po nie dzielnicy, tylko po danej prefekturze. I tak ludzie sobie podróżują właśnie w ten sposób, żeby zdobyć na przykład skarpetki z jednego ze sklepów z każdej prefektury. I tak to potem wygląda. Jeśli chodzi o ten kierunek, który będzie się rozwijał, 18% podróżnych deklaruje, że jest w stanie całkowicie odłączyć się od sieci podczas wyjazdu i to jest jeden z tych trendów, żeby po prostu poczuć się lepiej, wolno, bo pochodzi o ten cyfrowy detoks, gdy jesteśmy czasami trochę uwięzieni na takiej smyczy z telefonem, ze smartfonem, sprawdzamy co chwilę, co się dzieje, nie tylko jeśli chodzi o pocztę służbową, ale także i takie drobne przyjemności, wydawałoby się, jak te wszystkie portale internetowe z social mediami, więc dla niektórych jest to taki spokój, detoks, złapanie trochę oddechu i uwolnienie się od telefonu. Jeśli wy macie podobnie i też od telefonu chcecie się uwolnić, to może chociaż do komputera podejdźcie i napiszcie o dobrych stronach jesieni, bo przypominam, że trwa nasza akcja. Pytamy o te dobre strony jesieni. Za co lubicie jesień? Na radioplus.pl specjalny formularz. Można zajrzeć i wypełnić. Disco i Otoan teraz w Radio Plus.

0: Czas, że trochę myślimy o tej ciepłej plaży, albo o tej plaży nostalgicznie tęskniącej za latem, ale też miłej i tajemniczej właśnie w jesienny dzień. Za 16 minut 10 i do 10 jeszcze będzie trochę ciepła, które kojarzy nam się z włoską muzyką, bo między innymi Albano i Romina Power.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
4: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama. Otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
5: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja.

0: Stówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie.

0: Rezerwat w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 3 minuty do 10:00. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
5: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Karambol w stolicy, zderzyło się kilkanaście pojazdów. Uwaga, kierowcy, są utrudnienia i o nich opowiemy za chwilę.
1: Na ławy oskarżonych znani politycy i profesorowie. Startuje proces w sprawie Collegium Humanum.
0: Mistrzostwo w przeglądzie musztry. Uczniowie z Nowego Sącza najlepsi w kraju. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Karambol w Warszawie, zderzyło się kilkanaście pojazdów, w tym policyjny radiowóz.
0: Jak się dowiadujemy, w rejonie mostu Siekierkowskiego doszło do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów.
1: Szczegóły do studia przenosi Mateusz Gołębiewski. Których dokładnie miejsc powinni unikać kierowcy?
2: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6:00 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy.
0: Na ławie oskarżonych m.in. znani politycy i profesorowie, w sumie 29 osób.
1: Rusza proces w sprawie uczelni Collegium Humanum.
0: Prokuratura zarzuca oskarżonym 67 przestępstw.
1: Proces rozpoczyna się właśnie w warszawskim sądzie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europosłowie PiSu Karol Karski i Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwa ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
1: Michał Rawa, dziękujemy.
0: Ponad 162 tysiące kontroli i 187 zatrzymanych osób.
1: To po aktach przemocy w szkołach.
0: Przypomnijmy, od piątku w całej Polsce trwają działania policji w placówkach oświatowych, które mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom.
1: Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy w szkołach. Przez całą dobę mundurowi monitorują sieć i reagują na każde niepokojące zgłoszenie.
0: Udawał policjanta i próbował skontrolować samochód.
1: Na parkingu przy ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim mężczyzna podszedł do jednej z kobiet.
0: Zaglądał do jej auta i wszystko nagrywał, mówi Edyta Daroch z policji w Piotrkowie.
4: Pomimo próśby nie okazywał legitymacji służbowej. Podczas zatrzymania mężczyzna zachował się agresywnie, próbował wypchnąć funkcjonariusza z mieszkania. 49-latek usłyszał już zarzut podawania się za funkcjonariusza policji i wykonywania czynności związanych z jego funkcją.
1: Grozi mu rok więzienia.
0: Eksperci alarmują, w Polsce mamy kryzys adopcyjny.
1: Liczba dzieci oczekujących na dom rośnie, a kandydatów na rodziców systematycznie ubywa.
0: W ostatnich latach liczba zgłaszających się do ośrodków adopcyjnych spadła prawie o połowę.
1: O przyczynach mówi Joanna Dziurowicz ze Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.
5: Myślę, że i sytuacja ekonomiczna, i też to, co się dzieje wokół, jeśli chodzi o taki niepokój co do przyszłości. Czasami zadają nas pytanie, czy to jest kwestia in vitro i tego programu. Myślę, że nie.
0: Na adopcję w Polsce czeka 2300 dzieci.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Znowu najlepsi w kraju.
0: Uczniowie z zespołu szkół nr 2 w Nowym Sączu zdobyli mistrzostwo w ogólnopolskim przeglądzie musztry klas mundurowych.
7: Czuję na pewno dumę z mojej drużyny, że sobie poradziła z tymi różnymi wyzwaniami.
8: Najtrudniejsze było to, żeby zgrać to wszystko razem.
9: Jest to super na pewno uczucie być najlepszy w Polsce.
1: W sumie w zawodach wzięło udział 15 drużyn.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Part Time Lover i Stevie Wonder w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 21 minut po 10 teraz na zegarze. Zostajemy za oceanem. Amerykanie odkrywają prawdziwą kuchnię, prawdziwe jedzenie i sięgają do Polski. Jakiś czas temu mówiłam o tym, że odkryli kompoty, czyli owocową wodę według nich. Zachwyceni tym faktem, że można coś takiego zrobić i to może smakować. Później przyszedł czas na chleb i taki chleb żytni na zakwasie. W najdroższej dzielnicy Nowego Jorku na Manhattanie może kosztować nawet $60, czyli około 200 zł. A kolejnym trendem, który jest zaczerpnięty z naszego kraju, są octy. Nie te takie octy spirytusowe, które przeźroczyste, białe stoją na półkach, tylko te octy, których my właściwie używamy od dawien dawna, bo jako Polacy kochamy, na naszych ziemiach kochano kwaśny smak i ten ocet był nam zawsze towarzyszący. I tu nie chodzi o ocet taki zwykły, tylko ocet żywy, taki robiony domowo. I to jest ocet jabłkowy, ocet malinowy i różnego rodzaju kwiatowe, octy ziołowe. I to właśnie w tym przyszłym roku ma podbijać Stany Zjednoczone, więc wygląda na to, że Amerykanie odkrywają Polskę. Szkoda, że Polska z tego nie korzysta, bo moglibyśmy coś na zasadzie tej czekolady dubajskiej z octami, ale nie tylko z octami, zrobić. Więc jest to inspiracja dla tych, którzy zastanawiają się, być może jaki biznes zrobić.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
4: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe? Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
4: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
3: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
12: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.

0: dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Te strony jesieni dobre to w dużej mierze czas na czytanie książek, czyli coś bezcennego, czas i to, że możemy zanurzyć się w lekturze. Chociaż teoretycznie ten cyfrowy świat, który mamy, który nas wciąga i odciąga nas od tego, co papierowe, to jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o taki trend światowy. Z badań Nielsen IQ Book Data wynika, że coraz więcej osób właśnie sięga po tradycyjną papierową książkę i zwiększa się liczba osób, które czytają. Między innymi w Indiach, między innymi w Brazylii. W Polsce, jeśli chodzi o sprzedaż książek, jest no nie najlepiej. Natomiast jeśli chodzi o czytelnictwo, no, jest bardzo dobrze. A może być jeszcze lepiej. Tym bardziej, że tutaj Nielsen IQ Book Data patrzy tylko na sprzedaż książek, a nie na czytelnictwo, więc coraz większe zainteresowanie jest także tych, którzy wypożyczają książki z biblioteki. Coraz więcej osób do bibliotek się zapisuje, bo też mamy za mało miejsca na to, żeby książki przechowywać. Chociaż ja mam nadzieję, że wy jeszcze miejsce znajdziecie na książki od Radia Plus. Dobre strony jesieni to jest ten konkurs, ta zabawa, w której pytamy o te dobre strony jesieni. I to nie musi być czytanie książek, a jeśli tak, to napiszcie, jakie książki zamierzacie przeczytać, albo po prostu napiszcie, za co jesień lubicie. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Czekamy na wasze wiadomości, a do zdobycia książki. Książka od wydawnictwa PWN, a także książka od wydawnictwa Harde. Jakie za chwileczkę jeszcze opowiem, a do tego wszystkiego jeszcze kubek Radia Plus z Bolesławieckiej porcelany z naszym logo. Bardzo ładny. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

0: When Your Heart is Weak i Kokrobin w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 11, a do 11 un emocjone per sempre i Eros Ramazzotti. To między innymi w przebojach z nutą nostalgii.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
5: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Choć pomaluj mój świat i 2 plus 1 w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja.

0: stówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia, dwa opakowania plus jedno za grosz, miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL, cena przed obniżką 6,99, teraz 28% taniej, 4,99 za 100 gramów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodzicka.

0: Ukraińcy zapowiadają, że wznowią ataki na rosyjskie rafinerie. Za chwilę relacja naszego reportera. Awantura o zwierzęta z prywatnego zoo na Dolnym Śląsku. Maja Chwalińska już w ćwierćfinale turnieju WTA w Wuhan. Iga Świątek zagra o 13:00. Minęła 11:00. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali dziś rano alert RCB. Został już jednak odwołany. Wszystko z powodu kolejnego ataku Rosjan na zachodnią Ukrainę. Ukraińcy odpierają naloty i jednocześnie zapowiadają wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. Blokada się skończyła, poinformował Wołodymyr Załański. O tym z Kijowa nasz korespondent Ołech Biłecki.
1: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie. Informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Pierwszy taki atak Rosjanie przeprowadzili krótko po tym, jak Donald Trump w social mediach napisał o wstrzymaniu ognia. Była to elektrownia znajdująca się w Charkowie. Blokada została zdjęta. Skończyliśmy z tym, powiedział Zełenski podczas swojej wizyty do Wielkiej Brytanii. Kijów, Ołech Biłecki.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Sceny jak z filmu pod Kielcami. W Radlinie kierowca Peugeota uciekał przed policją drogą numer 74.
3: Uderzył w radiowóz, a następnie zjechał do rowu, gdzie uderzył przepust drogowy. Później próbował uciekać pieszo, jednakże szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy.
0: Mówił rzecznik świętokrzyskiej policji Artur Majchrzak. Okazało się, że 22-latek ma do odbycia karę ponad 3 lat więzienia. Awantura o zwierzęta z prywatnego zoo na Dolnym Śląsku. Włącznie około 100 osób protestowało przeciwko wywożeniu zwierząt i zablokowało drogę.
4: 4 osoby naruszyły nietykalność funkcjonariuszy. Jedna z nich rzuciła jajkiem policjantom, by na mundurze to jajko się rozbiło. Dzisiaj zostaną z nimi przeprowadzone czynności procesowe. Usłyszą zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjantów.
0: Mówił Marcin Świeży z policji w Wałbrzychu, a według pracowników zoo podczas zabierania zwierząt z ogrodu dochodziło do zaniedbań.
5: Policjanci wynosili z tego ogrodu biały worek oklejony czarną taśmą. Prawdopodobnie przypuszczamy, że mogłoby być jakieś po prostu zwierzę, które padło im podczas odłapywania. Myślę, że to może być nawet kangur, ponieważ kangury bardzo źle znoszą odłapywanie. A na wybiegu ustrusi chodzili z łopatami i pakowali coś do czarnych worków.
0: Z prywatnego zoo zabrano już około 30 zwierząt, a wszystko dlatego, że prokuratura zarzuca właścicielom znęcanie się nad nimi.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Maja Chwalińska, nie do zatrzymania, Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowicz. Michał Rawa.
6: To była świetna gra Maji Chwalińskiej. W pierwszym secie wygrała 6-4, a w drugim oddała rywalce tylko jednego gema. Polka nie była faworytką tego spotkania, podobnie jak w poprzednim meczu z Czeszką Marii Buzkową. To największy sukces naszej tenisistki w turniejach rangi WTA 1000. A to przecież nie koniec. O półfinał Chwalińska zagra z Marią Sakkari. Niezależnie od wyniku tego spotkania, Polka po raz pierwszy w karierze znajdzie się w czołowej 20 światowego rankingu.
0: W Wuhan wciąż rywalizuje też Iga Świątek, która po 13 zagra o ćwierć finał z Amerykanką Ashlyn Kruger.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Na kartkach dobrych stron jesieni, na tych stronach zapisane jest mnóstwo liter, które układają się w całość, w zdania, które być może zostają z nami na dłużej albo sprawiają, że przyjemniej nam się robi w tym momencie, gdy czytamy. Chociaż mam wrażenie, że te książki, które dla Was dzisiaj przygotowałam, zostaną z Wami na dłużej. W ramach naszej akcji Dobre strony jesieni do zdobycia jest m.in. kubek Radia Plus, taki z Bolesławca, charakterystyczne kropki kobaltowe i do tego nasze logo, a do tego również książki. Jedna z książek od naszych partnerów, wydawnictwo Harde, Kate Swenson, Chłopiec na zawsze. Taka wzruszająca opowieść o matczynej sile, o emocjach, o empatii, o wspomnieniach właśnie kobiety, która miała wizję idealnej rodziny, idealnych dzieci i nagle okazuje się, że jednak jest diagnoza autyzmu. I to jest przepiękna, wzruszająca opowieść i dająca nadzieję. A druga to jest wydawnictwo PWN, kolejny nasz partner, Chris Bernard, który pokazuje nam w pięknej matematyce, jak to wszystko wyglądało od alfabetu Morsa przez rewolucję analogową po współczesne chatboty i AI. Czym naprawdę jest informacja? Jak działa cyfrowy pancerz? Gdzie leżą granice maszyn? Jak myślą roboty? I skąd ta cyfrowa rewolucja się wzięła? I na pewno zaczerpnęła to wszystko z matematyki. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Proszę napisać o dobrych stronach jesieni, waszych dobrych stronach jesieni, za co jesień lubicie. A później czekać na telefon. Dzisiaj ode mnie, a później od Janka Pasterskiego. Czekam około jeszcze 5 minut i inne te formularze, które już się pojawiły, będę czytać z wypiekami na twarzy.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100!
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A te dobre strony jesieni u Ewy to spokój. Napisała Ewa tak, za to, że lubię jesień, za to, że mogę zwolnić, szczególnie w listopadzie, gdy w pracy, w ogrodzie już niewiele, a ja mogę usiąść i układać puzzle. Na półce czekają już kolejne 1000 z obrazami. W tym roku ułożę dzieła Beksińskiego. Ewa z Opola. I to do Ewy z Opola trafi kubek od Radia Plus. I mam nadzieję, że ciepła herbata przy tym układaniu puzli będzie bardzo dobrze smakowała w naszym kubku. A do tego, gdy Ewo już ułożysz puzzle, zresztą nawet obiecała Ewa, że gdy puzzle już ułoży, to zajmie się lekturami. I dla Ewy między innymi książka Chłopiec na zawsze Kate Swenson, a do tego jeszcze piękna matematyka Chrisa Bernarda. A wy, jeżeli macie ochotę podzielić się tym, za co lubicie jesień, radioplus.pl, tam jest specjalny formularz.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy.

0: i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie od APM Development. Augustówka Residence. Taniej aż do 80 tysięcy złotych. Wejdź na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i zapytaj o 80 tysięcy złotych rabatu w Augustówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.

0: Happy Nation i Ace of Base w Radiu Plus na koniec 11 do 12, 3 minuty za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. I ja za dziś dziękuję. Słyszymy się jutro.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
6: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie.

0: Stówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Ciała kobiety i mężczyzny odnaleziono pod Kaliszem. Za chwilę szczegóły. Drugi dzień po operacji papież czuje się dobrze. Uwaga, kierowcy, S3 na Dolnym Śląsku jest zablokowana. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem. W miejscowości Zbiersk, Kolonia, znaleziono ciała kobiety i mężczyzny.
2: Świadek powiadomił, że od dłuższego czasu nie widział tej kobiety, od kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym. Na miejscu pierwsze było pogotowie. Stwierdziło, że są dwie osoby, zwłoki dwóch osób. Na miejscu w tym domu były również psy. Policjanci mogli wejść dopiero do środka po odłowieniu tych psów przez osobę, która przyjechała.
1: Mówiła Anna Jaworska, Wojnicz z policji w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci tych osób. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki. Rozpoczął się proces w sprawie afery Collegium Humanum. Według prokuratury na tej prywatnej uczelni dyplomy można było uzyskać z naruszeniem prawa. O szczegółach Krzysztof Połowecki.
3: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
4: Jestem całkowicie spokojny, bo po prostu, tak jak powiedziałem, ten akt oskarżenia w części mnie dotyczący, no to jest, to wyglądało tak, no, żeby cokolwiek napisać na mój temat.
3: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych są też rektorzy uczelni wyższych, profesorowie czy wykładowcy.
1: Krzysztof Połowecki, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Drugi dzień po operacji papież czuje się dobrze. U Leona XIV wykryto gruczolaka i wycięto część jego płuca. Według doktora Pawła Kozery, specjalisty chorób płuc z Radomia, papież będzie mógł dość szybko wrócić do dotychczasowej aktywności.
5: No, myślę, że tutaj nie będzie problemu. Oczywiście wiadomo, że tutaj w grę wchodzi i wiek, i stan kliniczny, no i oczywiście badania czynnościowe. Czy pacjent miał jakieś ograniczenia rezerw wentylacyjnych, czy nie, czy miał schorzenia dodatkowe w postaci zwłaszcza schorzeń kardiologicznych, ale no generalnie jeżeli został zakwalifikowany do leczenia radykalnego operacyjnego, to zakładam, że te wyniki badań były zadowalające i jest całkowicie szansa do powrotu do całkowitego zdrowia.
1: Według lekarzy rekonwalescencja Ojca Świętego przebiega prawidłowo.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze ostrzeżenie dla kierowców na Dolnym Śląsku. Trasa S3 z Lubina do Legnicy została zablokowana. Ciężarówka zderzyła się tam z busem i jedna osoba jest ranna. Na ekspresówce utworzył się spory korek, a policja wyznaczyła objazdy pomiędzy Lubinem a Legnicą.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Tramwaje nie pojadą ulicą Stawki, torowisko zostanie zamknięte dla ruchu na czas naprawy, a prace mają potrwać nieco ponad tydzień. Tak będzie już od najbliższej soboty aż do 25 października. Torowisko na ulicy Stawki przechodziło ostatni remont główny w 1994 roku i jest już mocno wyeksploatowane. Obfite opady deszczu przyspieszyły degradację torów. W tym roku zdarzyły się już dwa awaryjne wyłączenia. Znaleziono miejsca, które wymagają dalszych prewencyjnych prac, by zapobiec kolejnym usterkom torowiska w najbliższych kilkunastu miesiącach, aż do zaplanowanej na 2028 rok kompleksowej przebudowy. Więcej o utrudnieniach piszemy na radioplus.pl. Highline Warsaw walczy o tytuł najlepszego produktu turystycznego w ogólnopolskim konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej. Warszawska atrakcja reprezentuje w konkursie Mazowsze, mówi prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska.
7: Zachęcam do tego, aby głosować na Highline Warsaw, żebyśmy pokazali innym turystom z całej Polski, ale też i zagranicy, co mamy ciekawego, ale też nowoczesnego, jeżeli chodzi o turystykę.
6: Do poniedziałku potrwa głosowanie online, zwycięzcę poznamy w listopadzie. Pochmurno z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, maksymalnie 12 stopni w Warszawie na termometrach, ciśnienie wysokie 1027 hektopaskali, wiatr umiarkowany z północnego zachodu, biometr niekorzystny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Witamy się uśmiechnięci w czwartek. Dzień dobry, Marek Sierocki.
2: I Jan Pasterski. Zaczynamy przebojem z roku 1984. Pierwszy wykonywał tę piosenkę włoski artysta Raf, ale to Laura Brengen uczyniła z tego utworu światowy hit.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Muzyczny kalendarz otwarty, a dzisiaj swoje urodziny świętuje Chris DeBarque.
2: To jeden z najpopularniejszych irlandzkich artystów, ale urodził się w Argentynie, bo jego tata był dyplomatą. No i trochę czasu w różnych miejscach na świecie spędził, jeżdżąc z rodzicami. Karierę zaczął w latach 70., ale pierwszy wielki sukces przyszedł w roku 83., kiedy nagrał utwór Don't Pay the Ferryman, no i potem były kolejne hity. Ta piękna ballada zatytułowana Lady in Red czy utwór Missing You to wielkie hity tego irlandzkiego gwiazdora, ale my dziś wracamy do piosenki High on Emotion, również z roku 1983. To jeden z największych hitów artysty, który dziś świętuje urodziny. Chris DeBarque.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: A cappuccino też za 5?
12: Też.
13: A flat white?
12: Też.
13: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100!
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
17: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

0: tego możemy sobie w tym tygodniu jak najbardziej życzyć. Słodkiego i miłego życia, no i takiego ciepłego jeszcze, bo się chłodno robi.
1: To była grupa Kombi, a muzycy tej formacji Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczyk świętują 50-lecie swojej muzycznej kariery. I uwaga, uwaga, teraz będzie utwór brytyjskiej formacji Shack Attack, ale jest pewna postać, która łączy grupę Shack Attack z zespołem Kombi. Otóż Kombi swego czasu nagrało utwór anglojęzyczny dla wytwórni Zyx Records w Niemczech, a producentem i współtwórcą utworu był Nigel Wright, znakomity producent, ale też lider formacji Shack Attack. I właśnie dziś zagramy największy hit grupy Shack Attack, Nightbirds. To piosenka, która powstała w specyficznych okolicznościach, opowiadał o tym Nigel Wright. Pojechali do klubu zabawić się, potańczyć i w pewnym momencie w nocy wrócili do studia w takim klubowym, dobrym nastroju i nagrali piosenkę Nightbirds. Jeden z najfajniejszych utworów z początku lat 80. ubiegłego wieku, taki w klimacie właśnie nocnej, doskonałej zabawy. Shack Attack, Nightbirds.

0: porządna dawka dobrego Italo Disco, włoska grupa Baltimora i ta flagowa pozycja Tarzan Boy.
1: To był jedyny wielki przebój, jaki ta formacja wylansowała, a było to w roku 1985. Wtedy Italo Disco królowało w europejskich dyskotekach. To były czasy sukcesów Gazebo, Savage'a, zespołu Scotch'a, także właśnie formacji Baltimora, która w zasadzie może pochwalić się tylko tym jednym, jedynym hitem, choć kilkanaście singli mają na swoim koncie. Cofamy się do lat 70. Ty tego nie pamiętasz, ale ja już pamiętam, jaki to był szał, kiedy w radiu rozbrzmiał.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
6: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa

0: moment.pl.
1: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
2: Ale że już?
1: No już.
2: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
1: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
2: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
1: No oczywiście.
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer, moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Warszawa.

0: To była Whitney Houston, chociaż w oryginale tę piosenkę wykonywała niezapomniana Dolly Parton, no w takim sznycie country.
1: Tak, ale wersja Whitney Houston podbiła światowe listy przebojów. Przypomnę tylko, że pochodzi ze ścieżki dźwiękowej filmu Bodyguard. My zbliżamy się powoli do końca naszej dzisiejszej audycji. Co tam zagramy na koniec, panie Janku?
0: Fajnie bardzo zagramy na koniec. Myślę, że godnie się pożegnamy, bo już za moment Vaya con Dios, Ney Nananu.
1: To belgijska formacja. Danny Klein to jest wokalistka tego zespołu, niezwykle charyzmatyczna, uwielbiana przez Belgów. Mieliśmy niedawno przyjemność być na wspólnej imprezie z Jankiem, właśnie z Belgami, i fantastycznie bawili się w rytm tej piosenki. Choć nie jest to w języku flamandzkim czy francuskim, to po angielsku świetnie śpiewali i świetnie się bawili. W dobry humor wprowadza nas zespół Vaya con Dios na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty. W tym składzie słyszymy się jutro po godzinie 12:00.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie od APM Development. Augustówka Residence. Taniej aż do 80 tysięcy złotych. Wejdź na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i zapytaj o 80 tysięcy złotych rabatu w Augustówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Warszawa.
15: Jest wniosek do Europarlamentu o zatrzymanie Daniela Obajtka. Za chwilę szczegóły. Paliwa potanieją, poznaliśmy maksymalne ceny na jutro. W najbliższą niedzielę jubileuszowy setny dzień misyjny. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną awarię dystrybutorów na Orlenie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu, byłego prezesa koncernu. Te najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
16: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych. Prokuratura chce zatrzymania i aresztowania europosła PiSu, ale na to musi zgodzić się Parlament Europejski. Obajtkowi grozi do 25 lat więzienia. To już czwarty wniosek o uchylenie immunitetu byłego prezesa Orlenu.
15: Na początku października zarzuty w tej sprawie usłyszało 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu.
0: Wiadomości Radia Plus.
15: Dwójka nastolatków i ich opiekunka trafili do szpitala. W Janowie Lubelskim bus zderzył się z dostawczakiem i przewrócił na bok.
17: Dzieci w wieku 15-17 lat podróżowały razem z opiekunką. Finalnie dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
15: Mówiła Faustyna Łazur z janowskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi.
0: Wiadomości Radia Plus.
15: Bank musi natychmiast zwrócić pieniądze oszukanemu klientowi, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok dotyczy klientki polskiego banku, która straciła 700 euro po tym, jak podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła. Dzisiejsze orzeczenie TSUE mówi, że bank również w takiej sytuacji musi zwrócić pieniądze w ciągu jednego dnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
15: Już w najbliższą niedzielę będziemy obchodzić jubileuszowy setny dzień misyjny. Jak mówi ksiądz Maciej Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych, charakter misji się zmienia.
18: Przez wiele wieków myśleliśmy, że to jest odpowiedzialność nielicznych, którzy w naszym imieniu będą głosić Chrystusa. A Jezus powiedział do nas wszystkich: wy jesteście uczniami, misjonarzami. Wy idźcie i głoście. Wy czyńcie moimi uczniami wszystkie narody. I myślę, że z perspektywy czasu widać, jak zmienia się to podejście do misji.
15: Tegoroczne hasło Niedzieli Misyjnej to jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Ma przypominać o odpowiedzialności każdego katolika za jedność Kościoła.
19: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Warszawa szykuje się na Wszystkich Świętych, a na ulice wracają linie cmentarne. Już od soboty częściej będą kursować autobusy do stołecznych nekropolii. Linia 250 podjedzie również pod zachodnią bramę cmentarza północnego, a 409 zatrzyma się przy cmentarzu Brudnowskim. Tydzień później, 24 października, ruszą specjalne linie cmentarne, 3 autobusowe i 3 tramwajowe, a część regularnych połączeń zostanie wzmocniona. Warszawa lat 50. spotyka świat nowych technologii, a wszystko na deskach Teatru Powszechnego. Tam już jutro będzie premiera Złego na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda. Będzie kryminalna zagadka, klimat dawnej stolicy i podróż do wirtualnej rzeczywistości. W tej historii Warszawa to coś więcej niż miejsce akcji, mówi odtwórca drobniaka Andrzej Kłak.
20: To trochę jest Warszawa lat 50., 60., no wystarczy spojrzeć na naszą betoniarkę żółtą. Mamy też mury Warszawy.
21: To tworzy taki kolaż Warszawy tej z przeszłości i tej z przyszłości właśnie. Zgadza się to też z tym światem, który opisywał Tyrmand, bo ta Warszawa w odbudowie też była zlepiana tak naprawdę z różnych odłamków czy przedwojennych, czy właśnie jakichś marzeń o Zachodzie.
19: Dodała odtwórczyni roli Marty Majewskiej Julia Latosińska. Na scenie oprócz aktorów wystąpi m.in. Robopies. 12 stopni maksymalnie dziś pokażą warszawskie termometry. Na barometrach mamy 1027 hektopaskali, ciśnienie jest wysokie. Na niebie chmury, mogą pojawiać się przejaśnienia, ale może też przelotnie padać. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu, biometr nam nie sprzyja.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
22: Słoneczny przebój teraz. Od grupy London Beats, You Bring on the Sun w Radio Plus. 5 po 13. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Genesis i See Land of Confusion w Radio Plus, 19 minut po godzinie 13. To oznacza, że jeszcze mniej więcej godzina do wyłonienia kolejnego zwycięzcy w naszej zabawie Dobre Strony Jesieni. I właśnie o takie strony jesieni, te pozytywne, pytamy was, za co wy jesień lubicie? Dajcie nam znać na radioplus.pl, bo dorzucam dwie książki, to raz, ale do tego jeszcze piękny kubek prosto z Bolesławca, słynna nasza polska ceramika. Kubek w tym klasycznym wzorze z Bolesławca, który chyba każdemu się podoba, ale nie taki do końca zwyczajny, bo wzbogacony jeszcze o logo Radia Plus, także zapraszamy. Napiszcie nam na naszej stronie internetowej, za co wy lubicie jesień.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer, moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: A jeden głęboki odtych jest lepszy niż 10 płytkich.
14: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
15: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
16: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
20: Skoda.
21: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Po reklamie.
23: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Jury.

z tej wspaniałej, cudownej ścieżki dźwiękowej do filmu Absolvent z Dustinem Hoffmanem, Simon i Garfunkel, a to Mrs. Robinson. To za nami przyjemnie się zrobiło. Pora taka, no, w pół do drugiej właściwie, to obiadowa, można powiedzieć, dla wielu osób, a w kalendarzu mamy Światowy Dzień Mycia Rąk. To co? Rączki myjemy dokładnie i można zasiadać do jedzonka.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
6: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
5: Ciężka?
6: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
5: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
6: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
5: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
8: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
9: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
10: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: kochancie Irlandię, to Kobra Nocka, a my powoli zbliżamy się do godziny 14, czyli w Radiu Plus to oczywiście obowiązkowo pora wiadomości, które będzie miał dla nas Mikołaj Gronet.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Jest wniosek do Europarlamentu. W sobotę w całej Polsce odbędzie się krajowy trening rodzinny. Dziś Dzień Dziecka Utraconego jest obchodzony na całym świecie. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiSu. Do Parlamentu Europejskiego trafił wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu.
2: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów dotyczących tego, jak spółka powinna ustalać ceny. No i to miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 miliardy 100 milionów złotych.
1: Powiedział prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak dodał, Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. Rumunia potwierdza, drony zaatakowały dwa statki na wodach terytorialnych tego kraju. Informację przekazał prezydent Nikus Ordan przed szczytem w Brukseli. Jedna załoga została uratowana. Trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania w odpowiedzi na coraz częstsze wyzwania dla bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego. Tylko w tym miesiącu w wyniku ataków dronów na Morzu Czarnym uszkodzono 5 statków. W sobotę w całej Polsce odbędzie się krajowy trening rodzinny. To szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowych. Policja ma rozmawiać z rodzicami m.in. o tym, jak chronić dzieci w internecie.
3: Ostatnie wydarzenia pokazały, że musimy też edukować rodziców, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak rozmawiać z dziećmi, żeby rodzice wiedzieli, czym się różni Roblox, na czym polegają komunikatory, że dzisiaj nasze pokolenie, które posługiwało się Facebookiem, Instagramem, dzieci już są w innej świecie wirtualnym, żeby rodzice wiedzieli, jak rozmawiać.
1: Mówił Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Krajowy trening rodzinny organizuje MSWiA w całej Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś Dzień Dziecka Utraconego jest obchodzony na całym świecie. Ma przypominać o dzieciach, które zmarły przed narodzinami i o ich rodzinach.
4: Szczerze, to był najgorszy dzień w moim życiu. To był najgorszy dzień w moim życiu, dlatego że jestem dosyć takim zadaniowym człowiekiem, więc uważałam, że skoro jestem w ciąży, to przecież mnie to nie dotyczy, prawda? Więc strata dziecka była czymś bardzo bolesnym dla mnie i sama uważam, że spotykając się z kobietami, które straciły dziecko i które opowiadają właśnie o tym, jak kiepsko im przeszła ta żałoba, sama doszłam do wniosku, że swojej żałoby też dobrze nie przeszłam.
1: Mówiła Sylwia Kalita. Dziś z okazji Dnia Dziecka Utraconego w Radomiu poświęcona zostanie pomnik dzieci nienarodzonych.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Nielegalne e-papierosy i podróbki warte prawie 16 milionów złotych zabezpieczyli je w powiecie piaseczyńskim funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej. To po kontroli 2 magazynów w powiecie piaseczyńskim. Oprócz nielegalnych e-papierosów były tam także liquidy oraz podróbki zegarków znanych marek. Zatrzymano 2 mężczyzn, obywatela Polski i Wietnamu, którzy przebywali w jednym z magazynów. Usłyszeli już zarzuty, grozi im kara grzywny, pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić Dzień Misyjny. W tym roku pod hasłem Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Wysiłek ewangelizacyjny zaczyna się jednak nie na dalekich kontynentach, ale w sercu każdego człowieka, mówi członek Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw misji, biskup Szymon Stułkowski.
6: Ewangelizacja nie polega na tym, że my zanosimy Jezusa tam, gdzie Go nie ma, tylko pozwalamy ludziom odkryć, że Go mają, nie zauważawszy, że On jest, nie? Że żyje w nich. Także na pewno misje zaczynają się od serca każdego z nas.
5: W przesłaniu na tegoroczny Dzień Misyjny papież Leon XIV przypomniał o odpowiedzialności za umacnianie w wierze swojego otoczenia. Możliwe są przelotne opady deszczu, będą chmury i będą też czasem nawet przejaśnienia, tak twierdzą synoptycy. 12 stopni w najcieplejszym momencie dnia pokażą termometry. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu. Biometr humoru nam nie poprawi. Ciśnienie wysokie 1027 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Zaczynamy rock'n'rollowo. Shaking Stevens teraz w Radio Plus. Cry just a little bit. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Everlasting Love to oczywiście Sandra w Radiu Plus. Minut kilka jeszcze zostało do czasu, kiedy będę do kogoś dzwonił, żeby pogadać o tym, za co lubicie jesień, dobre strony jesieni. Trwa właśnie nasza zabawa w Radiu Plus i na naszą stronę internetową radioplus.pl. Tam odsyłamy, możecie nam napisać, za co wy jesień lubicie. A za różne rzeczy, z tego co czytam, za czas i możliwość robienia przetworów, chodzenia na grzyby, za to, że paradoksalnie, chociaż szybciej robi się ciemno, to ma swój klimat, bo można się wygodnie rozłożyć w fotelu albo na sofie i poczytać fajną książkę, napić się dobrej herbaty z ulubionego kubka. I skoro przy tym jesteśmy, to ja książki dla was mam. Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczpospolitej, to dzieło Sławomira Kopra od wydawnictwa Harde. Myślę, że książka ciekawa, ale też książka od PWN Piękna Matematyka, czyli taka ukryta architektura naszej codzienności, bo jak działają smartfony, jak działają komputery, różne maszyny, czy my to wiemy, to wszystko ma swoje podłoże w różnych wzorach matematycznych. I z tej książki można się dowiedzieć, czym naprawdę jest informacja, jak działa cyfrowy pancerz, gdzie leżą granice maszyn, jak myślą roboty. Gdyby ktoś miał ochotę na taki zestaw, do którego dorzucam jeszcze piękny kubek z Bolesławca, słynna ceramika, kubek niezwyczajny, bo dodatkowo jeszcze oprócz pięknego wzoru ma nasze logo. Za co wy lubicie jesień, napiszcie na radioplus.pl.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: A jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
16: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
17: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
19: Po reklamie.
20: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Bo jesień faktycznie ma swoje dobre strony, o których teraz właśnie porozmawiam z Edytą. Edyto, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, za co ty lubisz jesień?
2: Ja jesień lubię za długie wieczory, które motywują mnie do ogarniania przestrzeni wokół siebie. Jakoś tak jest, że w ciągu roku brakuje mi czasu, a w czasie jesieni sprzątam, dokonuję selekcji, porządkuję, część rzeczy odnajduję zagubionych i rzeczywiście zaczynam w domu panować ład i porządek. Ale też, kiedy już trochę tą przestrzeń ogarnę, to odkurzamy planszówki i bardzo często w nie wieczorami gramy z dziećmi. Ostatnio właśnie taka popularna gra Wirus u nas się pojawiła i zarażamy się dobrą energią i nie jest nam zimno.
1: Super, to takim wirusem można się zarażać. Tak, ja mam nadzieję, że nie muszę cię zarażać miłością do książek, bo mam akurat dla ciebie dwie. Wydawnictwo Hardy i Sławomir Koper to polscy terroryści i zamachowcy, ale też od wydawnictwa PWN Piękna Matematyka, czyli trochę o tym, jak działa świat. No a do tego klub programu, czyli piękny ceramiczny kubek prosto z Bolesławca z logo Radia Plus.
2: Super, bardzo się cieszę i wykorzystam bez skrupułów wszystko.
1: Świetnie, a zatem do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego.

0: strony jesieni w Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł.

0: przyjaciele będą przyjaciółmi. To oczywiście Queen na koniec tej godziny, a to już prawie 15 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Proces w sprawie Collegium Humanum odroczono. Na miejscu był nasz reporter. Akcja służb przed Sejmem. Za chwilę szczegóły. Paliwa potanieją. Poznaliśmy ceny maksymalne na jutro. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zwrot w sprawie Collegium Humanum. Proces odroczono. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki, m.in. Karol Karski z PiSu i prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Przypomnijmy, na prywatnej uczelni miało dochodzić do handlu dyplomami. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Dlaczego proces, który wzbudza takie zainteresowanie, przełożono na inny termin?
2: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
3: Nie zdołano mu doręczyć mu aktu oskarżenia, który jest istotnym dokumentem.
2: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Wśród oskarżonych znalazł się m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
4: Przyjęcie niewinny tak jest od 2 lat i będziemy to wyjaśniać. Mówiłem już o tym wielokrotnie.
2: Spośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzucał im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
1: Proces w sprawie Collegium Humanum odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu w Warszawie na ulicy Matejki. Policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
5: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Ten karton, jak wynika z ustaleń policjantów, został oblany nieznaną substancją i dlatego też konieczna była interwencja strażaków i oni nie stwierdzili jakiegokolwiek zagrożenia.
1: Mówił Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Aktywiści zostali wylegitymowani. Mundurowi prowadzą teraz czynności pod kątem wykroczenia. Paliwa potanieją. Ministerstwo Energii ustaliło maksymalne ceny na jutro. W piątek za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 95 groszy. To 6 groszy mniej niż dziś. Litr oleju napędowego potanieje o 2 grosze. Ma kosztować maksymalnie 8 zł i 3 grosze. Eksperci przewidują, że powolne obniżki mogą się utrzymać.
6: W następnych tygodniach powinno być trochę lepiej ze względu na to, że zapotrzebowanie na diesla szczególnie spadnie. No i przy ograniczonej podaży ten popyt powinien powodować, że ceny powinny spaść. Także chyba jesteśmy w takim najtrudniejszym okresie sezonu. No i jest być może jakaś niewielka nadzieja, no to, że będzie trochę taniej, ale no to dużo zależy od sytuacji na świecie.
1: Mówił ekspert rynku paliw Dawid Czopek. Obniżka VAT-u i maksymalne ceny na stacjach mają obowiązywać do końca roku, a jutro poznamy ceny na weekend. Tymczasem Rosjanie informują, że ich olej napędowy zaczął trafiać na światowe rynki. Wszystko po tym, jak wczoraj Moskwa i Waszyngton podpisały umowę na eksport tego paliwa.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Mazowsze walczy o ogólnopolskiego turystycznego Oscara. Highline Warsaw, czyli teraz widokowy na szczycie Warsaw Tower, rywalizuje o certyfikat internautów w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej. Do głosowania zachęca prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska.
8: Ja zachęcam do tego, aby wejść na stronę każdego dnia do 19 października. Raz na 24 godziny można zagłosować na stronie polska.travel. I tam właśnie przejść do głosowania, odnaleźć Highline Warsaw i zagłosować. To naprawdę trwa parę sekund.
7: Jak podkreśla prezes Mazowieckiej Organizacji Turystycznej, zwycięstwo w konkursie byłoby promocją nie tylko stolicy, ale też całego regionu. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus. Koszykarze Dzików Warszawa ze zwycięstwem pokonali cypryjski zespół Petrolina AEK Larnaka 94-80. To w drugiej kolejce grupy E Pucharu Europy FIBA. Stołeczny zespół, brązowy medalista Mistrzostw Polski, debiutuje w tych rozgrywkach. Odniósł już 2. wygraną w tym sezonie.
0: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Ulica Serwisowa 1.
7: Mogą przydać się parasole, bo będą chmury i będzie przelotny deszcz. Mogą też pojawić się przejaśnienia. 12 stopni maksymalnie na termometrach, wiatr umiarkowany z północnego zachodu. Biometr mamy niekorzystny, a ciśnienie wysokie 1027 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Ulica Serwisowa 1.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: I to już prawie 6 minut po 15, czwartkowe popołudnie z Radiem Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski, a teraz Nick Kershaw. Radio Plus.

0: I trąbki nam wybrzmiały pięknie w tym przeboju Lubeck i Mambo Number 5. Przyjemnie się zrobiło, a ja przypomnę tylko, że warto zajrzeć na radio+.pl, naszą stronę internetową, i tam napisać nam, za co wy lubicie jesień, bo odkrywamy wspólnie dobre strony jesieni. Ja wiem, takich stron jest naprawdę sporo, ale każdy ma jakieś inne, jakieś swoje ulubione. Dajcie znać, warto, myślę, bo jutro trzykrotnie od samego rana będziemy wam rozdawali zestaw dwóch książek od wydawnictwa PWN i wydawnictwa Harde, a do tego dorzucamy jeszcze klub programu, czyli przepiękny ceramiczny kubek z kultowego już miejsca, bo z Bolesławca. No i do tego kubek, rzekłbym, że wręcz customowy, bo z wyjątkowym logo Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
15: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
14: A co to znaczy CCD?
15: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
16: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
17: Od Oleofarm.
18: Po reklamie.

Edyta Gepert, kocham cię, życie. No, są powody, żeby się życiem cieszyć, chociażby to, że dzisiaj mamy już właściwie czwartkowe popołudnie, jutro piątek, także pójść do pracy, dotrwać do popołudnia, no i weekend nas przywita. I to może być dobry czas naszego życia. Jennifer Warnes teraz i Bill Medley.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
3: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.

0: Bajm, dwa serca, dwa smutki to na koniec naszego czwartkowego spotkania. Bardzo dziękuję, Janek Pasterski. A już za chwilę w Radiu Plus wiadomości i Marcin Bartnik.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Konstytucjonaliści podzieleni w sprawie Trybunału. Dobre wieści z Watykanu o stanie zdrowia papieża. Świątek awansowała do ćwierćfinału w chińskim Wuhan. Jest 16. Marcin Bartnik. Prawnicy podzieleni w sprawie ostatnich wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wczorajsze ślubowanie Macieja Berka na sędziego tego gremium. Doszło do tego w Sejmie, a nie przed prezydentem, co według opozycji i Karola Nawrockiego nie może być uznane za prawidłowe. Z tym zgadza się konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski.
2: Nie złożył skutecznego ślubowania, nie złożył go bowiem wobec prezydenta, wobec to znaczy w obecności prezydenta. Nie dopełnił tego bardzo ważnego warunku, bo tu nie wystarczy być wybranym przez Sejm. Ustawa dodaje jeszcze to wymaganie złożenia ślubowania w obecności prezydenta.
1: Z kolei według Piotra Ciepińskiego, wykładowcy z Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, złożone przez Macieja Berka ślubowanie należy uznać za w pełni prawidłowe.
3: Jest sędzią Trybunału, złożył prawidłowo ślubowanie wobec prezydenta. Wobec nie musi być w obecności. Tak jak składamy ślubowanie wobec Boga, w przypadku brania ślubu, to oświadczenie woli w ramach ślubowania zostało złożone.
1: Przypomnijmy, Maciej Berek po ślubowaniu w Sejmie wszedł do Trybunału Konstytucyjnego. Mimo próby podjęcia obowiązków, prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do orzekania, co poparł prezydent Karol Nawrocki. Papież wraca do zdrowia po operacji rano. Leon XIV przeszedł rutynowe badania kontrolne, których wyniki są w normie, informuje Watykan w popołudniowym komunikacie. Także radiografia klatki piersiowej pokazała, że operowane płuco goi się prawidłowo. Papież przeszedł we wtorek zabieg usunięcia nowotworu, a jak dodaje dyrektor Biura Prasowego Watykanu, Matteo Bruni, Leon XIV już wznowił pracę. Ojciec Święty ma pozostać w szpitalu przez około tydzień. Groził siekierą i nożem 12-latkowi z Ukrainy. 2 miesiące spędzi w areszcie 61-latek, który w jednym ze sklepów spożywczych w Starachowicach bez powodu zaatakował chłopca. Mężczyzna usłyszał zarzuty.
4: Dotyczą kierowania m.in. gruźb wobec 12-letniego obywatela Ukrainy. Są to konkretnie groźby pozbawienia życia przy użyciu siekiery i noża. Tutaj trzeba zauważyć, w momencie, kiedy funkcjonariusze dokonali zatrzymania mężczyzny, rzeczywiście posiadał on przy sobie nóż.
1: Wyjaśniał Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. 61-latkowi grozić może do 5 lat więzienia. Medale dla ratowników medycznych od prezydenta nie dotarły na czas. Wojewoda kujawsko-pomorski odwołał uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Miało je otrzymać 25 ratowników za długoletnią służbę. Kancelaria Karola Nawrockiego odpowiada naszemu reporterowi. To błąd organizatora. Dawid Olszewski.
5: Wojewoda Michał Sztybel zaznaczył, że wnioski złożono w kancelarii prezydenta kilka miesięcy wcześniej, ale prezydent nie przyznał odznaczeń przed planowaną uroczystością.
6: Ja mam nadzieję, że otrzymałem jak najszybciej. Mam nadzieję, że to jest jakieś niedopatrzenie, kancelaria szybko to naprawi.
5: Wojewoda od kilku miesięcy zwraca też uwagę na opóźnienia w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
6: Nie potrafimy powiedzieć, ile z tych osób, mówiąc wprost, jeszcze żyje, ponieważ medale za długoletnie pożycie wręcza się osobom, które 50 lat są ze sobą.
5: Kancelaria prezydenta odpowiedziała mi, że stara się sprawnie rozpatrywać wnioski o odznaczenia. Zaznacza jednak, że uroczystości powinny odbywać się dopiero po decyzji prezydenta o przyznaniu medali.
1: Według kancelarii prezydenta błąd popełnił organizator uroczystości, czyli Urząd Wojewódzki, który zaplanował ją przed zakończeniem procedury przyznawania medali.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan. Pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1-6-4. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Ann Lee lub Indonezyjka Jenny Tien.
0: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Ulica Serwisowa 1.
7: No i to czwartkowe popołudnie zrobiło się całkiem przyjemne. Sporo słońca, choć i chmur też trochę można zobaczyć na niebie. Na termometrach teraz w Warszawie 14 stopni, odczuwalna na poziomie stopni 12. wiatr słaby do umiarkowanego, wieje z północnego zachodu. Ciśnienie wysokie i stabilne 1026 hektopaskali. Dzisiejszej nocy około 6 stopni. Jutro ładnej jesiennej pogody. Ciąg dalszy będzie bardzo podobnie, jeśli chodzi o zachmurzenie i temperaturę, czyli raczej więcej słońca niż chmur i około 14 stopni maksymalnie.
0: Sponsorem programu był właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo, ulica Serwisowa 1.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 9 minut po godzinie 16. Dzień dobry, Jarek Budnik. Witam Państwa w czwartkowe popołudnie i zapraszam na nasz magazyn reporterów. Dziś zaczniemy od jubileuszu, bo 75 lat obchodzi Polski Związek Niewidomych.
2: Polski Związek Niewidomych to największa w Polsce członkowska organizacja pozarządowa zrzeszająca osoby niewidome, osoby słabowidzące. To organizacja ogólnopolska, która ma 16 regionalnych placówek oraz 278 kół terenowych na terenie całej Polski. Czyli praktycznie Polski Związek Niewidomych ma w większości powiatów swoją siedzibę.
1: Więcej na temat, jak Państwo słyszeli, sporej organizacji już za chwilę. A w dalszej części dzisiejszego magazynu dowiemy się więcej na temat gruczolakoraka. To właśnie typ nowotworu, jaki wykryto u papieża Leona XIV.
3: Gruczolakorak jest też takim specyficznym nowotworem, który zdecydowanie częściej niż inne nowotwory płuc występuje u osób niepalących. Co jest prawdopodobnie związane z genetyką. Tym bardziej, że aktualne wyniki badań pokazują, że nowotwory niedrobnokomórkowe, niepłaskonabłonkowe mają wiele mutacji, od których też zależy dalsze leczenie, więc tutaj genetyka ma spore znaczenie też.
1: Więcej w rozmowie ze specjalistą za kilka chwil, a na zakończenie tej godziny magazynu, jak zawsze, szansa, by posłuchać najświeższych doniesień z Watykanu, no i z pewnością dowiemy się więcej na temat obecnego stanu zdrowia papieża. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Szanowni Państwo, Polski Związek Niewidomych ma już 75 lat. To jedna z najstarszych i największych organizacji tego typu w Polsce. A jubileusz to okazja do świętowania, ale także przedstawienia działań związku szerszemu gronu odbiorców.
2: Od 75 lat osoby z niepełnosprawnością wzroku wspierają się wzajemnie w ramach Polskiego Związku Niewidomych. Dziś świętowali ten jubileusz pod hasłem Droga widoczna sercem.
3: Brzeziński Andrzej, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych. Polski Związek Niewidomych to największa w Polsce członkowska organizacja pozarządowa zrzeszająca osoby niewidome, osoby słabowidzące. To organizacja ogólnopolska, która ma 16 regionalnych placówek oraz 278 kół terenowych na terenie całej Polski, czyli praktycznie Polski Związek Niewidomych ma w większości powiatów swoją siedzibę.
2: 75 lat to jest naprawdę kawał czasu, dobra okazja do podsumowań, ale chyba też do takiego spojrzenia w przód, planów na przyszłość.
3: Jak najbardziej. W ostatnich latach mówi się dużo o dostępności, nowoczesne technologie też zmieniły na pewno życie osób z niepełnosprawnością wzrokową.
2: Mszy świętej jubileuszowej w kościele świętego Marcina przy ulicy Piwnej przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas.
4: Można bowiem mieć zdrowe oczy i żyć w duchowej ciemności. Można doskonale widzieć otaczający świat i nie dostrzegać tego, co najważniejsze. I może być na odwrót. Można nie widzieć oczami, a dostrzegać znacznie więcej niż inni. Dostrzegać dobro, które jest ukryte, rozpoznawać miłość, odczytywać intencje z tonu ludzkiego głosu, z gestu, z obecności, albo nawet z milczenia.
5: Magdalena Orzeszko, wiceprezes Zarządu Głównego w Warszawie i wiceprezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego.
2: Jakie możliwości daje związek osobom, które borykają się z tymi problemami ze wzrokiem?
5: Dajemy bardzo różnorodne wsparcie, od takiej rehabilitacji podstawowej, czyli nauka pisma Braille'a, nowoczesnych technologii, po takie zajęcia, które spełniają oczekiwania, no może dzisiejszych czasów, czyli nauka języków obcych, zajęcia z rehabilitacji widzenia. Mamy bardzo różnorodną ofertę, w zależności też od okręgu, od tych projektów, które uda nam się realizować.
2: To są takie rzeczy, które możemy zmierzyć, policzyć, wykazać w raportach, ale jest też cały ten bagaż, którego nie wykazujemy. To są relacje, to są spotkania z ludźmi, konkretne wsparcie.
5: Na pewno te relacje są bardzo ważne. Myślę, że te spotkania takie rzeczywiście w naszych świetlicach, w naszych punktach rehabilitacyjnych, placówkach, no myślę, że nie powinno nic zastąpić, żadne online'owe spotkania. Dajemy wsparcie też osobom nowo ociemniałym, dla których ta sytuacja jest na pewno bardzo trudna, dla nich samych, jak dla ich rodzin również.
2: Związek to nie tylko osoby zrzeszone z niepełnosprawnościami, ale także całe rzesze ludzi sprawnych, którzy swoją ciężką pracą, często w ramach wolontariatu, pomagają tym osobom funkcjonować, żyć normalnie.
6: Nazywam się Elżbieta Jabłko, jestem dyrektorem jednostki Polskiego Związku Niewidomych bez osobowości prawnej. Jest to ogromny budynek, gdzie mieści się ośrodek mieszkalno-rehabilitacyjny i przychodnia Polskiego Związku Niewidomych. Myślę, że to musi być nie tylko praca, ale też pasja. Praca jest jakby misją. Kiedyś taka pani, wieloletni pracownik Polskiego Związku Niewidomych powiedziała, jeżeli ktoś przyjdzie pracować na rzecz ludzi i wytrzyma 3 miesiące, to zostanie na całe życie. Ja tak przyszłam do Polskiego Związku Niewidomych. Od takich najniższych szczebli pracowałam, więc znam tą całą strukturę i myślę, że jest to praca, która niesie bardzo dużą satysfakcję. Nie wymaga tego, żeby ktoś był wdzięczny za to, a samą satysfakcją jest właśnie praca na rzecz ludzi, którzy potrzebują tego wsparcia.
2: A czego osoby, które dobrze widzą, mogą nauczyć się od tych, które z tym wzrokiem mają problemy?
6: Myślę, że pokory, mogą zrozumieć funkcjonowanie tych osób, które borykają się z bardzo dużymi problemami. Praca z takimi ludźmi daje nam na pewno na co dzień bardzo dużo siły, bo jeżeli widzimy osoby zrehabilitowane z dysfunkcją wzroku, daje siłę na to, żeby móc jednak pracować, bo my nie mamy jakby ograniczeń, a ta rzesza tych ludzi, których skupiamy, Polski Związek Niewidomych ma ograniczenia, które nie są też dla tych osób dobrze zrehabilitowanych, nie są ograniczeniami.
1: A tematem tym zajął się Piotr Lędzion. Bardzo dziękuję. Już za chwilę w naszym magazynie parę słów o gruczolakoraku, czyli o nowotworze złośliwym, o którym ostatnio dużo się mówi również w kontekście choroby papieża Leona XIV.
0: W rytmie wydarzeń magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
9: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Pomarańcze deserowe na wagę 3,99.

0: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Muzyka i głos.

0: od Oleofarm. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Po reklamie.

0: Brian Adams, Heaven, 29,5 minuty po godzinie 16, a w naszym magazynie reporterów kolejny temat, jaki dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Rak płuca nie jest wyłącznie chorobą osób palących. Gruczolakorak, który wykryto u papieża Leona XIV, występuje również u pacjentów, którzy prowadzili zdrowy styl życia. Czy ten złośliwy nowotwór można całkowicie wyleczyć? Czy papież po operacji usunięcia części płuca wróci do dotychczasowej aktywności? Zapytaliśmy o to specjalistę. Więcej opowie Radosław Mizera i jego gość.
1: Naszym gościem jest dr Paweł Kozera, specjalista chorób płuc, kierownik oddziału pulmonologicznego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Okazuje się, że rak płuca nie jest wyłącznie chorobą osób palących. Gruczolakorak, który wykryto u papieża Leona XIV, występuje również u pacjentów, którzy prowadzili zdrowy styl życia. Dla wielu to może być trochę zaskakująca informacja.
2: Jeżeli chodzi o zachorowanie na choroby nowotworowe płuc, palenie papierosów jest czynnikiem, który powoduje, że tych ryzyko zachorowania jest większe, co nie znaczy, że jak ktoś nie pali, to nie zachoruje. Tu w grę wchodzi i genetyka, i przede wszystkim to, co nas otacza, czyli zanieczyszczenie powietrza, jakieś zanieczyszczenia w miejscu pracy. No, w tej chwili mamy zbliżającą się zimę, czyli co? No, smog. Szacuje się, że godzinny spacer w smogu, w takim zapyleniu, to jest mniej więcej paczka papierosów wypalona w tym czasie, więc nie tylko papierosy. Gruczolakorak jest też takim specyficznym nowotworem, który zdecydowanie częściej niż inne nowotwory płuc występuje u osób niepalących. To jest prawdopodobnie związane z genetyką, tym bardziej, że aktualne wyniki badań pokazują, że nowotwory niedrobnokomórkowe, niepłaskonabłonkowe mają wiele mutacji, od których też zależy dalsze leczenie. Więc tutaj genetyka ma spore znaczenie też.
1: Z prasy mogliśmy się dowiedzieć, że zabieg miał charakter radykalny. Usunięto dolny płat prawego płuca, stosując technikę wspomaganą obrazowaniem wideo. Pan również podjąłby podobną decyzję wobec swoich pacjentów?
2: Jeżeli zmiana jest ograniczona, czy miejscowo, czy regionalnie, to leczenie z wyboru jest oczywiście operacja. Tutaj operacja wycięcia jednego płata jest jak najbardziej słuszna. Z tego tytułu, że generalnie nie ogranicza się bardziej zabiegów, czyli do wycięcia fragmentu czy wycięcia klinowego, bo nie zawsze to jest skuteczne. Wycięcie całego płata powoduje, że ryzyko ewentualnej wznowy czy pojawienia się zmian odległych jest mniejsze.
1: Czy ten złośliwy nowotwór można całkowicie wyleczyć?
2: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Oczywiście zależy to od zaawansowania przed włączeniem leczenia, bo my nigdy nie wiemy, czy to, co widzimy, to jest jedyna zmiana, czy na przykład nie ma jakichś mikroprzerzutów, których my nie zauważamy. W związku z czym w tej chwili, jeżeli chodzi o leczenie nowotworów płuc, jeżeli kwalifikujemy pacjenta do leczenia radykalnego, zawsze musimy wziąć pod uwagę też możliwość leczenia uzupełniającego. Czy to będzie w zależności od wyników jakaś immunoterapia, czy jakieś leczenie celowane, czy chemioterapia, czy radioterapia, no to już jest wybór lekarzy prowadzących, natomiast, no i oczywiście wyników badań. Natomiast przy obecnej wiedzy, jeżeli chodzi o leczenie nowotworów, no to takie leczenie uzupełniające powinno być stosowane.
1: Czy papież po operacji usunięcia części płuca wróci do dotychczasowej aktywności, jak pan sądzi?
2: No, myślę, że tutaj nie będzie problemu. Oczywiście wiadomo, że tutaj w grę wchodzi i wiek, i stan kliniczny, no i oczywiście badania czynnościowe, czy pacjent miał jakieś ograniczenia rezerw wentylacyjnych, czy nie, czy miał schorzenia dodatkowe w postaci zwłaszcza schorzeń kardiologicznych. Ale no, generalnie, jeżeli został zakwalifikowany do leczenia radykalnego operacji, no to zakładam, że te wyniki badań były zadowalające i jest całkowicie szansa do powrotu do całkowitego zdrowia.
1: I tego życzę Ojcu Świętemu. A dzisiaj naszym gościem był Paweł Kozera, specjalista chorób płuc i kierownik oddziału pulmonologicznego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na Radomskim Józefowie. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Za 26 minut 17. Proszę pamiętać, że już za kilka chwil najświeższe wiadomości, jakie płyną do nas dziś prosto z Watykanu.

0: Reklama.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
2: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
5: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
4: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
6: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie.

0: Stówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 000 zł.

0: Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia, dwa opakowania plus jedno za grosz, miksuj dowolnie.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer, moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Trwa pooperacyjna rekonwalescencja Leona XIV w klinice Gemelli. Operowane płuco goi się dobrze, zapewniają lekarze w najnowszym komunikacie. Za chorego papieża Polacy modlili się na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II. Rodzina to nie tylko problemy, ale przede wszystkim przystań i twierdza dla współczesnego człowieka, mówi przewodniczący czeskiego episkopatu po kościelnym szczycie o Amoris Laetitia. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty nadal jest w klinice Gemelli. O godzinie 14 opublikowano najnowszy komunikat medyczny. Dziś rano przeprowadzono kolejne badania, rekonwalescencja przebiega pomyślnie, a operowane płuco powraca do sprawności.
2: Jak podano w najnowszym komunikacie medycznym, dziś rano Ojciec Święty przeszedł rutynowe badania kontrolne, których wyniki mieściły się w normie. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykazało, że operowane płuco dobrze się goi. Ojciec Święty samodzielnie wykonuje codzienne czynności. Podczas sesji fizjoterapii przeprowadzono pełny zestaw ćwiczeń ruchowych. Ogólnie rzecz biorąc, rekonwalescencja pooperacyjna przebiega prawidłowo, zapewniają lekarze.
1: Przypomnijmy, że Leon XIV jest w klinice Gemelli od 2 dni. We wtorek przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca, w którym wykryto nowotwór. Już wczoraj Ojciec Święty czuł się na tyle dobrze, że mógł odprawić Eucharystię w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu na 10. piętrze kliniki Gemelli. Za chorego papieża modlili się dziś Polacy na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II.
3: Za Ojca Świętego Leona XIV, aby za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II Bóg obdarzył go zdrowiem i szybkim powrotem o pełni sił fizycznych i duchowych. Ciebie prosimy.
1: Polskiej liturgii przewodniczył arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, przewodniczący episkopatu Łotwy. W koncelebrze uczestniczył również biskup Witalij Skomarowski, przewodniczący episkopatu Ukrainy. Zakończony wczoraj szczyt o Amoris Laetitia ukazał nie tylko problemy rodziny, ale przede wszystkim jej wielkość. Okazuje się, że to właśnie rodzina jest przystanią dla współczesnego człowieka, a nawet twierdzą, mówi Radiu Watykańskiemu przewodniczący czeskiego episkopatu. Tym razem kwestie kontrowersyjne, jak towarzyszenie parom w związkach niesakramentalnych, nie zdominowały obrad. Wszyscy jesteśmy zgodni, że w tej sprawie nie należy się spieszyć, dodaje arcybiskup Józef Nuzik.
4: Wszędzie o to pomoc rodzinie. Pomoc rodzinom, protože ta doba to
5: arcybiskup Nuzik podkreśla, że uczestników obrad łączyła świadomość, że rodzinom trzeba pomagać, ponieważ wymaga tego aktualna sytuacja. Tym niemniej biskupi zdają też sobie sprawę z wielkości rodziny. Wiedzą, że nie można na nią patrzeć jedynie przez pryzmat trudności. Nawet w kraju takim jak Czechy 70% mieszkańców pragnie harmonijnego i stabilnego związku. Morawski metropolita zauważył, że ważnym aspektem spotkania o adhortacji Amoris Laetitia była różnorodność uczestników. Istotną rolę odegrali przedstawiciele kościołów wschodnich, którzy przypominali niektórym biskupom, że za bardzo ulegają zachodniej mentalności i zapominają o najbardziej oczywistych sprawach, choćby takich, że rodzina to mężczyzna, kobieta i dzieci.
6: Jeden mąż, jedna żena, a dzieci.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. She's crazy like food.

0: Reklama.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: A jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
4: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Złoty traci, a dolar zyskuje. To efekt wyższej inflacji w USA. Za chwilę też nocna akcja policjantów w Niechorzu w zachodniopomorskim. Jest 17. Marcin Bartnik, Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Według śledczych Daniel Obajtek, stojąc na czele Orlenu, kierując się przesłankami nieekonomicznymi, miał polecić podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak żeby krótko przed wyborami w 2023 roku litr paliwa na stacjach kosztował mniej niż 6 zł.
3: No i to miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 100 000 000 zł.
2: Mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, na którego ruch szybko zareagował Daniel Obajtek. Jeśli chcą mnie zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19. Napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS i były prezes Orlenu.
1: Wcześniej w śledztwie dotyczącym zaniżania cen paliw zarzutu usłyszało 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu. Złoty traci, a dolar zyskuje. Amerykańska waluta kosztuje już ponad 3 zł i 90 groszy. To reakcja rynków na najnowsze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które okazały się wyższe od oczekiwań.
4: To będzie miało wpływ na rentowność obligacji, a w związku z tym na dochodowość, rządowość, a to podnosi wartość dolara. A z drugiej strony to też wpływa na to, że jakby perspektywa gospodarki jest pozytywna, bo pamiętajmy, że inflacja wynika z tego, że jednak cały czas gospodarka zwiększa popyt.
1: Mówi Sławomir Jankiewicz, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito. Umocnienie się dolara oznacza osłabienie złotego. Na to wpływ ma m.in. polaryzacja polityczna.
4: Co destabilizuje kraj, no to inwestorzy nie chcą inwestować, a to osłabia niestety walutę, osłabia gospodarkę. No i będziemy mieć niższe pensje, niższe emerytury, droższą żywność, a w związku z tym gorszy poziom życia. No i niestety takie będą konsekwencje tego.
1: Od początku roku dolar umocnił się o ponad 9%. Precyzja, minimalna inwazyjność oraz szybszy powrót pacjentów do zdrowia. W katowickim Centrum Onkologii lekarze i pacjenci świętowali przełomowe osiągnięcie w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej. Blisko 600 operacji w asyście robota Da Vinci. Od niedawna pomoc otrzymują chorzy z całej Polski na raka jelita grubego oraz kobiety cierpiące z powodu endometriozy.
5: Nie miałem w ogóle pojęcia, że takie operacje robotyczne są robione z rakiem jelita grubego. Miesiąc po operacji robotycznej miałem chemioterapię i miałem do czynienia z pacjentami, którzy byli operowani metodą klasyczną. Widziałem, że niektórzy mieli stomię, bo ja na przykład nie miałem stomii, nie miałem nic. Po 3 dniach po zabiegu już chodziłem. Tydzień po zabiegu zostałem wypuszczony do domu.
6: Choroba, tak jak endometrioza, jest chorobą bólu. Jest to jedna z bardziej bolesnych chorób świata. Miałam możliwość bycia zoperowaną. Na dobrą sprawę nie wiedziałam, że można żyć bez bólu.
1: Pacjentów katowickiego Centrum Onkologii wysłuchał nasz reporter Darek Brombosz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Akcja ratunkowa policjantów w Niechorzu w zachodniopomorskim. Mężczyzna w kryzysie emocjonalnym skoczył w nocy z pomostu do Bałtyku. Mundrowi nie czekali ani chwili i ruszyli, zanim opublikowano nagrania z tych wydarzeń.
7: Skoczył? Kołobieżcie! Skoczyliśmy za nim do wody, on się rzucił, wyciągnęliśmy go.
8: Dopłynęli do mężczyzny, następnie wykorzystując linę ratunkową, która znajdowała się w radiowozie, przetransportowali go na molo. Mężczyzna po wydobyciu z wody był przytomny.
1: Opowiadał Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji. Mężczyzna przebywa w szpitalu.
0: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo, ulica Serwisowa 1.
9: Można powiedzieć, że czwartek kończy się naprawdę bardzo pogodnie. Jest ładnie, jeszcze gdzieniegdzie można poczuć błyski słońca tuż przed jego zachodem, a będzie to za 36,5 minuty. Jeżeli chodzi o sytuację na termometrach, teraz w Warszawie zobaczymy 13 stopni, odczuwalna o 1 stopień niższa. Wiatr słaby, wieje z północnego zachodu, a jeżeli chodzi o ciśnienie, wysokie i stabilne wciąż wynosi 1026 hektopaskali. Tej nocy około 6 stopni, a jutro też ładny dzień się zapowiada. W piątek maksymalnie 14 stopni, ale będzie całkiem sporo słońca.
0: Sponsorem programu był właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo, ulica Serwisowa 1.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Już prawie 10 minut po 17, więc czas rozpocząć drugą część naszego popołudniowego spotkania. Jarek Budnik, zapraszam Państwa gorąco i serdecznie. Dziś czwartek, więc chyba już można zacząć myśleć i planować o weekendzie. Będziemy mieli dla Państwa kilka ciekawych propozycji.
2: Już w najbliższą sobotę, 17 października, zapraszamy na drugi koncert w ramach cyklu Praska Jesień w Świątyniach. Tym razem wystąpi Mietek Szcześniak z zespołem. Koncert rozpocznie się o godzinie 19 w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika przy ulicy Floriańskiej 3 na Pradze Północ. Wstęp jest całkowicie bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego zachęcamy do wcześniejszego przybycia.
1: A jeżeli ktoś z Państwa ma zamiar trochę inaczej spędzić czas w ten weekend, proszę zostać z nami. Więcej weekendowych propozycji niebawem. Dzisiaj też opowiemy Państwu o siostrach benedyktynkach, które zmagają się z czasem i brakiem środków na dokończenie budowy wirydarzy dziedzictwa benedyktyńskiego.
3: Budynek, który tam jest, przede wszystkim jest po to, żeby można było pokazać zbiory, które siostry dały radę przechować, nagromadzić przez te wieki. Zbiorów mamy bardzo dużo i dlatego właśnie powstał pomysł, żeby tą nigdy nieskończoną szkołę, żeby właśnie tam zrobić miejsce, gdzie można będzie pokazać te przechowane zbiory.
1: Jak można wesprzeć ten projekt i jak ważna jest to inwestycja, opowiemy za kilka chwil. Na zakończenie dzisiejszego magazynu Dorota Gut i cykl Kościół od Kuchni. Tydzień temu było o Starym, a dziś o Nowym Testamencie i tym, jak go współcześnie czytać.
4: Nie tyle czytamy tylko i wyłącznie, co jest napisane litera po literze dzisiaj, ale też jakie było przesłanie gdzieś między wierszami, jaki był kontekst użycia chociażby Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus jest przedstawiany jako nowy Mojżesz na przykład. No, dużo tutaj też jest do pogłębiania, do zastanawiania się, do odkrywania.
1: Więc jeżeli chcecie Państwo razem z nami poznać i odkryć sekrety Nowego Testamentu, wystarczy zostać z Radiem Plus Warszawa na 96,5 FM. Zapraszam serdecznie i gorąco, Jarek Budnik.

0: Czerwone gitary i dozwolone do lat 18, 14 minut po 17, a w naszym magazynie reporterów dobre wiadomości, drodzy Państwo, bo weekend już za pasem. Jeżeli nie macie Państwo pomysłu, jak spędzić ten czas, z pomocą przychodzi nasze kolejne zestawienie weekendowych ciekawych wydarzeń.
1: Przed nami kolejny jesienny weekend i kolejna porcja propozycji na spędzenie tego czasu w sposób kreatywny i pożyteczny. A zaczniemy od tematu przyprawiającego o dreszczyk.
2: Czy rośliny pomogą wskazać miejsce zbrodni? Kim jest morderca? Kiedy i z jakich przyczyn nastąpił zgon? Dzień dobry, ja się nazywam Anastazja Mazur, jestem edukatorką Lasów Miejskich Warszawa i zapraszam Państwa na wyjątkowy, darmowy wykład z botaniki sądowej. Do walki z przestępczością wykorzystuje się różne metody, w tym przyrodnicze. Na pewno słyszeliście o zastosowaniu w kryminalistyce owadów i ich larw. A w jaki sposób rośliny mogą pomóc rozwiązać zagadkę zbrodni? Żeby się tego dowiedzieć, zapiszcie się na wykład, który organizujemy w tę sobotę o godzinie 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich Warszawa. Wystarczy wejść na stronę www.lasymiejskie.waw.pl i w zakładce Edukacja kliknąć w sekcję zapisów dla osób indywidualnych. Do zobaczenia!
1: Dla tych, którzy nie są entuzjastami kryminałów, też oczywiście coś się znajdzie. Lubią Państwo sztukę? Jeśli tak, dobrze się składa, bo ten weekend to okazja do obserwowania jej w naturalnym środowisku. Przed nami drugi festiwal pracowni historycznych, w czasie którego będziemy mogli zajrzeć do miejsca pracy ponad 20 artystów, m.in. Janusza Kaczmarskiego, Edwarda Grochowicza czy Magdaleny Abakamowicz-Kosmowskiej. O wydarzeniu mówi Katarzyna Ziemska z Fundacji Rajmunda Ziemskiego.
3: Festiwal Pracowni Historycznych daje możliwość spotkania ze sztuką dokładnie tam, gdzie ta sztuka powstawała. Zachowane wnętrza, obrazy, rzeźby, fotografie, narzędzia, archiwalia. To wszystko pozwala poznać nie tylko dorobek twórców, ale także ich warsztat, proces pracy i historie zapisane w tych przestrzeniach.
1: Oprócz uczty dla oka warto pomyśleć o czymś dla ucha, a okazja ku temu przydarza się na Pradze Północ.
4: Julian Rembelski, rzecznik prasowy dzielnicy Praga Północ.
5: Już w najbliższą sobotę, 17 października, zapraszamy na drugi koncert w ramach cyklu Praska Jesień w Świątyniach. Tym razem wystąpi Mietek Szcześniak z zespołem. Koncert rozpocznie się o godzinie 19 w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika przy ulicy Floriańskiej 3 na Pradze Północ. Wstęp jest całkowicie bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego zachęcamy do wcześniejszego przybycia.
1: Czy wiedzą Państwo, jak reagować w sytuacjach kryzysowych? Tę wiedzę warto skonfrontować z praktyką. W 70 miejscach na Mazowszu będzie ku temu okazja. Opowie o niej rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
6: Przeczytanie poradnika bezpieczeństwa to pierwszy krok przygotowania na potencjalny kryzys. Ale równie ważne jest to, żeby usiąść z rodziną i wspólnie ustalić kilka rzeczy. Krajowy trening rodzinny to spotkanie ze strażakami, harcerzami czy policjantami, z którymi można skonsultować swoje przygotowanie na nagłe sytuacje. Już w najbliższą sobotę, 17 października, od godziny 10 do 14 w całym kraju, w szkołach, remizach, urzędach czy na festynach będą działać punkty treningowe organizowane przez samorządy. Centralne wydarzenie odbędzie się przed Centrum Handlowym Arkadia w Warszawie. Wspólnie z ekspertami będzie można przygotować rodzinny plan bezpieczeństwa i przećwiczyć reagowanie na alerty RCB.
1: Muszą Państwo przyznać, że zestawienie jest dosyć różnorodne. Czemu więc nie skorzystać z jednej lub kilku propozycji? Piotr Lędzion, Radio Plus.
7: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: bare, baby, do the conga.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto dużo dobrego.
6: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
11: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. Media Markt.
1: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 29 minut po 17, a w naszym magazynie kolejny temat. Szanowni Państwo, benedyktynki ze Staniątek są w kryzysowej sytuacji. Proszą o wsparcie, bo do końca roku muszą rozliczyć budowę wirydarzy dziedzictwa benedyktyńskiego. Trwa wyścig z czasem, bo mniszkom brakuje około 4 milionów złotych. Jeśli nie uda im się zebrać tej kwoty, będą musiały zwrócić dotacje wraz z odsetkami.
2: Siostra Stefania Polkowska, przełożona opactwa mniszek benedyktynek w Staniątkach. Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego są adaptacją, przebudową starej takiej szkoły, która nigdy nie była wykończona. Dzięki tej szkole klasztor nie był skasowany w czasie zaborów. Wizytował też cesarz austriacki tę szkołę i była na wysokim poziomie, też uczono niemieckiego, w związku z tym klasztor przetrwał te trudne dla naszej ojczyzny czasy. I wirytarze są właśnie takim elementem, który jest pomiędzy budynkami. Czasem są to kwadraty, czasem są to prostokąty. I tu właśnie powstał kolejny wirytarz. Jeden wirytarz mamy jako dziedziniec klasztorny. Drugi wirytarz to jest miejsce, które jest pomiędzy właśnie tą szkołą, która funkcjonowała, a jest to obecnie dom gości, a klasztorem. I powstaje kolejny wirytarz.
3: Opactwo benedyktynek tutaj w Staniątkach jest najstarszym opactwem w Polsce. Co znajdzie się w wirydarzach? Jakie dziedzictwo?
2: Budynek, który tam jest, przede wszystkim jest po to, żeby można było pokazać zbiory, które siostry dały radę przechować, nagromadzić przez te wieki. Zbiorów mamy bardzo dużo i dlatego właśnie powstał pomysł, żeby tą nigdy nieskończoną szkołę, żeby właśnie tam zrobić miejsce, gdzie można będzie pokazać te przechowane zbiory. Są to między innymi ornaty, ale też w niektórych pomieszczeniach są poustawiane, w takich naszych wewnętrznych pomieszczeniach jest też taka salka muzealna zrobiona z tyłu kościoła. Są to też obrazy, różne dzieła sztuki, więc nie tylko są malowidła, ale są rzeźby, są kancjonały, starodruki, różne parametry liturgiczne. To najróżniejsze rzeczy, także codziennego użytku. Ten budynek jest bardzo potrzebny też nie tylko, żeby to zobaczyć, ale przede wszystkim, żeby odbywały się tam kwerendy, badania nad zabytkami, które się zachowały.
3: Na jakim etapie jest budowa? Co zostało wykonane? Co jeszcze przed siostrami?
2: Budowa już jest bardzo zaawansowana. W tej chwili staramy się wykończyć to, co jest na zewnątrz, żeby zdążyć przed nadchodzącą zimą, czyli już 2/3 budynku jest nawet pomalowana. Wewnątrz sala wystawiennicza praktycznie ma podłogi. Pokoje pracy twórczej są również tak na wykończeniu. Najbardziej brakuje nam jeszcze podłóg wewnątrz, no i ewentualnie pomalowanie po zakończeniu ścian.
3: Budowa trwa od 2018 roku. Wiele się zmieniło. Przez ten czas wzrosły też koszty budowy. O ile i jakie są tego powody?
2: Początkowo projekt przewidywał kwotę całkowitą około 11 milionów. Wkład własny nasz opiewał niecałe 4 miliony. Natomiast tu korzystałyśmy też z funduszy unijnych, około 7 milionów było, ale niestety trafiłyśmy w złym czasie, rozpoczynając najpierw rozbiórkę tej nigdy niewykończonej szkoły i trafiłyśmy na czas pandemii w 2020 roku, gdzie też prace były zasadniczo prawie przerwane. Potem zaczęła się wojna na Ukrainie, myśmy też miały tutaj matki z dziećmi, więc też te prace tak nie były wykonywane wtedy w takim tempie. Wzrosły zarówno koszty materiałów budowlanych, jak i koszty pracownicze. Niestety koszty tego wszystkiego wzrosły mniej więcej o 150%.
3: Teraz jest właśnie najtrudniejszy czas dla sióstr, bo jak się okazało, inwestycja wybudowania wirydarzy musi być rozliczona do grudnia. Pozostały niespełna 3 miesiące i co się z tym wiąże? Jak można Wam pomóc?
2: Brakuje nam tak około 4 milionów. Jeśli nie uda nam się wykończyć tego budynku, no może nam grozić zwrot dotacji unijnych, no ale to wtedy jest jeszcze większy problem, gdyż te dotacje przewyższają kwotę, która nam w tej chwili brakuje, ale też wtedy to by się liczyło z procentowaniem dotacji unijnych, więc to już by nie było około 7 milionów, ale znacznie więcej. Można nam pomóc w ten sposób, że można nabywać nasze produkty, które sprzedajemy zarówno w udostępnionym nam sklepiku braterskim w Tyńcu. Można przyjechać też do nas, do Staniątek. Niedługo zaczniemy sprzedawać chryzantemy, jeszcze zostało nam trochę pomidorów w szklarni. Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do tych, którym nasze opactwo jest bardzo cenne, nasza obecność tutaj i którzy chcą zadbać o te zbiory, które mamy. Bardzo prosimy o tą pomoc. Jesteśmy wdzięczne za każdy grosz, który ktokolwiek złoży, za wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców. Modlimy się codziennie, aby Pan Bóg dał odpowiednie łaski dla tych wszystkich ludzi, dla całych ich rodzin.
1: A pomóc siostrom można też wpłacając datki na konto bankowe opactwa mniszek benedyktynek w Staniątkach i każde wsparcie oczywiście przybliża je do ukończenia dzieła, które przecież będzie służyć kolejnym pokoleniom. Tematem tym zajęła się Karolina Suder.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: A już za chwilę kolejny odcinek cyklu Doroty Gut. Kościół od kuchni.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa...

0: Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.

0: wielką przyjemnością słucha się tego utworu, a z jeszcze większą przyjemnością śpiewa się dobrze znane wersy. Budka suflera i Jolka, Jolka, pamiętasz.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Za 11 minut o 18, a w naszym magazynie jeszcze jeden temat, bo tydzień temu Dorota Gut w swoim cyklu Kościół od Kuchni wraz ze swoim gościem rozmawiała o Starym Testamencie. Dziś czas na drugą część rozmowy. Od której Ewangelii rozpocząć czytanie Nowego Testamentu? Czy może on nas czymś zaskoczyć? Odpowiedzi na te i inne pytania, drodzy Państwo, już teraz.
1: Kościół od Kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Dziś w audycji Kościół od Kuchni wracamy do tematu Biblii. Dziś Nowy Testament, jest z nami ponownie pan Grzegorz Kamiński, który od wielu lat żywo zainteresowany jest tematyką biblijną, także studiował w tym kierunku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witajcie, cześć.
2: Jeżeli chodzi o ten Nowy Testament, chyba trochę łatwiej nam go zrozumieć obecnie.
3: No, łatwiej. Jest też dużo oczywiście zagadnień, które tam można zgłębiać. Nowy Testament już jest w języku greckim, gdzie zdecydowana większość Starego Testamentu była w hebrajskim. No tutaj już więcej wiemy, ta kultura grecka jest bliższa chrześcijaństwu. Łatwiej zrozumieć. To jest oczywiście trud tego, taki szerszy na przykład, w jaki sposób i co chcieli nam przekazać ewangeliści. Czyli nie tyle czytamy

0: tylko i wyłącznie, co jest napisane litera po literze dzisiaj, ale też jakie było przesłanie gdzieś między wierszami, jaki był kontekst użycia chociażby Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus jest przedstawiany jako nowy Mojżesz na przykład. No, dużo tutaj też jest do pogłębiania, do zastanawiania się, do odkrywania.
1: Czy jest jakaś kolejność, według której powinniśmy czytać, czy tutaj dowolność, jeżeli chodzi na przykład o wybór Ewangelii, od której zaczniemy?
0: No, to jest dobre pytanie, bo czasami zaczynamy od takich tekstów, które nas mogą nawet zastanawiać i niekoniecznie budować nam wiarę i rozpalać nasze serce. Sam Ewangelię i w ogóle początek Nowego Testamentu zaczyna się od genealogii Chrystusa. Czyli patrząc na wyznawców na przykład judaizmu, którzy by się rozpędzili i przypadkowo mieli przy sobie Nowy Testament, oni by tak naprawdę dalej czytali o patriarchach, o królach, o tych, którzy byli w genealogii Jezusa. Jezus jest tym nowym Dawidem, który przychodzi. I czytając dalej, poznajemy życie Jezusa Chrystusa przez czytanie o jego narodzinach, o tych pierwszych dniach, ale też całą misję. Mnie najbardziej urzeka i do tego bym zachęcał, żeby czytać od Ewangelii Jana, która dla mnie od razu pokazuje taką boskość Jezusa. To, że On zamieszkał pośród nas i się zrealizowało odwieczne słowo Boga, gdzie stał się faktycznie Bóg w ciele człowieka, tak bliski nam, rozbił swój namiot pośród swojego ludu.
1: Czy możemy wskazać jeden fragment, który będzie najważniejszy, jeżeli chodzi o Nowy Testament, czy po prostu trzeba próbować zrozumieć całość?
0: No to jest oczywiście do zrozumienia w całości, chociaż, co może zaskoczyć słuchaczy, jest wiele miejsc, które zaprzeczają same sobie, nawet w Nowym Testamencie. Czyli trzeba też czytać Pismo Święte, które jest wyjaśniane przez samo Pismo Święte, przez Słowo Boże. Ja bardzo lubię fragment, na przykład ostatnio od dłuższego czasu mi chodzi taki bliski fragment, jak Samarytanin opiekuje się tym poszkodowanym, który został napadnięty przez zbójców i wlewa w rany tego poszkodowanego oliwę i wino. Oliwa, znak, jakiś taki złoto wschodu, znak bogactwa. Sam Chrystus jakby w tej osobie Samarytanina przychodzi i chce wlewać w nasze rany często takie, w takiej codzienności, nową jakość życia, nowe bogactwo, przypominając nam, że to wino będzie symbolizować odkupienie i już nic nie musimy robić sami z naszego wysiłku, tylko przyjąć to, tą możliwość, żeby zmieszała się ta krew Chrystusa z naszą krwią i żebyśmy żyli Chrystusem w codzienności. Na pewno dla mnie bliskie są teksty świętego Pawła, który nie poznał osobiście Chrystusa jako nie żył w tym momencie, ale Jezus mu się objawił i on krok po kroku przez swoje życie, przez swoje często nie i swoje tak, w tym tańcu, w tym zmaganiu się, w takim poznawaniu, chyba znał bardzo dobrze judaizm, bo był jego zagorzałym zwolennikiem, poznaje Chrystusa, poznaje Kefasa, poznaje Piotra, poznaje całą tą naukę i w końcu dochodzi do tego, że zaciera się w nim granica, gdzie się kończy on, a gdzie zaczyna Chrystus. To jest fascynujące dla mnie, jak człowiek może mieć w sobie taką bliskość z Bogiem, że już nie wie, gdzie się On kończy, a gdzie jest Chrystus w Nim i działa przez Niego.
1: I chyba myślę, że to jest taki dobry moment, żeby skończyć. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki serdeczne. Pa.
2: Kościół od kuchni w Radiu Plus.
3: Kolejny odcinek cyklu Doroty Gut, Kościół od kuchni, już za tydzień w czwartek, szanowni państwo, i tym właśnie akcentem kończymy dzisiejszy magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Jarek Budnik, bardzo pięknie państwu dziękuję za obecność i przypomnę, że jutro znów słyszymy się parę minut po godzinie 16, ale ja zachęcam państwa, by i dzisiaj nie odchodzić jeszcze od radioodbiorników, albowiem tuż po wiadomościach, parę minut po 18, zapraszam gorąco i serdecznie do warszawskiej strefy plusa, a teraz do 18 zostało nam 5 minut, więc proponuję takie, no można powiedzieć, wspomnienie lata, czasu, jaki spędza się nad basenem, generalnie dużej beztroski w promieniach słońca. Sabrina i Boys.

0: Reklama.
1: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
2: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie od APM Development. Augustówka Residence. Taniej aż do 80 tysięcy złotych. Wejdź na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i zapytaj o 80 tysięcy złotych rabatu w Augustówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Tym razem więcej podpisał. Prezydent zdecydował w sprawie 11 ustaw. Są zarzuty dla 38-latka za ataki na kierowców we Wrocławiu. Za 45 minut mecz Lecha i Bayernu Leverkusen w ramach Ligi Europy. Jest 18. Marcin Bartnik zawetował 3, podpisał 8. Prezydent zatwierdził m.in. ustawę, która uszczelnia pobór akcyzy od papierosów elektronicznych, by objąć podatkiem nowe urządzenia. Sprzeciw Karola Nawrockiego wzbudziła za to nowela kodeksu wyborczego, która zakładała zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów.
5: Nie można tworzyć mechanizmów, które rodzą poważne pytania o podział mandatów, nadzór nad wyborami i sprawność rozpatrywania protestów.
4: Prezydent zawetował też ustawę regulującą postępowania dotyczące reklamy politycznej oraz ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
5: Zatrzymuje próbę stworzenia ustawowej ścieżki do podważania statusu polskich sędziów oraz wyroków sądów krajowych pod pretekstem wdrażania rozstrzygnięć międzynarodowych.
4: Karol Nawrocki podpisał za to m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii czy prawie energetycznym. Wyższa będzie też renta wdowia wypłacana przez KRUS. Ukrainie skończyły się pociski do systemu obrony powietrznej Patriot. Jak podaje CNN, powołując się na swoje źródła, właśnie z tego powodu niemal żadna z rosyjskich rakiet balistycznych wystrzelona podczas ostatniej salwy nie została przechwycona. W nocy z wtorku na środę Rosja przypuściła kilka ataków za pomocą pocisków balistycznych, atakując m.in. kijowskie elektrownie i powodując przerwy w dostawach prądu. Atakował kierowców na ulicach Wrocławia. 38-latek usłyszał zarzuty.
6: Mężczyźnie przedstawiono zarzut usiłowania rozboju, uszkodzenia mienia i zaboru samochodu w celu krótkotrwałego użycia i porzucenia go w uszkodzonym stanie. Te czyny zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.
4: Wyliczał prokurator Jakub Dłubacz. Napastnik zaatakował kierowcę skutera i odjechał samochodem kobiety, która chciała pomóc pokrzywdzonemu, a następnie zaatakował kolejną kierującą.
6: Mężczyzna przyznał się do zarzuconych mu czynów, a swoje zachowanie tłumaczył spożytymi wcześniej środkami psychoaktywnymi.
4: Jutro sąd rozpatrzy wniosek o areszt tymczasowy dla mężczyzny. Rodziny ustalą wspólny plan działania na czas kryzysu. W sobotę w całej Polsce ruszy krajowy trening rodzinny. Będzie można porozmawiać z przedstawicielami służb, poznać sygnały alarmowe i zasady reagowania na alerty RCB. Ważnym tematem będą też szkolne procedury na wypadek zagrożenia. Dawid Olszewski.
7: Będą m.in. strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci.
8: Ostatnie wydarzenia pokazały, że musimy też edukować rodziców, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak rozmawiać z dziećmi.
7: Podkreśla Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. To mają być praktyczne zajęcia. Rodziny na przykład opracują wspólny plan działania na czas kryzysu.
9: W sytuacji, w której przestaną działać telefony, jak się spotkać? Gdzie się spotkać?
7: Mówi Arkadiusz Słowiński z Ochotniczej Straży Pożarnej. W Bydgoszczy atrakcją będzie zwiedzanie miejsca ukrycia w jednej ze szkół. Ma wyjście awaryjne na wypadek zagruzowania, własne ujęcie wody i zasilanie.
4: Krajowy trening rodzinny organizuje MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: W górę serca niech zwycięża Lech zabrzmi dzisiaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Kolejorz podejmie Bayer Leverkusen w ramach Ligi Europy.
10: Oj, przejdziemy.
11: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
12: Nie jest tutejszy, ale myślę, że może z 2-0 dla Lecha.
13: Odważnie.
12: Optymista, jak?
14: Chciałbym 1-1.
15: Oj, ja mówię, żeby 2-1, żeby Lech wygrał.
13: Ale będzie ciężko, co?
15: Będzie ciężko, no Leverkusen dobry zespół.
4: Do Poznania przybyli też kibice z Leverkusen, którzy kwestię wyniku widzą inaczej.
10: 3-1 dla Leverkusen. Tak, oczywiście. Jesteśmy kibicami z Leverkusen i liczymy na zwycięstwo.
4: Pierwszy gwizdek o 18.45.
13: A ja pozwolę sobie spojrzeć na termometr. 12 stopni teraz w centrum Warszawy. Odczuwalna to stopni 11. Wiatr bardzo słabo wieje z północnego zachodu. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono od paru dobrych godzin jest ustabilizowane na poziomie 1026 hektopaskali, więc można powiedzieć, że jest bardzo wysokie. Dzisiejszej nocy temperatura spadnie do około 6 stopni. A jak będzie jutro? Powiem krótko, bardzo ładnie. Podobnie jak i dziś, maksymalnie 14 stopni, jutro też całkiem sporo słońca, więc piątek zapowiada się naprawdę bardzo przyjemnie.

0: Strefa Plusa.
1: Już prawie 13 minut po godzinie 18, czwartkowe popołudnie, a może już można powiedzieć czwartkowy wieczór, bo za oknami zupełnie ciemno. No właśnie, więc chyba to jest taki moment, że można myśleć już o tym, by dzień powoli zamykać. Jarek Budnik, dzień dobry. Czy może właśnie dobry wieczór, już będę konsekwentny w tej terminologii. Witam Państwa bardzo serdecznie w czwartek i myślę sobie właśnie, że skoro dzień już powoli chyli się ku końcowi, to można się zastanowić nad tym, co dziś dobrego udało nam się zrobić. No właśnie, ja tak pomyślę, co dziś... A udało mi się zrobić pranie i obejrzeć mecz Igi Świątek, który zresztą wygrała, więc wydaje mi się, że dzień można uznać za całkiem udany. Mam nadzieję, że w Państwa głowach też teraz pojawiają się te pasma sukcesów, wszystko to, co udało się dziś osiągnąć, więc mam nadzieję, że właśnie z takim poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, ba, z poczuciem sukcesu, możemy wejść w dzisiejszą warszawską Strefę Plusa, na którą Państwa bardzo gorąco i serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Dużo dobrego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
14: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
15: No jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
16: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
21: Po reklamie.

Tanita Tikarami, Twist in My Sobriety. Chyba można powiedzieć i użyć takiego określenia, że to dźwięki, które masują naszą zbolałą duszę. Za 29 minut godzina 19, a ja tymczasem chciałem sprawdzić, co słychać u Tanity Tikaram, bo wiedziałem, że w 2025 roku wydała swój ostatni album i wpisałem w wyszukiwarce Tanita Tikaram i proszę, co mi się otworzyło? Strona w Wikipedii, ale w języku śląskim i dowiaduje się, że Tanita Tikaram to angielsko śpiwoczka, a autorka śpiwków ze zorty pop folk. Jej matka pochodzi ze Malezji, a ojciec jest brytyjskim wojakiem, fidżyjskim hindusem. Tanita chowała się w Basingstoke w Englandzie. Naprawdę mała rzecz, a bardzo cieszy. Nie wiem, dlaczego akurat po śląsku pojawiła mi się informacja o Tanicie Tikaram, ale przeczytałem ją z wielką przyjemnością. Oczywiście są tu też na tej stronie necowe odwołania, czyli połączenia sieciowe dotyczące oczywiście Tanity Tikaram i uoficjalno Nechaita. To domyślam się jest oficjalna strona internetowa Tanity Tikaram. Za chwilę tam zajrzę. Wydaje mi się, że ona już będzie po angielsku. No chyba, że dzisiaj internet przygotował dla mnie parę różnych niespodzianek. Warszawa.

The Police, Every Breath You Take. Za 23 minuty będzie godzina 19. Ja wiem, że czas jesienny to jest czas bardzo intensywny dla wszystkich posiadaczy ogródków i działek. I jest jeden zwierzaczek, o którym zawsze jesienią myślę bardzo ciepło, bo to bardzo sympatyczne, ale też i pożyteczne zwierzę. Myślę o jeżach, które właśnie teraz muszą właśnie zabezpieczyć się, by przetrwać chłodniejsze miesiące, czyli mówiąc krótko, muszą się sporo najeść i my możemy im w tym pomóc, a warto wiedzieć, że właśnie jeże pomagają ograniczać liczbę niektórych szkodników w naszych ogrodach, więc też odpłaćmy się im czymś dobrym. A jak jeże dokarmiać? Na przykład można kupić mokrą karmę dla kotów z dużą zawartością mięsa, ewentualnie suche takie kocie chrupki, ewentualnie jeżeli ktoś by bardzo chciał dopieścić swojego jeża, to można też kupić specjalistyczny pokarm właśnie dla jeży przeznaczony. I oczywiście warto też postawić miseczkę ze świeżą wodą, a taki niezjedzony pokarm trzeba usunąć, by po prostu nie przyciągał gryzoni i nie zepsuł się. No i proszę pamiętać, by właśnie taką porcyjkę jedzenia i wody pozostawić dla jeża gdzieś z dala uczęszczanych ścieżek, najlepiej gdzieś z boku, najlepiej koło takiej sterty liści, którą też dla jeża przygotujemy, bo to takie miejsce, gdzie jeż po prostu może się zakopać i zbudować swoje zimowe gniazdo, więc jeżeli będziemy sprzątali liście z naszego przydomowego trawnika, ewentualnie na działce, znajdźmy jakieś miejsce, trochę gdzieś na uboczu, osłonięte od wiatru, gdzie część liści możemy po prostu zostawić i liczyć na to, że właśnie w tej stercie jeżyk przygotuje sobie sympatyczne posłanie na zimę i tam tę zimę bezpiecznie będzie mógł dzięki naszej pomocy przetrwać, bo tak jak mówię, jeże to bardzo pożyteczne zwierzęta, więc pomóżmy im przetrwać zimę.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
3: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
7: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
8: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus.

To Tina Turner, We Don't Need Another Hero, za 9,5 minuty, będzie godzina 19, no i proszę, nawet tak trochę przypadkowo stworzył nam się przed godziną 19 kącik kobiecych głosów, bo za moment dwie fantastyczne artystki, każda, która śpiewa w zupełnie swoim, absolutnie niepodrabialnym stylu. Kto to taki? Za moment pojawi się Cyndi Lauper, a potem jeszcze Grażyna Łobaszewska, więc będzie można i pośpiewać i z jedną, i z drugą, tak jak mówiłem, każda jedyna w swoim rodzaju, każda wielka i fantastyczna. Ale po 19, gdy powrócimy do warszawskiej strefy plusa, chciałbym Państwu opowiedzieć o nowym miejscu w Warszawie, które od dziś można odwiedzać. Będzie to miejsce wyjątkowe, bardzo atrakcyjne. Widziałem zdjęcia, no wygląda

to bardzo, bardzo fajnie. W sam raz na jesienne spacery w centrum miasta. Co to takiego? To wyjaśni się po 19, bo wcześniej jeszcze posłuchamy najświeższych i najważniejszych wiadomości. Tak więc zachęcam i zapraszam Państwa, byście pozostali z Warszawską Strefą Plusa. Warszawska.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Zatrzymania po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym nie są wykluczone, zapowiada prokurator generalny Bełchatów albo Konin. Rząd chce drugiej elektrowni atomowej. Za chwilę też licytacja rzeczy znalezionych w Łodzi. Jest 19. Marcin Bartnik. Na początek Bruksela trwa rozmowa premiera Donalda Tuska i prezydenta Ukrainy Władymyra Zełenskiego. Politycy spotkali się na marginesie unijnego szczytu. Wcześniej w mediach społecznościowych polski szef rządu zamieścił wymowny wpis. Po dzisiejszych rozmowach z europejskimi przywódcami w Brukseli mogę zapewnić was, drodzy ukraińscy przyjaciele i prezydenta Zełenskiego, nie jesteście sami. Tak napisał Donald Tusk. Zełenski przyleciał do Brukseli na zaproszenie przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy. Sytuacja w Ukrainie jest jednym z tematów dwudniowego szczytu Unii w Brukseli, a Zełenski ma przedstawić na nim potrzeby Ukrainy przed zbliżającą się zimą. Policja sprawdza nagrania z monitoringu zatrzymania po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. Nie są wykluczone. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Prokuratura uruchomiła już postępowanie sprawdzające, bo mamy filmy i mamy ustaloną tożsamość tych osób. Więc to jest tylko naprawdę kwestią czasu, tylko my nie działamy pochopnie i błyskawicznie. Tu nie chodzi o to, żeby zastraszać obywateli, tylko żeby pokazać, że młyny sprawiedliwości mielą skutecznie.
1: Sam Maciej Berek złożył zawiadomienie dotyczące naruszenia jego nietykalności cielesnej przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego.
2: Co się stało? W Prokuraturze Krajowej od dłuższego czasu działa zespół, który zajmuje się przestępstwami związanymi z Trybunałem Konstytucyjnym i do tego zespołu ten wniosek trafił.
1: Przypomnijmy, do awantury przed Trybunałem doszło po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego. Uroczystość zorganizowano w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Rząd przygotowuje się do budowy drugiej elektrowni jądrowej. W grze zostały Bełchatów i Konin. PGE i Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały z Ministerstwem Energii porozumienie, które określa ich zadania przy inwestycji. Mateusz Gołębiewski.
3: Rządowy harmonogram zakłada, że budowa ruszy w 2032 roku, a elektrownia zostanie uruchomiona najwcześniej w 2040. To ambitny termin. Wciąż nie wybrano lokalizacji ani technologii, a przed inwestorem są jeszcze analizy i studia wykonalności, mówi Daniel Czyżewski z Fundacji Polska z Natury.
4: Daty wymieniane typu rok 2040 właśnie może zgadzają się ze strategią, ale są mało realne. Niektórzy twierdzą, że pierwsza elektrownia nawet do tego momentu nie powstanie.
3: Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać w Lubiatowie Kopalinie na terenie gminy Choczewo w województwie pomorskim. Gdzie powstanie druga? Ta decyzja zostanie podjęta w przyszłym roku.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Złoto i srebrna biżuteria, markowe zegarki, skórzane portfele, a wszystko po kilkadziesiąt złotych. Od takiej kwoty rozpoczęła się w Łodzi licytacja rzeczy znalezionych. Magistrat wyprzedaje przedmioty, które zostały zagubione i nie ustalono ich właściciela. Na aukcję zajrzał Grzegorz Mnich.
5: Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy aukcję.
6: Co Panią tu zainteresowało?
7: No przede wszystkim zegarek jeden, no i biżuteria. Łańcuszek męski z przywieszką.
6: Te obrączki pasują?
7: No a akurat te są męskie, to troszeczkę za duże.
6: Cztery obrączki, jak one mogły tam trafić?
8: Głównie rzeczy trafiają z komunikacji, trafiają z galerii handlowych, z komisariatów policji.
6: Pierścionek z oczkiem, cena wywoławcza 20 zł.
8: Takich pierścionków z oczkiem mamy dwie sztuki. Jeden jest srebrny, drugi jest złoty. Dwie sztuki zegarków.
6: Co się udało wylicytować?
7: Bransoletkę.
5: Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane.
1: Kolejna aukcja, tym razem z rowerami, ma odbyć się w Łodzi wiosną.
9: Sprawdzam, jak sytuacja teraz na dworze. Jest nieźle, ciągle jest nieźle, choć na niebie głównie chmury, ale to będzie sucha noc. Teraz na termometrach 11 stopni, odczuwalna to stopni 10. Wiatr słaby wieje z północnego zachodu, a ciśnienie stabilne i wysokie 1026 hektopaskali. Tak jak mówiłem, teraz na termometrach 11 stopni, ale w najchłodniejszym momencie nocy będzie ich zaledwie 6. Natomiast piątek zapowiada się bardzo, bardzo atrakcyjnie. Całkiem sporo słońca już od samego rana, ale na termometrach, podobnie jak i dziś, 14. Wiem, mogłoby być więcej, ale cieszmy się z tego, co jutro mieć będziemy w pogodzie.

0: Strefa Plusa.
1: 12 minut po 19:00. Za nami chłopcy z Placu Broni i Ela. Jarek Budnik, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na drugą część naszego popołudniowego, wieczornego, czwartkowego spotkania. No właśnie, czwartek to w tym zdaniu słowo kluczowe, albowiem od dziś w Parku Świętokrzyskim nowa atrakcja, która moim zdaniem szybko zdobędzie popularność wśród warszawiaków, warszawianek, ale także osób, które nasze miasto odwiedzają, albowiem w Parku Świętokrzyskim powstał Ogród Świateł. Od dziś, od godziny 18:00 można się rozkoszować tymi wizualnymi doznaniami, a jest naprawdę na co popatrzeć. Motywem przewodnim tego Ogrodu Świateł jest natura, więc w parku pojawiły się instalacje inspirowane kwiatami, liśćmi, roślinnymi pędami i motylami. Jeżeli chcecie Państwo wiedzieć konkretnie, jest 10 dmuchawców, 10 różnych kwiatów i aż 18 motyli, ale bardzo fajne są też interaktywne widowiska świetlne, które towarzyszą temu miejscu. Jedna przestrzeń obejmuje teren wokół fontanny, która jest blisko ulicy Świętokrzyskiej, a drugi odcinek to taka 50-metrowa alejka, gdzie wyświetlane są ruchome animacje, również związane z fauną i florą, i są tam takie czujniki ruchu, które reagują na obecność przechodniów i własnym ruchem my uruchamiamy i zmieniamy świetlne motywy, które będą się pojawiały pod naszymi nogami. Pojedyncza animacja ma trwać około 3 minut i będą tam takie płynne przejścia pomiędzy kolejnymi cyklami, więc jeżeli ktoś ma ochotę zatrzymywać się co kilka kroków, też jest taka możliwość, ale to nie koniec atrakcji, bo jeszcze jest piękna fotoramka, która teraz stoi w Parku Świętokrzyskim przed fontanną, tak by można było sobie zrobić zdjęcie z Pałacem Kultury i Nauki w tle, ale docelowo ta fotoramka ma zostać przeniesiona na plac centralny, więc proszę korzystać, póki jeszcze stoi właśnie po stronie ulicy Świętokrzyskiej, tak by sobie zrobić zdjęcie z Pałacem Kultury i Nauki w tle. Wszystko to wygląda bardzo ładnie, widziałem fotografię. No, w sam raz miejsce, które najlepiej odwiedzać po zmroku, a że teraz szybko się robi ciemno, więc wydaje mi się, że nawet wracając z pracy można tam zajrzeć i przespacerować się, odrobinę zwolnić i pozachwycać się taką trochę nierealną, ale jakże piękną przyrodą. Naprawdę motyle i kwiaty robią duże wrażenie. Mam nadzieję, że się będzie Państwu podobało. Park Świętokrzyski. Jesteśmy, wydaje mi się, wszyscy od dziś, od godziny 18:00 zaproszeni, więc jeżeli ktoś dziś jeszcze będzie miał ochotę, by zwiedzić to miejsce jako jedna z pierwszych osób, też jest taka możliwość. Pogoda dopisuje, tylko proszę się ciepło ubrać. Czapka może się przydać wieczorową porą, ale mam nadzieję, że te wrażenia wizualne będą na tyle bogate, że nikt nie będzie żałował wyprawy w tamte okolice, czyli do Parku Świętokrzyskiego. Warszawska.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
4: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
5: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
6: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Po reklamie.

0: co chcesz.
1: Niewiele ci mogę dać i grupa Perfect za 29 minut, godzina 20, a teraz w warszawskiej strefie plusa chciałbym opowiedzieć państwu o pewnym miejscu w Warszawie, które też przejdzie dosyć dużą metamorfozę. Chodzi mi o taki, no właśnie, nieużytek. Mówi się, że to żwirowisko przy ulicy Andersa. Szczególnie wyraźnie widać je, gdy jedzie się tramwajem od strony centrum, bo ono znajduje się po prawej stronie, no bo po lewej stronie jest miejsce do parkowania samochodów wzdłuż ulicy i ścieżka rowerowa. Natomiast po stronie prawej, jadąc od centrum w stronę Żoliborza, jest takie miejsce, no właśnie, na którym nie ma absolutnie nic. I teraz na tych nieużytkach ma powstać całkiem spory park kieszonkowy. Będzie miał powierzchnię 4,5 tysiąca metrów kwadratowych, czyli, no, można powiedzieć, całkiem spory. Będzie tam posadzonych 15 wiązów, a także 800 krzewów i 500 bylin. Będzie też mała architektura w postaci ławek. Będzie zaplanowana droga rowerowa, która powstanie wzdłuż torów tramwajowych. No ale właśnie, oprócz ławek, drewniane tarasy przy stołach piknikowych i różnego rodzaju drewniane siedziska. To miejsce ma naprawdę, z tego co widzę na wizualizacjach, wyglądać bardzo przyjaźnie dla mieszkańców, no bo taki teren między torami tramwajowymi a chodnikiem wzdłuż budynku był absolutnie niezagospodarowany i można powiedzieć, że straszył zioną wręcz taką pustką i nicością. Dobra wiadomość też jest taka, że prace będą trwały rok, czyli z jednej strony długo, a z drugiej strony przecież to bardzo szybko mija. I to jest jeden z projektów z budżetu obywatelskiego. Skwer zamiast żwirowiska, park kieszonkowy przy ulicy Andersa. Bardzo mi się podoba taki pomysł i to, że takie, no właśnie, puste i niezbyt atrakcyjne miejsce, można powiedzieć, w centrum miasta, na pograniczu centrum i Muranowa, będzie po prostu tętniło zielenią, a mam nadzieję, że wkrótce i życiem. Warszawski.

Gloria Gaynor, I Will Survive za 18 minut, godzina 20. Mam nadzieję, że Państwo też będziecie mogli na koniec dnia zaśpiewać I Will Survive. Udało się dotrwać do końca dnia i będzie można ze spokojną głową położyć się spać, czego oczywiście bardzo gorąco i serdecznie Państwu życzę, ale jeszcze nie o tej porze, no bo jeszcze godzina jak najbardziej młoda. A teraz w warszawskiej strefie plusa temat, który pojawiał się zarówno w naszym magazynie reporterów, jak i właśnie w warszawskiej strefie plusa. Również chodzi o pseudograficiarzy, czyli te bohomazy, które straszą na warszawskich kamienicach, często na budynkach zabytkowych. No i okazuje się, że tylko 10% autorów tych bazgrołów jest łapana przez policję. Reszta czuje się absolutnie bezkarna, a koszty oczyszczenia elewacji kamienicy często są naprawdę bardzo wysokie i dlatego też pojawił się taki pomysł. Otóż stołeczny konserwator zabytków rozdaje właścicielom wyczyszczonych z nielegalnego graffiti budynków tabliczki z napisem "Uszanuj te mury, zabytek". Napis jest zarówno po polsku, jak i po angielsku. Jest to czerwona tabliczka, na której jest przekreślona butelka, spray z farbą, taki, którego właśnie ci pseudograficiarze używają. Czy wpłynie to na właśnie na zachowanie tych, którzy mazali po kamienicach? Bardzo bym chciał, żeby jednak taka tabliczka na odnowionej i wyczyszczonej elewacji była elementem odstraszającym. Proszę pamiętać, że właściciele kamienic bądź zarządcy tych kamienic, którzy wyczyścili je z własnych środków bądź dzięki dotacjom miejskim, mogą takie tabliczki otrzymać i na swoich elewacjach zamontować. Cóż, no chciałoby się i mam nadzieję, że tak jednak będzie, że ta tabliczka zadziała, choć trochę odstraszająco, i gdy taki pseudoartysta przeczyta, że jest to zabytek i że tę ścianę należy uszanować, jednak powstrzyma się przed zamiarem ponownego jej zniszczenia. Wiem, być może trochę naiwne jest moje myślenie, ale jednak wierzę w coś takiego, że gdy elewacja jest wyczyszczona, odświeżona i jest tam jeszcze taka tabliczka, może będzie ona skutecznym odstraszaczem. No cóż, miejmy nadzieję, poczekamy, zobaczymy. Warszawski.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
4: Ale że już?
3: No już.
4: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
3: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
4: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
3: No oczywiście.
5: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7.

0: Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Po reklamie.

0: Gwiazdka, strefa plusa.
1: W której przed chwilą Modern Talking i Atlantis is calling SOS for love. Właśnie więcej takich dźwięków z pewnością pojawi się już jutro po godzinie 20, kiedy Marek Sierocki szeroko otworzy drzwi i zaprosi Państwa na prywatkę. Do 20 zostało już mniej niż 4 minuty, więc powoli kończy się dzisiejsza warszawska strefa plusa. Jarek Budnik, bardzo dziękuję, że byliście Państwo razem ze mną i że mogliśmy miło spędzić to czwartkowe popołudnie i początek czwartkowego wieczoru. Mam nadzieję, że reszta właśnie czwartku toczyć się będzie już spokojnie, nie nerwowo, że teraz czas na odpoczynek, przyjemności i relaks. I właśnie takiego relaksu dziś wieczorem Państwu życzę, a jutro zapraszam parę minut po godzinie 16.
0: Warszawska strefa plusa.
1: No to jeszcze na zakończenie coś radosnego i tanecznego. Kaoma, Lambada. Niech się dzieje.

0: Na początek spotkanie Donalda Tuska i Włodymyra Zełenskiego w Brukseli. Dobre wyniki badań papieża po wtorkowej operacji. Za chwilę też starcia Jagiellonii Białystok i Lecha Poznań w Lidze Europy. Jest 20. Marcin Bartnik. Słowa wsparcia i ważne deklaracje. Donald Tusk rozmawiał z Włodymyrem Zełenskim. Przywódcy spotkali się na marginesie unijnego szczytu w Brukseli. Szczytu, na którym jednym z tematów jest sytuacja w Ukrainie. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Jak przebiega ta otwarta dla mediów część rozmowy?
1: Premier Donald Tusk zapewniał o dalszym wsparciu Ukrainy, zaznaczał, że nie ma żadnego powodu, dla którego Unia miałaby osłabić sankcje wobec Rosji albo pozwolić na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej. Wołodymyr Zełenski dziękował Polsce za wsparcie, podkreślał bliskie kontakty Kijowa z Warszawą i innymi europejskimi stolicami. W Brukseli ważą się losy budżetu wspólnoty oraz dalszego wsparcia dla Ukrainy. Wołodymyr Zełenski ma przedstawić przywódcom potrzeby swojego kraju przed nadchodzącą zimą. Ma mówić m.in. o konieczności wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i potrzebie ochrony infrastruktury energetycznej.
0: O czym informował Michał Skolimowski. Dobre wieści z Watykanu o stanie zdrowia papieża. Leon XIV wraca do siebie po wtorkowej operacji. Przeszedł dziś badania kontrolne, których wyniki są w normie. Więcej o tym z Rzymu. Piotr Kowalczuk.
2: Profesor Stefano Margaritore i dr Luigi Carbone przekazali, że dziś rano Ojciec Święty przeszedł rutynowe badania kontrolne, których wyniki mieściły się w normie. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykazało, że operowane płuco goi się dobrze. Papież samodzielnie wykonywał codzienne czynności. Podczas sesji fizjoterapii przeprowadzono pełny zestaw ćwiczeń ruchowych. Leon XIV we wtorek przeszedł operację usunięcia części płata płuc. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: Ojciec Święty ma pozostać w szpitalu przez około tydzień. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok. Policja w Kaliszu wyjaśnia okoliczności śmierci dwóch osób, których ciała znaleziono na posesji w Zbiersku Kolonii pod Kaliszem. Policję wezwał świadek, który od kilku dni nie widział sąsiadki.
3: Na miejsce został skierowany patrol policji. Policjanci na miejscu potwierdzili, że to zwłoki 71-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny. Na miejscu był również prokurator, pod nadzorem którego policjanci wykonywali czynności w związku z tym zdarzeniem. Decyzją prokuratora ciała zostały zabezpieczone do sekcji do dalszych badań.
0: Wyjaśniała Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka policji w Kaliszu. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Do końca roku, zgodnie z małopolską uchwałą antysmogową, powinny zniknąć piece ogrzewania na paliwa stałe trzeciej i czwartej klasy. Od stycznia 2027 będzie obowiązywał zakaz ich używania. Na Podhalu problem kopciuchów udało się opanować, mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta.
4: W Zakopanem przez ostatnie lata sytuacja poprawiła się znacznie. Ja myślę, że możemy oszacować, że około 3/4 tych kopciuchów zostało już wymienionych.
5: Roman Krupa, wójt gminy Kościelisko.
6: Widzimy, że mimo, że kończy się rok obowiązywania uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, tym naszym programem zainteresowanie nie jest duże, więc można domniemywać, że mieszkańcy dokonali wymiany kotłów.
7: Po deklaracjach CEP widzimy, że w Bukowinie ten proces w niektórych miejscowościach praktycznie przebiegł. Też bardzo dużo turystów przede wszystkim korzysta z aplikacji, gdzie są ekozgłoszenia. W 99% te zgłoszenia nie zostają potwierdzone.
0: Dodawała Maria Kuruc, wicewójt gminy Bukowina Tatrzańska.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Jagiellonie, Białystok i Lecha Poznań czekają dziś starcia w Lidze Europy. W drugiej kolejce Kolejorz podejmuje właśnie u siebie Bayer Leverkusen i przegrywa 0-3. Z kolei żółto-czerwoni zmierzą się z Aratem Armenia. Po ostatnich porażkach drużyna z Białegostoku jest głodna zwycięstwa i chce się zrehabilitować.
9: Musimy się lepiej prezentować jako drużyna. Lepiej bronić jako drużyna i lepiej atakować jako drużyna, żeby poprawić naszą sytuację, wrócić do równowagi, do balansu, zbudować pewność siebie, wrócić do fundamentu. Potrzebujemy większej koncentracji, większej dyscypliny, większej determinacji, większego głodu.
0: Mówił trener Adrian Siemieniec. Początek spotkania w Białymstoku o 21:00.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w ten październikowy wieczór. Dziś 15 października to data szczególna, Dzień Dziecka Utraconego. Pamięć o dzieciach, które zmarły przed narodzeniem, w wyniku poronienia lub martwego urodzenia, a także dzień, który jest ważny dla rodziców czy bliskich osób, kiedy właśnie dzieci przedwcześnie odeszły i najbliższe osoby, zwłaszcza rodzice, muszą zmierzyć się z tą stratą. Dzisiaj ze mną też wyjątkowi goście, Beata Biały z Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Witam bardzo serdecznie, Beato.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
1: A na łączeniu Magdalena Marchlewska, autorka książki Zamiast cierni wyrosną cyprysy i Lucyna Kuśmirek, z którą Magdalena Marchlewska rozmawia o historii jej życia. Bardzo serdecznie witam obie panie. Czy się słyszymy?
3: Słyszymy. Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. I zacznę od ciebie, Beata. Czym zajmuje się wasza fundacja? Bo wiem, że macie tak naprawdę dwa hospicja, które działają i które wspierają, no zwłaszcza rodziców w tych takich najtrudniejszych momentach.
2: Tak, no, Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci prowadzi rzeczywiście dwa hospicja. Jedno z nich, może tak historycznie rzecz ujmując, starsze, które powstało w 1994 roku, to jest Hospicjum Domowe dla Dzieci. I to było w ogóle pierwsze hospicjum dziecięce w Polsce. To był czas, kiedy no, akurat opieka paliatywna nad dziećmi właściwie w Polsce nie istniała. No i powstało to pierwsze hospicjum w formule opieki domowej. A drugie hospicjum to jest hospicjum perinatalne, troszkę młodsze, bo powstało 20 lat temu. I to hospicjum jest taką też, to nie jest miejsce, to jest model opieki nad rodzicami, którzy oczekują narodzin chorego dziecka. Wtedy, kiedy już wiadomo, że diagnoza jest potwierdzona, wiadomo, że dziecko jest chore, ma jakąś wadę na przykład genetyczną, letalną, jakąś nieuleczalną chorobę, to nasze hospicjum taką rodzinę obejmuje opieką przez cały okres ciąży. I potem też, dlatego że niezależnie od tego, czy dziecko umiera i w którym momencie, to albo proponujemy grupę wsparcia w żałobie. Zresztą w obu hospicjach mamy grupy wsparcia w żałobie. To są osobne oczywiście grupy, bo też potrzeby rodziców, ich sytuacja jest różna. Albo możemy, jeśli dziecko urodzi się żywe, ale nadal nieuleczalnie chore, to możemy zaproponować opiekę hospicjum domowego. Także w naszym przypadku to jest taka opieka całościowa i jest pewna ciągłość tej opieki właśnie od, właściwie można powiedzieć, poczęcia aż do śmierci. No bo wiadomo, że nieuleczalne choroby mają to do siebie, że skracają życie.
1: My przed wejściem na antenę, jeszcze jak miałam tutaj chwilę rozmowy z Beatą, to powiem Państwu, że powiedziała mi, że bardzo dziękuję za to, że możemy o tym rozmawiać na antenie. To nie jest temat, który jest w mediach często poruszany, nawet bym powiedziała bardzo rzadko. Nawet nie wiem, kiedy w zasadzie gdzieś ostatnio temat straty dziecka w wyniku poronienia czy przedwczesnej śmierci był poruszany. Ja mam takie odczucie, że ten temat w ogóle coraz częściej pojawia się w rozmowach takich międzyludzkich, że kiedy jedna osoba zaczyna o tym mówić, to inne gdzieś się odblokowują i nagle okazuje się, że i w tej rodzinie była podobna sytuacja i u znajomego, i jeszcze gdzieś indziej. Nie wiem, czy tak sytuacja diametralnie się zmieniła, że tych poronień jest znacznie więcej, czy po prostu my też inaczej funkcjonujemy i ten temat przestaje być już takim stricte tematem tabu.
2: Przede wszystkim rzeczywiście bardzo dziękuję za tę rozmowę, za możliwość w ogóle porozmawiania na ten temat, bo to, co jest dla nas istotne, to żeby informacja o tym, że jest możliwość wsparcia, że jest pomoc, żeby docierała do osób, które się z taką sytuacją mierzą. Ciągle mamy poczucie, że ta informacja nie jest wystarczająca. Ciągle stykamy się z takimi informacjami ze strony już rodziców, że oni się dowiedzieli, no nie na przykład od lekarza prowadzącego, ale z internetu albo przez przypadek. Wiele osób się w ogóle o tym nie dowiaduje, więc im więcej o tym będziemy mówić, oczywiście we właściwy sposób, z szacunkiem, z empatią, z wrażliwością, to tym większa szansa, że ludzie, którzy znajdują się w tak dramatycznej sytuacji, otrzymają pomoc, którą powinni otrzymać. Po to są takie placówki jak nasza, po to jest hospicjum perinatalne, żeby wspierać rodziców, żeby oni nie byli sami, bo to, co również wybrzmiewa w rozmowach z rodzicami, to, że poza szokiem tym pierwszym, kiedy oni się dowiadują o tym, że dziecko jest nieuleczalnie chore, jest lęk. Lęk o to, że zostaną sami, że ta sytuacja to będzie coś, z czym będą się musieli mierzyć oni i tylko oni. Tak być nie musi i dzięki takim audycjom, takim rozmowom jak ta dzisiejsza, jest szansa, że ludzie po prostu tę pomoc będą mogli otrzymać.
1: Wasze hospicjum, wasze placówki, znaczy nie placówki, tylko właśnie ten wasz model opieki mówi, że 250 takich porad, konsultacji zostało udzielonych, choć to nie przekłada się jednoznacznie na liczbę osób, bo osoby, głównie to są kobiety, tak, które zgłosiły się do was, jest trochę mniej. Za chwilę dopowiemy o tym, po przerwie wrócimy do naszej rozmowy i oczywiście też zapytam nasze panie, które są na łączeniu, o książkę i o tę historię, bo jest ona niezwykła, także zostańcie państwo z nami, zaraz kontynuujemy naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ja witam raz jeszcze Państwa i moich gości. Beata Biały z Fundacji Warszawskich Hospicjum dla Dzieci, Magdalena Marchlewska, autorka książki Zamiast cierni wyrosną cyprysy, i Lucyna Kuśmirek, bohaterka książki, która zgodziła się udzielić wywiadu, opowiedzieć swoją historię. Pani Lucyno, chciałam zacząć od Pani, bo Pani historia faktycznie jest bardzo i przeszywająca, i bardzo głęboka, osobista, opowiadająca o wielu trudnych i pięknych momentach. Można powiedzieć, że cały koloryt, cała gama barw, emocji, które mamy w życiu. Dziś szczególnie temat odejścia przedwczesnego dzieci, dzień dziecka utraconego, który poruszamy, również bardzo mocno przewija się w Pani historii. Kilka razy przeżyła Pani poronienie, straciła Pani swoje dzieci, a mimo to zachowała Pani otwarcie na życie, na to, co przyniesie życie. Chciałam zapytać, co skłoniło Panią do tego, żeby otworzyć się i opowiedzieć Magdalenie Marchlewskiej swoją historię?
2: Znaczy, ja myślę, że to chyba niebo tak naprawdę zaplanowało. Natomiast to, co jest bardzo ważne, ja nie poroniłam dzieci, tylko ja musiałam urodzić martwe dzieci. Więc te dzieci umierały pod moim sercem, czworo dzieci, i tam nie było poronienia samoistnego. To było wywoływane. Natomiast ja od iluś lat spotykam się z kobietami, które gdzieś otwierają się, opowiadają też właśnie o tej stracie, które też mówią mi, że nie mają z kim o tym porozmawiać, że nie mają gdzie iść, bo nie wiedzą, bo po prostu o tym nie wiedzą. I to też pokazywało mi od iluś lat, że trzeba być takim głosem, bo skoro ja doświadczyłam tego i wiem, jak to jest bardzo trudno, bo każde dziecko ukochaliśmy, każde dziecko pokochaliśmy od samego poczęcia, od pierwszego dnia, kiedy dowiedzieliśmy się, że to dzieciątko jest pod moim sercem, i wiem, jaki jest ten moment tej straty, kiedy wraca się do domu i nie ma już tego dziecka pod tym sercem. I jest taka pustka. I to nieważne, ile tych dzieci, bo każda strata jest jedna, jest niepowtarzalna. I faktycznie razem z mężem my bardzo siebie wspieraliśmy też, byliśmy cały czas razem w tym wszystkim i doszliśmy do takiego momentu, że Pan Bóg nam daje tą przestrzeń, żeby pomagać, żeby rozmawiać, żeby ukazywać szczególnie kobietom, które mówią, co zrobiłam źle, czy to jest moja wina, bo nikt im nie pomógł zrozumieć też tego. I doszliśmy do właśnie takiego momentu, że bądźmy tym głosem, że właśnie nasza rodzina niech ukaże i niech pokaże, że naprawdę można to przejść. Ta tęsknota jest i ona będzie. I nieraz jeszcze będziemy płakać i tęsknić za tymi dziećmi, ale idziemy z tą nadzieją przez nasze życie.
1: Tak, czytając, zagłębiając się we fragmenty tego, co Pani opowiedziała i też co Pani Magdalena spisywała, to, co mnie też bardzo urzekło, że z jednej strony, czy tak bardzo do mnie wywołało na mnie wrażenie, że z jednej strony jest taka myśl, cierpienie związane z tym, że jest strata, że jest ciężko, jest to pewnego rodzaju wręcz żałoba, a z drugiej strony to, że Pani razem z mężem potrafiła jakby przejść przez te trudne momenty i otworzyć się na życie, tak? Na historię, dalszą historię rodziny, że to jest coś, co z jednej strony pokazuje, że pomimo strasznego cierpienia, strasznego bólu i tego dramatycznego doświadczenia, to nie jest tak, że życie się kończy. Może być coś dalej.
2: Oczywiście, my mieliśmy ogromne pragnienie z moim mężem, bo bardzo chcieliśmy mieć dzieci. Natomiast słyszeliśmy od wielu lekarzy, nie będzie pani mogła mieć. Niech pani już nie próbuje, to jest bez sensu. Naprawdę, więc jakby z tej strony tutaj punktu medycznego nie mieliśmy tego wsparcia, ale my jesteśmy ludźmi wiary i wiedzieliśmy, że dopóki będziemy mieć tą nadzieję i my do dzisiaj wiemy, że Pan Bóg nas bardzo kocha i On widzi nasze pragnienia, On widział nasze pragnienie i nasze wołanie. I pomimo tylu strat, dzisiaj mamy dwójkę pięknych, żywych dzieci, 10-latka i 8-latka, córkę, syna. Mamy 4 dzieci w niebie, to są nasi orędownicy. I mamy świętość w naszej rodzinie, my tak też na to patrzymy.
1: Pani Magdaleno, tutaj zwrócę się do autorki książki. Jakie były najtrudniejsze momenty dla pani w tej rozmowie?
3: No właśnie rozmowa o stratach na pewno, ponieważ jest dużo oczywiście w historii Lucyny trudnych momentów i ja zdecydowałam się na to, żeby napisać tą książkę, żeby porozmawiać z Lucyną i rzeczywiście, żeby ta historia została spisana, ponieważ bardzo wiele momentów dotknęło mnie osobiście. W wielu punktach się spotkałyśmy z Lucyną, jeszcze nigdy się nie znając i nie rozmawiając ze sobą nigdy wcześniej. Jednym z takich punktów właśnie była strata dzieci. I nie wiedziałam, jak to będzie posłuchać właśnie historii Lucyny, a potem ją spisywać. I mogę dzisiaj powiedzieć, że rzeczywiście ten rozdział, ten fragment tej książki był dla mnie najtrudniejszy. Najpierw do wysłuchania, porozmawiania, zadawania pytań, a później do zredagowania go, spisania i też przeżycia w sercu.
1: Pani raz ze swoich doświadczeń, ale też z perspektywy pisania tej książki, pewnych przemyśleń, jak uważacie, czego najbardziej potrzebują rodzice w takich dramatycznych momentach? Jaka pomoc jest im najbardziej potrzebna? Może w ogóle otwarcie się na pomoc, bo my często tak mamy przy różnych cierpieniach, przy różnych momentach, że zamykamy się na pomoc innych i chcemy gdzieś sami przeżywać ból i cierpienie.
2: Znaczy ja myślę... O!
1: Pani Magdalena czy pani Lucyna? Pani Lucyna, proszę bardzo.
2: Ja myślę, że to też jest tak, że to jest cały czas taki temat tabu, to co było na początku dzisiaj teraz powiedziane, że kobiety często po poronieniu, czy właśnie po martwym dzieciątku zamykają się, boją się może nie wiedzą, gdzie iść, jak rozmawiać. Ja też spotykam się z kobietami, które mówią, ale co ja mam teraz zrobić? Wyszłam ze szpitala, bo to jest też takie, że my jako kobiety po poronieniach czy po stratach właśnie jesteśmy w szpitalu traktowane jak kolejne pacjentki. Nam nikt nic nie mówi w szpitalu, co nam się należy nawet z takiego punktu, jakie mamy prawa, z takiego punktu medycznego, tylko po prostu dostajemy wypis i jesteśmy kolejną pacjentką wpisaną w statystyki, więc to jest jakby jedna rzecz, a druga, często kobiety też siebie obwiniają, bo mówią do siebie, co zrobiłam źle, może nie zaniedbałam coś. To gdzieś ta odpowiedzialność spoczywa często na kobiecie. I teraz dochodzimy do tego momentu, żeby pokazywać tym kobietom, małżeństwom, bo też tutaj mówię o mężczyźnie, że naprawdę... To trzeba po pierwsze przeżyć i są takie miejsca właśnie, no tak jak dzisiaj wskazujemy, hospicja, ale są takie miejsca, które pomagają tym panom, bo to jest często taka żałoba i to jest często taki płacz, że jest taka bezradność właśnie tych ludzi też. Więc nie wiedzą, jak się po prostu, gdzie poruszyć, gdzie pójść, kogo o coś poprosić w tym momencie.
1: Ja też tutaj patrzę w stronę twoją, Beata. Ty też mówisz o tych, to co już wspomniałam, rozmowach, konsultacjach, które zostały, czy są cały czas udzielane przez waszą fundację. Co najbardziej boli rodziców? Co najbardziej zgłaszają? Co ty dostrzegasz, że jest taką największą bolączką?
4: Ja myślę, po pierwsze, to jest niezwykle indywidualna sprawa. W praktyce naszych psychologów, bo to oni udzielają tych konsultacji na etapie ciąży, a potem prowadzą grupy wsparcia w żałobie. Ja za chwilę o tych grupach może powiem, bo to, co powiedziała pani Lucyna, jest niezwykle ważne. To jest właśnie to, gdzie można szukać pomocy już na etapie żałoby. No właśnie grupy wsparcia są takim miejscem. Ale wracając do twojego pytania, to nasze koleżanki psycholożki mówią zawsze, że tak naprawdę każda historia jest, one są niby podobne, ale każda jest inna. Bo my jesteśmy po prostu, każdy z nas jest inny, każdy inaczej przeżywa stratę, każdy inaczej przeżywa żałobę. I jest mnóstwo trudnych rzeczy. Poczynając od tego, że na przykład pewną trudnością może być atmosfera w rodzinie, tej szerszej rodzinie. Brak zrozumienia albo przeciwnie, lęk ze strony najbliższych do poruszania tego tematu. Czasami jest tak, że no, jest nam w ogóle trudno mówić o trudnych rzeczach, nawet z osobami bliskimi. I ja myślę, że niejednokrotnie tak jest, że właśnie nie można z tymi najbliższymi osobami porozmawiać, bo one się trochę tego boją. To znaczy, to jest na tyle trudne, że nie są w stanie jakby udźwignąć tego tematu. W grupach wsparcia w żałobie to, co jest, myślę, właśnie wspaniałe, to, że spotykają się tam ludzie o podobnym doświadczeniu. Choć, tak jak mówię, trzeba brać pod uwagę ten indywidualny aspekt, to, że każdy jest troszkę inny. Natomiast tam w bezpiecznej przestrzeni można porozmawiać z osobami, które przeżyły podobne doświadczenie, które są w stanie to zrozumieć. Tam jest, może panować większa otwartość. Ludzie się słuchają i myślę, że to jest takie miejsce, gdzie no, to przeżywanie tych emocji no, odbywa się w takim bezpiecznym, w bezpiecznych okolicznościach, w bezpiecznym otoczeniu. Ludzie się nie boją tak bardzo mówić i otwierać. My prowadzimy grupę wsparcia w żałobie dla osób po tak zwanej wczesnej stracie i to jest właśnie ta grupa, która działa przy hospicjum perinatalnym i osobną grupę wsparcia w żałobie dla rodziców naszych pacjentów z hospicjum domowego, bo sytuacja tych rodziców jest różna, dlatego są dwie różne grupy. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, bo mi to umknie, to jest niezwykle ważne, pani Lucyna o tym powiedziała, że rodzice nie mają informacji takich praktycznych. Właśnie, jak się odnaleźć w tej trudnej sytuacji, co im się należy, jakiego typu mają uprawnienia. To są zupełnie praktyczne rzeczy. I my w hospicjum bardzo też dbamy o to, żeby oni dostali pakiet takich informacji. Poza takim wsparciem psychologicznym, towarzyszeniem im i tak dalej, jest ten aspekt praktyczny, który również jest im po prostu dostarczony.
1: My rozmawiamy o dniu dziecka utraconego, o tych cierpieniach, trudnych doświadczeniach rodziców, którzy przedwcześnie stracili dzieci. Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio Beata Biały z Fundacji Warszawskiej Hospicjum dla Dzieci, a na łączeniu Magdalena Marchlewska, autorka książki Zamiast cierni wyrosną cyprysy i Lucyna Kuśmirek, bohaterka książki, tej właśnie już wspomnianej, Zamiast cierni wyrosną cyprysy, która opowiada historię swoją, swojej rodziny, ale też związaną z przedwczesną, jeżeli tak można powiedzieć, utratą dzieci, które albo się już w zasadzie urodziły martwe, bądź historie, które poruszamy, dotyczą też bardzo często poronień. Ja mówię o tym dniu dziecka utraconego i też dzisiaj sprawdzając, drodzy Państwo, informacje, skąd w ogóle raz taka nazwa i kiedy był początek, dlaczego w ogóle taka data, doczytałam się, że to jest taki symboliczny wymiar tej daty. Przyjmuje się, że gdyby dziecko było poczęte 1 stycznia i przyszło na świat o czasie, no to przewidywany termin porodu przypadałby około 7-8 października, więc ten 15 października to jest taki termin, symbolicznie zamyka okres, w którym rodzice mogliby oczekiwać narodzin dziecka. Ten dzień jest obchodzony w wielu krajach, też między innymi w Stanach Zjednoczonych, ale w tym dniu też odbywają się w różnych miejscach Polski pochówki dzieci właśnie takich, które no, nie przyszły na świat, albo właśnie wydarzyło się to w wyniku poronienia. Są też różne inicjatywy, które zrzeszają rodziców, którzy takiej straty doznali i przeżywają takie cierpienie. I tu zwracam się do pani Lucyny Kuśmirek, która już trochę nam odsłoniła kulisy i zdradziła, dlaczego zdecydowała się opowiedzieć swoją historię. Pani Lucyno, ja już trochę o to pytałam, ale chciałabym jeszcze podpytać o taki moment żałoby. W momencie, kiedy rodzi się martwe dziecko, to jest chyba taki moment, kiedy cały świat nam się po prostu wali na głowę i nie widać światła w tunelu.
2: Ja powiem tak, tego nie ukrywam, że ja żyłam do ostatniego momentu taką nadzieją, że to pierwsze USG, które potwierdziło, że serce dziecka nie bije. Później kolejne USG w szpitalu przed przyjęciem i później jest jeszcze jedno USG i ja przy każdym USG, ja nie ukrywam, ja cały czas żyłam tą nadzieją, że usłyszę od któregoś z tych lekarzy, że to jest pomyłka, że jednak to serce tego dziecka bije. Ja niestety nie usłyszałam tego 4-krotnie, wręcz przeciwnie, za każdym razem było potwierdzenie, że serduszko nie bije tych dzieci. I nie ma słów, naprawdę nie ma słów, które by określiły, co czuje w tym momencie kobieta, co czuje mąż, który temu wszystkiemu towarzyszy. My przeżywaliśmy żałobę każdego dziecka razem. Byliśmy ze sobą, płakaliśmy, wspieraliśmy siebie, nie tłumaczyliśmy sobie tego. Też bardzo jakby tutaj kwestia otoczenia. My akurat chcieliśmy być ze sobą razem, wspierać siebie w tym wszystkim. Natomiast ja wiem, że każdy człowiek, każda kobieta jest inna i ma inne potrzeby. I czasami jest tak jak słyszę, że są kobiety, które potrzebują właśnie takiej grupy wsparcia, potrzebują z kimś rozmawiać o tym, ale nie z najbliższymi w domu. Więc to też bywa różnie. Natomiast ja też nie ukrywam, że dużo po prostu przeżywałam na kolanach przed Panem Bogiem. Ja nie wiem, czy to można nazwać modlitwą, ale myślę, że to była moja rozmowa z Panem Bogiem, wręcz taki krzyk matki, po prostu krzyk matki. Panie Jezu, ulituj się. Ty widzisz, ty po prostu mnie widzisz, ty widzisz mój ból. I za każdym razem było to samo. Ale cały czas gdzieś miałam tą nadzieję. Gdzieś cały czas mieliśmy tą nadzieję z moim mężem i takie poczucie, że przecież Pan Bóg widzi nasze pragnienie. Więc to tak, w taki sposób to przeżywaliśmy.
1: Pani Magdaleno, pani też ma swoje przeżycia. Pani też rozmawiała, pisała o tym, że zastanawiała się, jak to będzie, kiedy panie się spotkają, porozmawiają i w jakimś sensie spotkają, tak, w tych takich trudnych momentach. Co może pomóc rodzicom po stracie dziecka? Jakie są momenty, czy jakie punkty, na co warto zwrócić uwagę, żeby wspomóc takie osoby? Być może teraz osoby, które nas słuchają, przeżywają podobną historię, a być może ktoś z ich znajomych przeżywa taki dramat w swojej rodzinie.
3: Myślę, że przede wszystkim te osoby, które przeżywają, doświadczają właśnie tego dramatu, warto, żeby same pozwoliły sobie na to, żeby przeżyć tak, jak tego potrzebują. I po prostu też tak, jak właśnie Lucyna powiedziała, czasami jest tak, że potrzeba jest tej rozmowy, czasami jest tak, że małżeństwo chce zostać samo ze sobą i przeżyć to po prostu razem. Ale przede wszystkim myślę, że trzeba pozwolić sobie przeżywać to tak, jak to czujemy. Nie zmuszać się do tego, żeby właśnie rozmawiać o tym w tych momentach, kiedy jeszcze nie czujemy, że chcemy o tym rozmawiać i też właśnie dać sobie taką przestrzeń na to, żeby po prostu sobie tak wewnętrznie z tym poradzić. U mnie właśnie tego akurat zabrakło, ponieważ ja nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić i ja nie wiedziałam na przykład, że ja mogę sobie pozwolić na takie, no nie wiem, na wyłączenie się, na to, żeby na przykład nawet nie pójść do pracy.
1: Czy po prostu przeżyć taką żałobę, jakby formę żałoby?
3: Tak, żeby no właśnie, wydaje mi się, że ponieważ tak jak zostało na początku powiedziane, jeszcze mało się o tym mówi, kiedy nie jest widoczne gołym okiem dziecko, które kobieta traci, które było pod jej sercem, to też myślę, że właśnie jest to może inaczej odbierane przez otoczenie. Tak jakby no nie ma tego, tak? Gdyby może właśnie więcej o tym rozmawiać, gdyby więcej zajmować się tym tematem w taki dobry sposób, z szacunkiem też do tego, że każde życie jest godne, że każde życie jest święte i ważne od samego pierwszego dnia, to może właśnie też inaczej by się do tego tematu podchodziło i może te osoby, które doświadczają takiej straty, też może inaczej by na to już od w tej chwili właśnie patrzyły i dawałyby sobie też prawo do tego przeżywania żałoby po prostu. No i właśnie też, jeżeli byłoby, myślę, więcej rozmów na ten temat, więcej zajmowania się tym tematem, to może też właśnie rodzina wiedziałaby, jak próbować nawet pomagać. Bo czasami jest rzeczywiście tak, że nie wiadomo zupełnie, co zrobić i no i padają czasami takie słowa, które nie pomagają, a wręcz przynoszą jakiś odwrotny skutek na przykład. Albo ktoś po prostu tak koniecznie chce coś zrobić, a w tym momencie naprawdę się nie da. Więc myślę, że takie pobudzanie świadomości

0: opowiadać innym. Ja jeszcze wrócę do tych grup wsparcia, bo też wspominałaś, Beata, że u was te grupy funkcjonują i nawet po latach spotykają się i to jest takie dające nadzieję.
1: Tak, my mamy taką tradycję w naszej fundacji, że raz w roku w okolicach Dnia Święta Zmarłych, tydzień po dokładnie, mamy takie spotkanie, które gromadzi rodziców naszych zmarłych pacjentów z obu hospicjów. I z hospicjum perinatalnego, i z hospicjum domowego. To już w tej chwili jest naprawdę ogromna grupa, bo przypomnę, że hospicjum domowe ponad 30 lat działa, a hospicjum perinatalne 20, więc naprawdę te spotkania są coraz liczniejsze, ale to, co jest dla mnie osobiście niezwykle poruszające, to to, że właśnie ci ludzie przychodzą często z całymi rodzinami, z dziećmi, które narodziły się później, z wnukami i po mszy, którą mamy w intencji właśnie naszych zmarłych pacjentów, ich rodzin, jest takie spotkanie, na którym możemy już swobodnie porozmawiać i to są niezwykle wzruszające spotkania. Naprawdę opowiadają ludzie o swoim życiu, o tym, jak sobie poradzili po. I to napawa ogromną nadzieją. Pani Lucyna mówiła tutaj o tym właśnie, że państwo otworzyli się na życie i to życie przyjęli. I my to obserwujemy też wśród wielu naszych podopiecznych, że życie toczy się nadal. My mamy nawet takie powiedzenie w hospicjum naszym domowym, że hospicjum to tak naprawdę życie. My się nie skupiamy na śmierci, tylko na życiu, bo ono, staramy się, aby życie naszych pacjentów było jak najlepsze i życie tych rodzin, żeby było jak najlepsze. No a właśnie to, że po tak trudnym doświadczeniu, tak tragicznym doświadczeniu, jakim jest strata dziecka, można to swoje życie odbudować, no to jest naprawdę jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką my jako pracownicy hospicjum przeżywamy. Także te spotkania to jest dla mnie coś naprawdę niezwykle poruszającego.
0: Wywołana już pani Lucyna, ale dziękuję ci, Beata, za te takie słowa dające nadzieję, bo mówisz, że to jest wasza praca, skupia się na tym, żeby to życie pacjentów było jak najlepsze, tak? Chociaż to są bardzo trudne momenty, to jest cierpienie, to jest ból niewyobrażalny i w takim momencie nawet trudno jakiekolwiek słowa powiedzieć, żeby komuś dodać otuchy, czy go pocieszyć, powiedzieć będzie lepiej i tak dalej, ale no życie pokazuje, że faktycznie życie toczy się dalej. Pani Lucyno.
2: Oczywiście, że tak. Natomiast ja powiem jeszcze jedno, że w momencie, kiedy taka rodzina, kiedy takie małżeństwo, taka kobieta, kiedy oni są w żałobie i im powiedzenie będzie lepiej, może tak, ale w tym momencie nie jest lepiej, nie jest dobrze. I jakby też musimy na to z tego punktu spojrzeć. Natomiast ja chcę powiedzieć głośno i wyraźnie, dopóki mamy nadzieję, naprawdę, i to szczególnie mówię do kobiet, że dopóki mamy nadzieję, to naprawdę mogą się zdarzyć cuda i ja uważam, że to są cuda, bo chcę tylko jeszcze nakreślić tutaj, to też jest w książce napisane, że z moją córką było tak, że też usłyszałam od lekarza, że jej serce nie bije i w momencie, kiedy lekarz mnie zbadał, powiedział: pani Lucyno, no niestety serce tego dziecka nie bije. Ja się ubrałam i lekarz wypisywał mi już skierowanie do szpitala na zabieg. Po chwili spojrzał na mnie i powiedział: ja jeszcze raz panią zbadam. A ja w tym czasie mówiłam tylko w sercu: Jezu, ufam tobie, nic więcej. I lekarz mnie jeszcze raz zbadał i on mówi: tu serce bije. Ja byłam świadkiem, ja widziałam ten monitor, tam naprawdę serce nie biło. I to jest ta nadzieja. Naprawdę nie traćmy tej nadziei. Ja też jestem we wspólnocie ogólnopolskiej wśród kobiet, wspólnota Serce Kehalitomene, tam jest ponad 2000 kobiet, każda z różną historią, ale to, co nas jednoczy, to właśnie to piękno i ta nadzieja, że my pragniemy czegoś więcej. Nie tego, co świat nam daje, nie tego, co ktoś nam coś mówi, ale właśnie idźmy z tą taką nadzieją i nigdy nie traćmy.
0: Ja wiem, że teraz

0: kiedy jest się już w innym położeniu, dużo z dystansem można takie słowa pewnie wypowiedzieć i no i to wspaniale, tak? Bo to właśnie daje nadzieję tym, którzy są może w bardzo, bardzo trudnym położeniu i w trudnym momencie, ale chciałabym jeszcze skupić się na takim, w zasadzie już na zakończenie naszej rozmowy, trochę na takim aspekcie, żebyśmy wiedzieli, żeby też Państwo wiedzieli, jakie w ogóle przysługują prawa, co może zrobić, co mogą zrobić rodzice w takim momencie, kiedy no właśnie chociażby dojdzie do tego, do poronienia czy do urodzenia martwego dziecka. Jakie w zasadzie przysługują im takie możliwości też medyczne? Tutaj patrzę w stronę twoją, Beata, bo wiem, że ta świadomość jest ciągle jeszcze bardzo mała.
1: Ja bym się chciała o krok cofnąć, to znaczy jeszcze na etapie ciąży, albo nawet jeszcze na tym etapie pierwszej diagnozy, kiedy się rodzice dowiadują, że dziecko jest chore, że ma wadę genetyczną, albo właśnie jest, no, wielkie prawdopodobieństwo, że dziecko nie urodzi się żywe, to po pierwsze zawsze można sięgnąć po pomoc hospicjum perinatalnego. Tych hospicjów w Polsce już jest kilkanaście i tam są ludzie, którzy dadzą wsparcie, ale też dadzą cały komplet informacji, żeby rodzice w tej sytuacji no, wiedzieli właśnie, jakie mają prawa, jak może wyglądać poród. On nie musi wyglądać tak, że będą, że kobieta z mężem bądź bez będzie rodziła na jednej sali z kobietami, które rodzą zdrowe dzieci. Tak być nie musi. I od tego są hospicja perinatalne, żeby właśnie pomóc. My na przykład prowadzimy taką szkołę rodzenia, którą nazywamy szkołą rodzicielstwa. To jest szkoła przeznaczona właśnie dla rodziców, których dziecko jest, to nienarodzone dziecko jest chore nieuleczalnie, bo my wiemy, że potrzeby tych par są zupełnie inne. Oni nie mogą iść do zwykłej szkoły rodzenia, bo oni będą wśród rodziców, którzy oczekują narodzin zdrowych dzieci. I to jest trudne nawet do wyobrażenia, jak można się czuć w takiej sytuacji. Więc my prowadzimy taką szkołę i tam rodzice dowiedzą się wszystkiego, co jest im potrzebne, żeby tę ciążę przeżyć, żeby ten poród odbył się godnie, z pełnym poszanowaniem ich i tego nienarodzonego dziecka, w intymności, z możliwością pożegnania się. Więc ja naprawdę zachęcam, jeśli ktokolwiek, kto nas słucha, wie, że w jego otoczeniu jest osoba, która przeżywa coś takiego, to naprawdę są takie placówki. Proszę wejść na naszą stronę. Tam jest w ogóle cała mapa hospicjów perinatalnych na naszej stronie internetowej. Jest telefon do naszych psychologów. Oni zawsze pokierują, pomogą. Bardzo byśmy chcieli, żeby każdy, kto jest w takiej sytuacji, tę pomoc otrzymał.
0: Ja bardzo dziękuję za te informacje, ale jeszcze bardziej dziękuję za rozmowę. Beata Biały, Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Magdalena Marchlewska, autorka książki Zamiast cierni wyrosną cyprysy i Lucyna Kuśmirek, bohaterka tejże książki, która opowiada swoją historię. Jeszcze raz bardzo paniom dziękuję, a my słyszymy się zaraz z Państwem już po 21:00.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ja już witam jeszcze raz po przerwie. Tym razem zmieniamy temat. Dzień papieski. W minioną niedzielę w zasadzie w polskich kościołach obchodziliśmy ten dzień, choć de facto 16 października jest jutro. No ale tak to jest, że niedziela poprzedzająca 16 października jest obchodzona we wszystkich kościołach w Polsce jako dzień papieski, a dzisiaj ze mną goście Kacper Kowalczyk z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Witam, Kacprze, bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: A na łączeniu ksiądz Przemysław Śliwiński. No, między innymi autor książki Konklawę, nie bez kozery ją przypominam, bo temat papieski jak najbardziej.
3: Dobry wieczór, szczęść Boże, pani redaktor i wszystkim słuchaczom.
1: Witamy i cieszymy się, że mogliśmy się połączyć. Generalnie ja tak sobie jeszcze przed wejściem na antenę trochę porozmawiałam z Kacprem Kowalczykiem o tym, na ile dziedzictwo papieża, myślę tutaj kluczowo o Janie Pawle II, w ogóle jest w tych czasach jeszcze nie tylko wspominane, ale tak naprawdę przekładane na realne życie. I zapytałam właśnie o młodych ludzi. I tutaj chciałabym się trochę na tym skupić na początku naszej rozmowy. Czy młodym ludziom trzeba tłumaczyć, kim jest Jan Paweł II? Myślę o pokoleniu nie tych osób, które są z pokolenia JP2 i urodziły się w czasach, kiedy papież był papieżem, papież Polak. Ja jestem chociażby z tego pokolenia i zawsze, jak żyłam od maleńkości, to zawsze papież to był Polak, dopiero później, wiadomo, już to się zmieniło. Jak teraz to wygląda z tymi młodymi ludźmi?
2: No dzisiaj młodzi ludzie nie znają już Jana Pawła II w tak oczywisty sposób. Ja sam urodziłem się miesiąc po śmierci Jana Pawła II, chociaż akurat w moim przypadku to było tak, że byłem wychowany w takim wielkim szacunku dla papieża Polaka, chociażby w moim domu i w najbliższym otoczeniu. Ale to prawda, dziś większość młodych ludzi, studentów i młodszych, Jana Pawła II już od tej strony w ogóle nie zna. I to odkrywanie Jana Pawła II musi zacząć się trochę od zera, od początku. I albo ono się zacznie i zakończę na tym odkrywaniu takim przez media społecznościowe, które często jest oparte o jakieś memy, o jakieś żarty z papieża Polaka i trochę takie spłycenie tego tematu. To oczywiście jest odpowiedź na ten duży, silny, emocjonalny związek z Janem Pawłem II. No, często młodzi ludzie tak na to reagowali takim można powiedzieć nie do końca dobrym komentarzem. Nie do końca dobra była ta odpowiedź na ten taki silny kult Jana Pawła II. Albo można pójść trochę dalej, albo można pokazać Jana Pawła II takiego, jakim on był naprawdę. I można pokazać z jednej strony ludzi, którzy z nim się w jakiś sposób spotkali, zetknęli w swoim życiu i mnie te spotkania najbardziej poruszają właśnie z tymi osobami, które opowiadają o tym, jak doświadczyli chociażby krótkiego kontaktu z Janem Pawłem II, podkreślają zawsze, że nawet jak stali w tłumie ludzi, to ten Jan Paweł II mieli takie poczucie, że patrzy, jest w 100% skoncentrowany na nich. On zawsze widział tego konkretnego człowieka, a nie tłum. I to jest taka pierwsza strefa. Druga strefa to jest pokazanie Jana Pawła II przez jego wpływ na historię Kościoła, na historię Polski. Ale trzecia, bardzo ważna, może najważniejsza, to jest pokazanie Jana Pawła II jako człowieka, który ma bardzo trafne i dalej aktualne odpowiedzi na rozterki młodego człowieka, na pytania młodego człowieka, ale także na problemy współczesności. Jak dzisiaj zaglądamy do nauczania Jana Pawła II, choć świat zmienia się bardzo szybko i pewne słowa, które mogliśmy wypowiadać nie to, że 100 lat temu, ale rok temu tracą na aktualności, to jak patrzymy na Jana Pawła II, to naprawdę w jego nauczaniu wiele myśli, wiele słów, jego postawa naprawdę wiele może dać dzisiaj młodemu człowiekowi, tylko to już wymaga właśnie takiego spotkania z Janem Pawłem II trochę bardziej na serio, trochę bardziej na spokojnie, ale uważam, że wśród młodych ludzi jest naprawdę bardzo duży potencjał na te spotkania, chociaż może wydaje nam się, że młodzi ludzie to jest takie pokolenie właśnie dalekie od Kościoła, już w ogóle od papieża Polaka, od Jana Pawła II, to ja myślę, że to, że oni go już nie spotkali, nie doświadczyli, tak jak doświadczyło to pokolenie naszych rodziców, pokolenie pokolenie naszych dziadków, to myślę, że to jest pewna szansa. Bo tu już nie ma tego emocjonalnego podejścia do Jana Pawła II, tego takiego dużego sentymentu, tylko można powiedzieć, jest taka czysta karta, na której można bazować, na której można pisać i myślę, że jest taki wielki potencjał w spotkaniach z Janem Pawłem II młodych ludzi i widzę to bardzo mocno w Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, a to, że jego dziedzictwo jest żywe nie tylko przez wspomnienia takie emocjonalne, które oczywiście też są bardzo ważne i potrzebne. Myślę, że najlepiej świadczy Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która narodziła się z jego konkretnych słów, z jego konkretnej pielgrzymki w 1999 roku i trwa do dzisiaj. Jest takim naprawdę konkretnym wyrazem tego, że to, co mówił Jan Paweł II, naprawdę ma znaczenie i naprawdę jest żywe, że ten pomnik jest naprawdę żywy, tak jak to często się o nas mówi i my oczywiście z wielką dumą to miano nosimy.
1: My, Kacprze, oczywiście jeszcze wrócimy do tego żywego pomnika i tego, czym się zajmuje fundacja, ale ty dotknąłeś takiego ważnego momentu, nauczanie Jana Pawła II i jego aktualność po dziś dzień. I tu zwracam się do księdza Przemysława Śliwińskiego. Na ile my znamy nauczanie Jana Pawła II, encykliki, masę kazań, przemówień, które są przecież zebrane w wielu tomach, już nie mówiąc o twórczości, o dramatach, o tym, co pisał, chociażby Miłość i Odpowiedzialność, no tych książek jest po prostu cała masa. I pytam w kontekście nawet nie tylko osób duchownych, gdzie gdzieś podejrzewam, że księża znają to nauczanie, ale jak ksiądz w rozmowie z wiernymi, z osobami, z którymi się spotyka, widzi, czy to nauczanie w ogóle jest przez nas poznane?
3: Nie wiem, czy da się poznać nauczanie Jana Pawła II w całości, w takim sensie, żeby być specjalistą. Ja myślę, że w ogóle, jeśli ktoś zna nauczanie Jana Pawła II, może tak powiedzieć, że je znam, to w jakimś kawałku, w której jest specjalistą. To znaczy, nie oczekujmy czegoś niemożliwego. Dlatego, że to nauczanie jest tak obszerne. To był papież przez ponad dwie dekady. Nie da się wszystkiego poznać, nie da się wszystkiego zrozumieć, ale to jest właśnie kapitał Jana Pawła II. To znaczy, powiem, o co chodzi. Znaczy, powiem w ogóle taką całą historię, którą właśnie przeszliśmy i troszeczkę nie możemy jej zrozumieć. Proszę zauważyć, że ja też jestem z pokolenia Jana Pawła II, 15 października, czyli dokładnie dzisiaj jest rocznica mojego chrztu. Dzień później Jan Paweł II został wybrany papieżem, więc dla mnie to jest naprawdę pewnego rodzaju taki życiowo ważny dzień, nie tylko dlatego, że to jest dzień mojego chrztu dzisiaj, ale również z tego powodu, że moje całe życie w tej pierwszej części było naznaczone obecnością Jana Pawła II. My sobie nie zdajemy sprawy, właśnie ci z pokolenia Jana Pawła II, jak bardzo jesteśmy przeniknięci jego słowami, jego obecnością w Kościele, jego przepowiadaniem Ewangelii, sposobem w ogóle opowiadania o Ewangelii. On był naprawdę narratorem tej Ewangelii, bo wtedy jeszcze nikogo takiego nie było. Nie było mediów społecznościowych w Kościele, takich, które by były transmitowane na całą Polskę. To był człowiek, który nam zaproponował, mówiąc nowocześnie, nowy sposób narracji o Ewangelii, o Jezusie Chrystusie, o Kościele, z którego potem wszyscy korzystaliśmy, wszyscy go opowiadaliśmy. To jest tak, jak oddychamy tlenem i nie zauważamy go. Kimś takim dla naszego życia jest Jan Paweł II. Teraz zaś jesteśmy świadkami, i to jest dla niektórych smutne, pewnego rodzaju transformacji pamięci. Ponieważ jak Państwo zauważyli, zaczyna się pokolenie i właściwie zaczyna być dominujące w społeczeństwie osób, dla których Jan Paweł II nie był taką oczywistością, jaką był dla nas. I z tego powodu dla całego Kościoła bardzo ważny i wielu osób zaangażowanych, bardzo ważny jest ten właśnie wysiłek propagowania jego myśli, przypominania o nim, budowania jego obecności w pamięci i w kulcie, w Kościele, już nie jako oczywistość, tylko jako pracę, którą trzeba zrobić. I ja widzę coś takiego, to znaczy my jeszcze nie do końca Jana Pawła II odkryliśmy właśnie dlatego, że jego dzieł, jego śladów w historii, jego wielu zaangażowań jest tak dużo, że naprawdę jeden człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego wyśledzić, a tym bardziej poznać nawet powierzchownie. Ale w różnych aspektach tego odkrywania możemy wręcz zachwycić się, jak bardzo jeden człowiek, który był Polakiem, stanie się ważnym elementem historii świata. Powiem tylko jedną rzecz. Niedawno pisałem, przygotowałem taki artykuł o relacjach między Kościołem a Stanami Zjednoczonymi z okazji rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, która przypadała teraz niedawno 4 lipca. Okazało się, że człowiekiem, który zdecydował o tym, że Stany Zjednoczone po raz pierwszy właściwie nawiązały stosunki dyplomatyczne z Watykanem, państwem dotąd ignorowanym, państwem dotąd niezauważanym przez to wielkie mocarstwo, był kto? Był Jan Paweł II. Poprzez swoją osobowość, poprzez swój sposób przekazu, poprzez bardzo dobre relacje również z prezydentami Stanów Zjednoczonych, to on spowodował tę wielką zmianę, że nagle Stany Zjednoczone, ta wielka potęga, zaczęły najmniejsze państwo świata traktować z niezwykłą powagą, co do dzisiaj widzimy.
1: Czyli nie tylko ten, który w nowej narracji opowiadał Ewangelię, ale też dyplomata, też kulturoznawca, też człowiek, który na różnych strefach i w różnych obszarach działał. Ja tutaj nie mam wyboru, muszę zgodzić się z księdzem Przemysławem. Tak, tych dzieł, tego dorobku, tego dziedzictwa jest tak dużo, że jedna osoba raczej nie jest w stanie tego zgłębić. Musiałaby chyba kilkanaście przynajmniej lat studiować, poznawać, ale to, co mogę zachęcić i na pewno polecić, to może nawet pewne wybiórcze zapoznawanie się dziełami, czy z encyklikami, bo
3: nawet
1: co ksiądz powiedział,
3: można... na YouTubie, prawda? Kazania na YouTubie, które są zarejestrowane, które są do dzisiaj żywe, niesamowite.
1: A tego jest, tak, tego jest bardzo dużo i można się zachwycić i można faktycznie w jakimś fragmentaryczny sposób poznawać, czy odkrywać to dziedzictwo. Wracając do obchodów Dnia Papieskiego, czy wy widzicie, tutaj pytam oczywiście Kacpra Kowalczyka z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, że z roku na rok te obchody przybierają na sile czy słabną? Jest większe zainteresowanie, czy raczej coraz mniejsze?
2: Kiedy zaczynały się obchody Dnia Papieskiego, mnie nie było na świecie, więc też tak mi ciężko może ocenić to w takiej szerokiej perspektywie. Jeżeli chodzi o perspektywę tych ostatnich lat, to nie widzę tutaj jakiegoś słabnącego zainteresowania. Ono cały czas jest żywe. Janem Pawłem II, ale także Dniem Papieskim i też jak tak przeżywaliśmy chociażby ten ostatni Dzień Papieski, w zasadzie cały czas go przeżywamy, bo mimo, że to była niedziela, to ten czas związany z Janem Pawłem II to jest tak naprawdę cały październik. I rozmawiam z ludźmi właśnie ze starszych pokoleń, na przykład przy okazji różnych rozmów, takich właśnie w radiu czy w innych mediach, to widzę, że ta pamięć o Janie Pawle II jest żywa, więc myślę, że to zainteresowanie cały czas jest, ono trochę zmienia swoje formy, musi wychodzić też do mediów społecznościowych, tam to jest odbierane inaczej i to też od nas wymaga trochę innego podejścia, ale myślę, że to jest cały czas ważne i to też jest piękne, że Dzień Papieski to nie jest tylko święto Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ponieważ jest oczywiście zbiórka na program stypendialny, jaki w fundacji prowadzimy, ale to jest tak naprawdę święto całego Kościoła. W to święto włączają się wszystkie parafie, raz że przez tą zbiórkę, ale to jest też wiele różnych wydarzeń, które parafie z własnej inicjatywy przygotowują, ale to nie tylko parafie, różne inne wspólnoty, organizacje społeczne, kulturalne, że to jest naprawdę takie ogromne święto Kościoła w Polsce, ale także Polaków poza granicami, w różnych środowiskach polonijnych, że to jest naprawdę taki nasz, też takie wspólne wielkie dzieło. I oczywiście bardzo wymiernie je widać w tym, co widzimy w mediach, w tych różnych wydarzeniach, w tej zbiórce, która co roku przynosi kilkanaście milionów złotych przekazywanych na stypendia dla zdolnej, niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. I myślę, że to też jest taki bardzo, bardzo wyraźny wskaźnik tego, że dla Polaków to jest dalej ważne, to kim był święty Jan Paweł II, żeby to dzieło, które wypłynęło z jego nauczania, z jego wezwania do tej wyobraźni, miłosierdzia, też do odpowiedzi na te palące potrzeby Polski pod koniec lat 90., na początku 2000. One się trochę zmieniają, ale dalej ta potrzeba, to społeczne zapotrzebowanie na program stypendialny, na fundację, jest to, o czym też mówił arcybiskup Adrian Galbas podczas konferencji prasowej zapowiadającej Dzień Papieski, że ono dalej jest.
1: No i ponad 2000 zdolnych uczniów, tak co powiedziałeś, studentów z mniej zamożnych rodzin, wchodzi w ramy tego projektu, tego programu. Na przestrzeni lat pewnie było ich znacznie więcej, bo my mówimy teraz jakby o tym bieżącym zapotrzebowaniu i tej bieżącej liczbie, która bierze udział w tym programie stypendialnym.
2: Tak, dzisiaj to jest około 2000 stypendystów, to są uczniowie, szkół podstawowych, 7-8 klasa, szkoły średnie, no i studenci, ale grono absolwentów liczy 10 tysięcy osób, także to jest naprawdę pokaźne grono ludzi, którzy w jakiś sposób zetknęli się z nauczaniem Jana Pawła II. Oczywiście ono w różny sposób rezonuje w ich życiu, ale każdy z nich dostał pewną szansę. Dostał szansę na pogłębienie relacji z Panem Bogiem, też na odkrycie w jakiś sposób Jana Pawła II. I tutaj to, o czym wspomniał ksiądz Przemysław, no nie jest możliwe zgłębienie całego nauczania Jana Pawła II i to nie jest tak, że my na obozach robimy jakieś, prawda, seminaria akademickie
1: i
2: staramy się...
1: A potem kursy i zaliczenia na zakończenie.
2: Zaliczać wszystkie encykliki. No mówię, to jest niemożliwe. Ale staramy się tak problemowo dotykać się tego nauczania Jana Pawła II w konkretnym temacie, w konkretnym pytaniu, jakie w życiu młodego człowieka się rodzi. Szukać tych inspiracji w tym, co Jan Paweł II pisał, żeby chociaż trochę się z tym zetknąć, tak? Bo tutaj mówię, nie pretendujemy do tego miana, że jesteśmy specjalistami, znamy wszystko, ale stypendyści najważniejsze jest to, że dostają tą szansę, tak? To ważną szansę. Ja lubię powtarzać, bo mówię to ze swojego życia bardzo konkretnie, że ja w fundacji, w programie stypendialnym dostałem 3 szanse. Pierwsza szansa to jest oczywiście ta szansa poprzez wsparcie materialne na lepszy rozwój. Druga to jest szansa na poznanie wielu młodych ludzi, moich rówieśników, którzy mają podobne wartości. A to jest bardzo ważne, bo jak wiem, że mam takie środowisko, to dodaje siły. No i trzecia to jest ta szansa na spotkanie z Panem Bogiem Janem Pawłem II.
1: I zaraz będziemy mówić dalej o tych szansach i o innych osobach, które skorzystały z programu, ale to już po przerwie, także zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio niezmiennie Kacper Kowalczyk z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i na łączeniu ksiądz Przemysław Śliwiński, autor książki Konklawe, ale przed przerwą powiedziałam, że opowiemy o tych osobach, które korzystają z programu stypendialnego. Tak jak wspomniałeś, Kacper, żywy pomnik, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia i wsparcie dla młodych, zdolnych, często właśnie z mniej zamożnych rodzin, dzieci, młodzieży, które korzystają z tego programu stypendialnego. Czy ty sam, jak zrozumiałam, skorzystałeś z tego programu i dało ci to bardzo wiele, ale czy mógłbyś opowiedzieć o historiach, które są, no może takie dosyć dobitne i pokazujące, ukazujące wprost, jaki mamy tutaj przekrój osób.
2: Tak, sam jestem stypendystą Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, jestem za to niesamowicie wdzięczny i też dumny z tego, ale tak jak mówię, to są 2000 obecnych stypendystów i 10 tysięcy absolwentów. Chyba nie ma dzisiaj jakiegoś kierunku studiów w Polsce, na którym nie byłoby chociaż jednego stypendysty, jeżeli nie obecnie to w historii, a na pewno trudno byłoby taki kierunek znaleźć. Naprawdę to są ludzie z bardzo różnych dziedzin życia. To nie jest ograniczone tylko do jakichś konkretnych sfer czy nauk, ale naprawdę bardzo, bardzo szeroko. I też tych stypendystów można spotkać w wielu miejscach. Ostatnio, tydzień przed Dniem Papieskim, jako też stypendysta studiujący w Warszawie, będący w warszawskiej wspólnocie akademickiej, odwiedzałem ze swoimi znajomymi stypendystami jedną z podwarszawskich parafii. No i tam tak w toku rozmowy organista powiedział, sam byłem stypendystą i nawet byłem liderem wspólnoty akademickiej fundacji, więc to jest takie jedno spotkanie, które sobie przypominam. Myślę sobie o naszych stypendystach, którzy założyli przedszkole. Jako absolwenci założyli przedszkole, prowadzą je też w duchu takich wartości chrześcijańskich. Myślę sobie o naszych stypendystach, o naszej stypendystce Oli, czy naszej absolwentce Magdzie, które były na misjach w Afryce, podejmowały się takiego wolontariatu misyjnego i wiem, że też ten apetyt na misję jest w nich jeszcze duży i będą chciały pojechać na kolejne takie wolontariaty. I mówię, takich historii można byłoby szukać więcej. Są absolwenci fundacji, dziennikarze, są lekarze, są prawnicy, są badacze, są naukowcy. Myślę sobie o Pawle, który robi doktorat z takiej konkretnej specyfiki, że ja nawet nie jestem w stanie powtórzyć. Dokładnie tak, są też księża. Mamy kilkunastu księży absolwentów programu stypendialnego. Mamy kilkanaście sióstr zakonnych w bardzo różnych zgromadzeniach, więc fundacja jest też taką kuźnią, można powiedzieć, powołań. Co więcej, mamy fundacyjne małżeństwa. Mamy stypendystów, absolwentów, którzy poznali się właśnie w ramach programu stypendialnego na wakacyjnych obozach, we wspólnotach akademickich fundacji i dziś tworzą rodziny. Takie historie także mamy. Także fundacja naprawdę jest też takim dobrym miejscem wychowywania i rozeznawania swojego powołania, swojego miejsca w kościele, swojego miejsca w życiu, bo oczywiście przychodzimy do fundacji jako ludzie pełni różnych marzeń, planów, ale też je weryfikujemy, rozeznajemy. Też mamy tak fajnie pomyślane w fundacji nasze obozy wakacyjne, że jest jeden dla uczniów, dla tych, którzy są w szkołach podstawowych i średnich. Mamy jeden obóz dla studentów, ale pomiędzy jest ten etap między maturą a rozpoczęciem pierwszego roku studiów i dla stypendystów naszych maturzystów mamy taki oddzielny obóz wakacyjny. On już od kilku lat jest w stałym miejscu w Myczkowcach, w Bieszczadach i to jest też taki czas z jednej strony jeszcze rozeznawania swojego powołania, bo oczywiście kierunek jest już wybrany, jakaś droga jest obrana, ale cały czas wiadomo, szukamy tego swojego miejsca i często jeszcze je odkrywamy i też woli Bożej w swoim życiu, ale to też jest taka dobra okazja, żeby wejść w ten okres studiów, więc naprawdę tych historii jest bardzo wiele i ja się bardzo cieszę, kiedy też mogę, kiedy jako stypendyści możemy spotykać się oprócz tego, że przez media, że przez nasze media społecznościowe, że przez wizyty, tak jak w Radiu Plus tutaj, za to zaproszenie bardzo dziękuję, to też te spotkania twarzą w twarz z naszymi darczyńcami są dla nas bardzo, bardzo ważne i to się zawsze dzieje w Dzień Papieski, ale też często dzieje się w niedzielę przed Dniem Papieskim, a w niektórych miejscach w Polsce, na przykład w Radomiu, stypendyści będą odwiedzać jeszcze parafię w tą najbliższą niedzielę i tam będziemy z jednej strony angażować się w liturgię, w to przeżywanie po prostu niedzielnej mszy świętej z daną parafią, ale także stypendyści wtedy dzielą się swoim świadectwem, opowiadają, jak fundacja wpłynęła na ich życie, jak też wygląda dzisiaj ten żywy pomnik Jana Pawła II. Oczywiście angażują się w zbiórkę, mają ze sobą te charakterystyczne puszki z wizerunkiem Jana Pawła II, ale też to najważniejsze słowo w ten dzień papieski wybrzmiewa, czyli słowo dziękuję, bo tak, ja to lubię bardzo podkreślać, bo to jest bardzo ważne. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia i ten program stypendialny Żywy Pomnik Jana Pawła II to jest naprawdę ogromne dzieło Kościoła w Polsce. Ja chcę powiedzieć wszystkim, którzy wsparli nas w tą minioną niedzielę, albo zrobią to jeszcze, albo wejdą idą na zbiórka.pl i jeszcze wpłacą, czy w jakikolwiek inny sposób za nas się pomodlą, o nas ciepło pomyślą. Drodzy Państwo, to jest wasze dzieło. To jest naprawdę wasze dzieło. To jest wielkie dzieło Kościoła w Polsce i każdy, kto jest naszym darczyńcą, niech czuje się odpowiedzialny za budowanie tego żywego pomnika i niech ma tą świadomość, że to jest wielkie wspólne dobro Kościoła w Polsce, które się rozwija, które z roku na rok jest coraz większe. Ten żywy pomnik jest coraz większy, ale to wszystko dzięki naszym darczyńcom. Tutaj nie zastrzegamy sobie tego prawa do konkretnych osób. To jest wielkie dzieło darczyńców.
1: I tutaj się przenoszę do księdza Przemysława Śliwińskiego i tak sobie myślę, że w tej naszej pierwszej części, kiedy tak troszeczkę, że tak powiem, zaczepiałam pytaniem o to dziedzictwo i jak je poznać, jak je zgłębiać, jak je w ogóle kultywować, to odpowiedź bardzo mocno przychodzi tutaj po tych słowach Kacpra. Ten żywy pomnik, który w zasadzie tworzą wszyscy ci, którzy no, z jednej strony wspierają finansowo, czy z drugiej modlitwą, czy nawet mówiąc o tym żywym pomniku tego dziedzictwa Jana Pawła II, tej pomocy i tak naprawdę tym, co idzie dalej w naród, w społeczeństwo. Młodzi ludzie, którzy idą w różne środowiska z wartościami, którzy mogą się rozwijać, którym dajemy szansę.
3: Pełna zgoda. Ja powtórzyłbym to samo, co pan Kacper powiedział, bez używania nawet tych słów, które dobrze znamy, żywy pomnik, dzieło nowego tysiąclecia. Spróbujmy to jeszcze raz sobie powtórzyć, co my w ogóle mówimy. My mówimy o czymś takim. Jest mnóstwo młodzieży zdolnej. Może to są dzieci biegające gdzieś po podwórkach różnych miasteczek, których rodziców naprawdę nie stać na studia. A być może to oni naprawdę mają takie umiejętności, które kiedyś się przydadzą komuś, albo nam społeczeństwu, albo kościołowi. Chodzi o to, żeby im pomóc, ponieważ to jest takie po prostu ludzkie. To wynika z solidarności, to wynika z przyzwoitości. Człowiekowi, drugiemu człowiekowi młodemu trzeba po prostu dać szansę. To jest bardzo prosta rzecz, ponieważ danie takiej szansy to jest naprawdę w konsekwencji pomoc samemu sobie, ale przede wszystkim pomoc taka ogólnospołeczna. Po prostu musimy to robić. Musimy dawać szansę młodym ludziom, żeby rozwijali swoje talenty. Dodam jeszcze jedno. Znam mnóstwo rodziców, których naprawdę nie stać na to, żeby ich dzieci studiowały. Bo to wiąże się z kosztami wynajęcia mieszkania w dużym mieście albo, co jest bardzo trudne, zdobycia miejsca w akademiku. Bardzo często te dzieci są wysyłane na przykład na studia takie weekendowe, takie zaoczne, które już nie dają takiej szansy na rozwój, na rozpoznanie pewnego rodzaju talentu. Dlatego to bardzo cieszy, że takie dzieła, na przykład jak dzieło Nowego Tysiąclecia, istnieją, bo one naprawdę są nam wszystkim potrzebne. Po prostu my musimy pomagać sobie, pomagać młodym ludziom, którzy są zdolni, a ich po prostu, ich i ich rodziców być może na to wszystko, co można by było w ich zainwestować, po prostu nie stać. Dlatego wielkie dzięki, wielki szacunek dla organizatorów tego dzieła Nowego Tysiąclecia, które rokrocznie wspiera tych młodych ludzi, którzy potem, po tym okresie studiów są wysyłani w świat i naprawdę robią genialne rzeczy.
1: No i tak sobie myślę, że poznać nauczanie to jedno, ale z drugiej strony tak naprawdę zrobić coś realnego, konkretnego, to chyba jest ta największa wartość na końcu, bo później po czynach ich poznacie i tutaj właśnie dochodzimy do tych czynów. Ja tak się zastanawiam, ale podejrzewam, że ta historia zatacza krąg, że ci, którzy tę pomoc otrzymują, wracają później, dają, tak? Dokładnie. I ta pomoc wraca, ona się wręcz pomnaża.
3: Każdy, kto tego doświadczył, oczywiście ma takie przekonanie, taką nawet my, to już jest zautomatyzowane. Po prostu tak trzeba robić. Po prostu tak trzeba robić, żeby innym pomagać. Skoro ja skorzystałem z tej pomocy.
1: Tu jeszcze do Kacpra odbiję. Czy tak faktycznie wy widzicie też w waszej fundacji, że ci, którzy byli kiedyś stypendystami, teraz po prostu są może wolontariuszami, może się angażują, może sami zgłaszają się z jakąś propozycją pomocy i rozwoju?
2: Tak, ja myślę, że to widać dużo szybciej. Nie trzeba zostać absolwentem, bo jak są stypendyści, na przykład studenci, którzy już są osobami dorosłymi i mogą podjąć jakąś posługę wolontariacką, to ją podejmują. Nasze obozy wakacyjne, no to jest z jednej strony kilkuset uczestników, ale do tego trzeba około setki wolontariuszy, czy ponad setkę wolontariuszy. I to nie jest tak, że tylko przyjeżdżają księża, siostry zakonne, czy że są jacyś wynajmowani ludzie, opiekunowie do właśnie tej młodszej młodzieży, tylko są to właśnie stypendyści fundacji, którzy jako studenci sami poświęcają dodatkowe tydzień, dwa, trzy swoich wakacji, przyjeżdżają na obozy wakacyjne do swoich młodszych kolegów, koleżanek i pełnią tą funkcję wychowawcy. Oczywiście kończą wcześniej kurs wychowawców i tak dalej, przygotowują się do tej misji i już to dobro wraca, tak? To dobro procentuje, to dobro się rozwija i to jest takie bardzo naturalne. To nie jest tak, że oni są jakoś namawiani czy zmuszani do tego, żeby podejmować taki wolontariat. Nie, to jest u wielu osób taki odruch serca i jest wielu stypendystów, studentów, którzy potrafią prawie całe wakacje poświęcić fundacji, bo to jest tak, że najpierw jadą na swój obóz jako studenci i są tam po prostu uczestnikami. Potem bardzo chętnie przejeżdżają na obóz uczniów i są wolontariuszami, opiekunami dla swoich młodszych kolegów z fundacji. A potem często jeszcze jadą na ten obóz dla maturzystów i tam też pomagają i wprowadzają tych, którzy są na progu studiów i są no, też pełni niepokojów różnych, tak? No bo to nie jest łatwe. To jest oczywiście to, o czym wspomniał ksiądz Przemysław i za to też bardzo dziękuję, że to jest takie wyzwanie materialne, odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, zwłaszcza no, że pochodzimy z niezamożnych rodzin i to jest często bardzo, bardzo duże wyzwanie, a dwa, że to jest takie wyzwanie organizacyjne. Wchodzę w nowe miasto, w duże miasto, w nowe miejsce, jak sobie ułożę relacje, jak ułożę sobie życie, jak się odnajdę w tej rzeczywistości. Więc to są to bardzo praktyczne porady od starszych kolegów, taki mentoring, ale to jest bardzo naturalne i takie wprowadzanie tych swoich młodszych kolegów, koleżanek w ten świat studiów, nawet w naszych wspólnotach akademickich, które tworzą stypendyści, studenci fundacji. Mamy coś, co tak nazywamy właśnie takim mentoringiem, że ogłaszają się, można powiedzieć, na grupie stypendystów ci starsi, czy na spotkaniach stypendystów ci starsi koledzy i mówią, ja studiuję na takim kierunku, na takiej uczelni, a ja coś tam innego na Politechnice, a ja coś innego na Uniwersytecie. I ci młodsi koledzy, którzy są na pierwszym roku, zgłaszają się do nich i oni bardzo chętnie pomagają, podpowiadają, jak się odnaleźć w tej akademickiej rzeczywistości, jak sobie z tym wszystkim poradzić.
1: A ja tylko dopowiem, że pomagać możemy nie tylko w trakcie tej niedzieli, kiedy jest Dzień Papieski, ale w zasadzie przez cały rok.
2: Tak,
1: pewnie można tę pomoc
2: przekazywać,
1: na pewno wchodząc też na stronę dzieło Fundacji Nowego Tysiąclecia. My zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę i zapytamy też o papieża Leona XIV, o jego stan zdrowia, o tę sytuację, która się wydarzyła, także zostańcie Państwo z nami, już za moment wracamy do rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie w studio Kacper Kowalczyk z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, a na łączeniu ksiądz Przemysław Śliwiński. I rozmawiamy o Dniu Papieskim, o dziele, o Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ale też nawiązujemy do papieża Leona XIV, ponieważ Dzień Papieski to nie jest tylko wspominanie o Janie Pawle II i o jego dziedzictwie, ale za każdym razem to jest też łączność z papieżem, który obecnie jest papieżem, który sprawuje te funkcje i też bardzo znamienne, że w niedzielę papież Leon XIV poinformował o operacji, powiedział też o swojej chorobie, cierpieniu, jeżeli tak to możemy powiedzieć, i też pokazał taki bardzo ludzki czynnik, bo i papież Jan Paweł II, papież Franciszek, to cierpienie też jest gdzieś obecne w tym pontyfikacie. I tutaj do księdza Przemysława Ślińskiego, który wiem, że mocno śledzi te wydarzenia. My zresztą wszyscy też sprawdzamy, co dzieje się w poliklinice Gemelli, jaki stan papieża. Wiemy, że operacja została przeprowadzona i to szczęśliwie. To złośliwy nowotwór płuc. Wiemy, że papież wraca do sił. Nawet już ponoć jakieś pewne obowiązki zaczął wypełniać. Księże Przemysławie, jakie mamy doniesienia bieżące?
2: Myślę, że wszyscy mamy te same. Stolica Apostolska rzeczywiście w sposób taki transparentny od kilkunastu już lat informuje, właściwie kilkudziesięciu, o zdrowiu papieży. Także nie ma tutaj specjalnie żadnych tajemnic. To są takie rzeczy, które w sposób taki oficjalny, otwarty, profesjonalny są przekazywane. Widzieliśmy to bardzo dobrze, kiedy chorował i niestety potem umierał papież Franciszek. Podobny sposób komunikacji, może troszeczkę bardziej dyskretny, był wtedy, kiedy chorował Jan Paweł II. Także wszyscy mamy te same informacje, ale z drugiej strony podkreśliłbym jedno, to znaczy wszyscy też mamy, nie ma chyba takiej rodziny, która nie doświadcza kogoś z bliższych albo dalszych, albo wśród znajomych, kogoś, kto nie choruje na nowotwór. I wiem wszyscy powoli, jak to wygląda. W zależności od typu nowotworu, że jest operacja, która polega na wycięciu, ale to jeszcze nie koniec terapii. Potem zaczyna się decyzja lekarzy o to, jak dalej walczyć o zdrowie. Czy to będzie jakaś terapia związana z chemioterapią, z radioterapią. Myślę, że jesteśmy świadkami czegoś takiego, co się dzieje w naszych rodzinach, z tym, co będziemy widzieli też w sytuacji papieża. To nie jest kwestia w tej chwili, tak mi się wydaje, nie jestem lekarzem, ale tak jak też czytam i słucham lekarzy, pulmonologów, onkologów, tych, którzy opowiadają o tego typu chorobach, przed papieżem po prostu świadomość ciężkiej choroby, która jest do wyleczenia, ale też jest ryzyko poważniejszych powikłań. Tak jak wielu z nas niestety choruje. I to jest pewnego rodzaju wyzwanie, które papież, właśnie będąc nadal papieżem, będzie musiał podjąć. Może dostaniemy taką informację, że żadnej już terapii papież nie będzie musiał przechodzić, ale wiemy dobrze, że ten pierwszy sygnał, ten grom z jasnego nieba już był. I każda kontrola będzie, przecież on też jest człowiekiem, też ma uczucia, będzie na pewno kosztowała jego wielki stres, jego wielkie zastanowienie się, co usłyszy i jak to dalej wszystko będzie, prawda? Także przed nami właśnie tego typu, myślę, akt solidarności z naszym papieżem, który właśnie zaczyna okres choroby. Oby to był okres taki, który skończy się całkowitym uzdrowieniem. Oby tak było. Ale popatrzmy, najważniejsze chyba jest to, że wiele osób w Polsce, bardzo wiele osób w Polsce, które naprawdę przeżywają choroby w takiej, choroby przeżywa się w samotności, w cierpieniu, w takim poczuciu bezsilności czasem, szukania nadziei, że sobie pomyśli, papież też jest chory. I on pokazuje, jak taką chorobę znosić. Może to mi też pomoże.
1: Ja jeszcze nad czym się zastanawiam, to absolutnie to, co ksiądz mówi, taki czynnik stricte ludzki, tak? Bo każdy z nas doświadcza cierpienia, wielu z nas doświadcza choroby, a niektórzy właśnie nawet tej choroby onkologicznej i też ma pewnie...
2: Pamiętajmy o tym, że choroby płuc są najczęściej wykrywanymi nowotworami w Polsce i na świecie. Czyli to jest naprawdę, mówimy o kwestii takiej, która nie jest wyjątkiem. Nie chcę powiedzieć też, że jest regułą, tylko po prostu to jest rzeczywistość, która bardzo często dotyka naszych rodzin.
1: Czy patrząc na tę sytuację, oczywiście no, my nie mamy dalszych informacji, ale na pewno też gdzieś tam zastanawiamy się, czy choroba papieża może wpłynąć na później wykonywanie jego obowiązków, no właśnie jako głowy Kościoła, czy może w jakiś sposób zmienić się plan funkcjonowania, jego aktywność papieża i zaangażowanie, wypełnianie po prostu podstawowych zadań.
2: Wszystko zależy oczywiście od tego, co teraz decydują lekarze, którzy w tej chwili mają najwięcej informacji. Jeszcze pewnie będą mieli kolejne informacje, bo tutaj chodzi o rzeczywiście o histopatologię, czyli o dokładne zbadanie tego wycinka i zorientowanie się, jaki typ teraz terapii trzeba podjąć, jeśli trzeba go podjąć. No jeśli tak, to jest wielkie pytanie o tę wizytę w Ameryce Południowej, która jest planowana w listopadzie, bo niektórzy pulmonologowie mówią na przykład, że w ogóle przelot samolotem przez tak wiele godzin jest właściwie po takiej operacji niemożliwe. Znaczy to tego się nie robi, tego nie wolno robić, to może być zagrożenie. Także tutaj mamy pewnego rodzaju takie rozstrzygnięcia, które dopiero przed nami, ale my naprawdę jeszcze tutaj nie możemy niczego wyrokować. To wszystko jest w rękach lekarzy, którzy w sposób odpowiedni i odpowiedzialny podejmą sposób leczenia papieża. Natomiast proszę zauważyć, jeszcze raz odwołam się do tego, co jest doświadczeniem naszych rodzin. Przecież osoby chorujące na raka, zwłaszcza kiedy to jest nowotwór wcześniej wykryty, normalnie funkcjonują. To jest normalne funkcjonowanie, normalna praca, chodzenie czasem nawet do szkoły, to jest podejmowanie obowiązków, podejmowanie wyzwań. To jest wręcz bardzo potrzebne, żeby żyć po prostu, żeby chwytać życie, żeby żyć, żeby nie wiązać się myślą, tą taką myślą, która czasem sprowadza pesymizm i to pytanie, co dalej, prawda? Także myślę, że z pontyfikatem będzie podobnie. Ja mam taką nadzieję wielką. Wielkiej różnicy nie zobaczymy w pontyfikacie papieża, w zależności oczywiście, jakie to leczenie będzie podjęte, ponieważ to nie będzie naprawdę człowiek niepełnosprawny. To nie będzie człowiek, który będzie, nie wiem, osłabły, chory. Mamy doświadczenie, jak to wygląda

0: papieża Leona XIV, oczywiście, no i teraz jeszcze bardziej szczególna, tak, wręcz nagłośniona medialnie. Czy to faktycznie jest taki moment, żeby jeszcze bardziej intensywnie raz zwrócić się w stronę właśnie tych myśli skierować do Boga, modlić się za papieża, ale też patrzeć na to, co powiedział chociażby ksiądz Przemysław, patrzeć na tych naszych bliskich, na osoby, które są w naszym otoczeniu, których też dotyka cierpienie.
1: Tak, zdecydowanie. Dzień Papieski to jest zawsze taka okazja nie tylko do wspominania Jana Pawła II, inspirowania się jego nauczaniem, ale także do przypomnienia sobie o takiej potrzebie bliskości z aktualnym papieżem. Zresztą Jan Paweł II podczas takiego, pisząc takie przesłanie na jeden z pierwszych dni papieskich, pisał o wsparciu dla zdolnej młodzieży i za to dziękował Kościołowi, ale też pisał o takiej jedności z następcą świętego Piotra. Jeszcze tak w skromności nie pisał o sobie, tylko pisał o tym urzędzie, który sprawuje. I każdy Dzień Papieski jest takim podkreśleniem tego, że trzeba być blisko Ojca Świętego, trzeba wsłuchiwać się w Jego głos, ale także dzisiaj trzeba się za Niego modlić. Widzieliśmy papieża Jana Pawła II, papieża Franciszka, takich bardzo cierpiących i przez to stawali się ci papieże też tacy bliscy, bo widzimy ludzi cierpiących wokół siebie, a to wspomniał ksiądz Przemysław, no ta choroba nowotworowa to jest choroba też tak, no niestety bardzo powszechna i bardzo bliska.
2: Można praktycznie powiedzieć cywilizacyjna.
1: Tak, każdej rodzinie, więc to tym bardziej jest takie bardzo namacalne, ale to jest też taki bardzo ważny wymiar Dnia Papieskiego, czyli modlitwa. Modlitwa przez wstawiennictwo Jana Pawła II i myślę, że w tym roku szczególnie. Ja też tak jak zobaczyłem te pierwsze informacje, tą wypowiedź Ojca Świętego z Anioła Pańskiego z niedzieli, kiedy on wspomniał o tej swojej chorobie, że idzie do szpitala, że będzie przechodził operację, to tak sobie właśnie pomyślałem, że w tym roku to jest takie szczególne do nas zaproszenie i wezwanie, żeby ten Dzień Papieski był też takim dniem modlitwy za aktualnego papieża, za Leona XIV, żeby przez to wstawiennictwo Jana Pawła II się także za niego modlić o te potrzebne łaski, tak, o te siły. Wiemy, że lekarze mówią, że no na razie te rokowania są raczej dobre, że papież czuje się dobrze po tej operacji. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Oczywiście pewnie będzie przechodził dalszą terapię, dalsze leczenie, ale że to, tak jak ksiądz Przemysław wspomniał, nie będzie sprawiało, że ten pontyfikat no nie będzie mógł być realizowany, tylko że papież będzie dalej papieżem, będzie dalej pełnił swoją posługę i że będzie mógł to robić. Nawet jeżeli pewne przemodelowanie pontyfikatu, zwłaszcza na początku, będzie musiał wystąpić, o czym wspomniał zresztą kardynał Parolin dzisiaj, że być może to będzie trzeba trochę dostosować, przemodelować ten pontyfikat, ale że to wszystko zależy właśnie od tych wyników, jakie będą. Także bądźmy dobrej myśli, no i pamiętajmy jako ludzie wiary w modlitwie o Leonie XIV.
0: Na koniec chciałam jeszcze zapytać ciebie, bo trochę taką klamrą spinającą chciałabym tą naszą audycję zwieńczyć. Projekty, które są realizowane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Bardzo dużo mówiliśmy o wszelkiego rodzaju pomocy stypendialnej dla młodzieży, o tych takich programach, żeby edukacja, rozwój jak najbardziej tutaj postępowały. Jakie są jeszcze wasze konkretne działania? Może jakie są najbliższe projekty, w które będzie można się włączyć, o których możemy poinformować?
1: No, to oczywiście takim pierwszym podstawowym jest to wsparcie stypendialne. Z nim związane jest także dużo dodatkowych rzeczy, które się dzieje, bo to wsparcie jest takie stałe. Oprócz comiesięcznego stypendium jest formacja, tak, całoroczna stypendystów, zwłaszcza studentów, comiesięczne spotkanie we wspólnotach akademickich. To są obozy wakacyjne fundacji, duże wydarzenia dla wielu stypendystów, kilkuset młodych osób. To jest oczywiście to przeżywanie Dnia Papieskiego i to jest takie także codzienne promowanie nauczania Jana Pawła II na różne sposoby. Chociażby przed tym Dniem Papieskim mieliśmy konferencję także naukową i ona była poświęcona takiemu zagadnieniu, może nie bezpośrednio wynikającemu z nauczania Jana Pawła II, ale też bliskiemu jemu i tego tematowi Dnia Papieskiego, czyli mówiliśmy ewangelizacji w wielkich miastach. Więc mówię, to jest takie codzienne promowanie nauczania Jana Pawła II, codzienne wspominanie i wspieranie stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, nie tylko wtedy, kiedy jest Dzień Papieski, tylko naprawdę taka regularna, konkretna praca organiczna przez cały rok, która się dzieje. I to, że jak stypendysta wchodzi najwcześniej w siódmej klasie szkoły podstawowej do programu, no to może otrzymywać to wsparcie do końca studiów. Także to jest naprawdę wieloletnie takie konkretne wsparcie. No i tak jak mówię, wiele takich codziennych wydarzeń, które fundacja się włącza, żeby promować nauczanie Jana Pawła II, czy to na poziomie diecezji, jakichś takich pomniejszych wydarzeń, czy to na poziomie tych wydarzeń centralnych.
0: A tu mamy ostatnią minutę, więc jeszcze chciałam się do księdza Przemysława zwrócić. Księże Przemysławie, takie

0: wyzwanie, to, co stoi przed nami, takie, chciałabym powiedzieć ostatnie słowo, ale bardziej słowo takie przeświadczenia, jak my powinniśmy czerpać raz z tych obchodów Dnia Papieskiego, ale też z tych wszystkich wydarzeń, żeby coś dla siebie wziąć na naszą codzienność.
1: To znaczy zależy od indywidualnego przypadku, że tak powiem. Różnie możemy to robić, prawda? Ktoś może w ogóle nie znać Jana Pawła II, ktoś może znać go bardzo dobrze, a jeszcze dalej z niego czerpać. Ja akurat jestem, właśnie sobie to uświadomiłem, że to jest bardzo ciekawa klamra. Jestem na Franciszkańskiej w Krakowie, to znaczy dokładnie w tym miejscu, gdzie 48, tak dobrze liczę, lat temu wierni świętowali, jutro będzie ta rocznica, świętowali wybór Jana Pawła II, swojego arcybiskupa krakowskiego. Wtedy, czyli za 2 lata będzie 50. rocznica tego wydarzenia. Nie wiem, czy rocznice są ważne, czy jednak ważny jest taki stały program, ale myślę, że to może być potężny impuls do tego, żebyśmy jako społeczeństwo, niekoniecznie ludzie wierzący, tylko po prostu jako Polacy, uświadomili sobie raz jeszcze, bo takiej świadomości ciągle potrzeba, jak wielkiego mieliśmy i mamy ciągle człowieka w historii, który naprawdę zmienił świat, i to nie jest żaden mit, żadna bajka, tylko to jest rzeczywistość, która powoli coraz bardziej wypływa z kart historii. Myślę, że takie uświadomienie sobie, że takiej po prostu dumy, ale jednocześnie pewnego rodzaju takiej motywacji dla nas będzie bardzo potrzebne w świetle właśnie tej przypadającej, jeśli oczywiście dobrze liczę, za 2 lata 50. rocznicy wyboru Jana Pawła II.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, ksiądz Przemysław Śliwiński i Kacper Kowalczyk z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. A po godzinie 23 dla tych, którzy jeszcze nie będą spali, a będą nas słuchali, zapraszamy do Nocnych Świateł, program Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj gościem będzie Izabela Antosiewicz. Ja już Państwu życzę spokojnej nocy, kłaniam się i do usłyszenia już w poniedziałek.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Minuta po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Jak zawsze od prawie, może nie prawie, od ponad 13 lat spotykamy się 4 razy w tygodniu o tej właśnie porze. Tuż po 11 wieczorem, na 2 godziny. Dzisiaj też będziemy razem do 1. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju przez radio można nas odbierać, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. A na Facebooku, jak zwykle, miejsce dla Państwa do współtworzenia programu. Tam zapraszam, by dzielić się swoimi komentarzami, refleksjami. To miejsce dla słuchaczy, czyli dla świetlików. Forum wymiany myśli dla świetlików tam właśnie ma miejsce. A dzisiaj wracamy po już dłuższej przerwie, bo ostatni raz w cyklu Mam Talent spotkaliśmy się przed wakacjami. We wrześniu nie było takiej możliwości. No i dzisiaj wracamy triumfalnie. Siła czy moc? Czyli jak przejść wszystko, co trudne? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać w studiu. Inaczej być nie może. Izabela Antosiewicz, przytulam.pl, trenerka mocnych stron w Instytucie Galupa i autorka książek rozwojowych. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No więc tak. Siła czy moc? Siła... Ja tutaj zrobię takie rozróżnienie na początku, jak ja to widzę. Słowo siła ma u mnie konotację, jeżeli nie jest terminem stricte fizycznym, ma u mnie konotację negatywne, pejoratywne w każdym razie. Moc już nie. Moc już nie, bo pomijam terminy fizyczne, ale moc kojarzy mi się z silnikami samochodowymi i to jest bardzo miłe brzmienie dla mnie. Od razu słyszę, jak...
2: Dudni.
1: Dudni, tak, tak. Dzisiaj byłem w kinie na filmie biograficznym o Gillesie Villeneuve. Bardzo zdolnym młodym kierowcy wyścigowym, który zginął w roku 1982. Scuderia Ferrari. Tam startował w Formule 1. Wcześniej był mistrzem w wyścigach sań motorowych. Też sport u nas egzotyczny, ale naprawdę wymagający dużej wprawy i też wymagający dużej odwagi, bo to nie są powolne pojazdy, jakie używamy cywilnie, tylko naprawdę pojazdy wyścigowe. No więc ta moc, nasłuchałem się dzisiaj brzęczących silników w kinie,
2: świeżutko. Brzmi.
1: Ale jeszcze coś innego. Ta moc ma dla mnie znaczenie duchowe. Dlaczego teraz zrobię to zestawienie? Siła czy moc? Siła to jest coś takiego, co kojarzy się mnie osobiście z przemocą, a w kategoriach duchowych z siłami nieczystymi. Chociaż pada w Ewangelii takie słowo, moce piekielne go nie przemogą, kiedy to Jezus mówi do Piotra, powołując go na pasterza Kościoła. Jednak moc Chrystusa dla mnie ma jakoś, to słowo brzmi wtedy w pełni. Ta moc, od razu jak słyszę słowo moc, to widzę Jezusa gdzieś oczyma wyobraźni, który promienieje tymi łaskami, mocami. No więc tak to wygląda u mnie. A jak u ciebie?
2: Podobnie koniec audycji. Żartuję. Rzeczywiście u mnie może trochę, jak tak dałeś ten szerszy kontekst, dlaczego właśnie tak, że siła z tą... Więc u mnie siła może nie tyle z przemocą się kojarzy, co z taką siłą z ciała, z siłaczami, z silnym ciałem, z silnym mięśniem, niekoniecznie używanym do przemocy. Czasami trzeba siłą coś pchnąć, żeby kogoś wypuścić na wolność, na przykład jakieś zablokowane drzwi i tak dalej. Więc siła mi się kojarzy z tą taką siłą mięśni i siłą też czasami wnętrza człowieka, nie ducha, bo tutaj za chwilę to też rozróżnię co do mocy, ale z takim, nie wiem, samozaparciem, siłą charakteru, z takim dotrzymywaniem sobie kroku, sobie słowa. Wiesz, myślę tutaj na przykład o sile woli, która się wyczerpuje pod koniec dnia, to pewnie Państwo już zauważyli, ale właśnie siła woli, która...
1: Dlatego kompleta jest krótsza od juczni.
2: Okej. Okay. Tego nie wiedziałam, że z tego powodu. Ale, czyli ta silna wola, siła nie tylko duchowa, ale też umysłowa. Przecież podziwiamy na przykład tworzone dzieła w niewoli za kratkami. Tam
1: to mocotwórcze, mocotwórcze.
2: Ale
1: rozumiem, że
2: to jest połączenie
1: do...
2: tego ducha z góry, tej mocy z góry. Tutaj jestem pewna, że ta moc jest z góry, z umysłem człowieka, który jest z ciała, czyli ta siła umysłu jest siłą podobną do siły mięśni. Można ją nawet ćwiczyć i tak dalej, nie? Więc u mnie ta siła nie ma aż takiej złej konotacji. Raczej, kiedy myślę silny, to myślę od razu o przeciwieństwie bezsilny. Czyli jak się człowiek czuje, kiedy staje wobec tragedii czy problemu i czuje się totalnie bezsilny, nie? I wtedy albo opada z sił.
1: Czy taka niemoc.
2: Taka niemoc. No właśnie, ale jak bawimy się w semantykę moc, siła, to bezsilność jest po stronie ciała ludzkiego, umysłu ludzkiego bądź mięśni ludzkiego, worka, w którym mieszka dusza. A moc, to ja ją określam taka super power z nieba, taka wiecznie stacja ładowania, której nigdy nie zabraknie paliwa. I ty widziałeś Jezusa w tej krasie łask, a ja widzę Ducha Świętego akurat z mocą, że on przychodzi w postaci takiego tchnienia mocy, natchnienia bardzo często, inspiracji, wizji, ścieżki wyjścia, kiedy po ludzku czujemy się beznadziejnie i bezsilnie, to Duch Święty nam przychodzi z pomocą, z tą mocą, tak? I przychodzi z mocą. Przyszedł pierwszy raz na ziemię z dużą mocą i z dużymi efektami specjalnymi. Tak. I moje doświadczenie i ludzi, z którymi na ten temat mogę porozmawiać, to oni mówią, że jak Duch przychodzi, to on zawsze przychodzi z mocą. Dlatego mi się moc kojarzy akurat z tą osobą boską.
1: Dodaliśmy taki podtytuł, jak przejść wszystko, co trudne. No, już budząc
2: się... Kto dodał, ten dodał. Ten podtytuł.
1: No ja dodał, ale to jest odniesienie do twojego dzieła. No, dawnego, ale odwołujemy się też do niego. Dzieło internetowe, tak to nazwijmy. Pomyślałem sobie, że ta siła i moc w tym dobrym znaczeniu
2: współpracy
1: są potrzebne każdego dnia, jak tylko się zaczyna dzionek, jak otwieramy oczy. Miałem takie okresy w życiu, które nie były specjalnie łatwe i właściwie ten dzień się zaczynał od natarczywych myśli, które mnie atakowały właśnie od momentu pierwszego otworzenia oczu, świadomości. Albo czasami nawet jeszcze przed otworzeniem oczu, kiedy już świadomość była na tyle sprawna, to te myśli budzące duże napięcie, czasami lęk, obawy, atakowały mnie z dużą siłą. I dla mnie na przykład w tym momencie była potrzebna i siła, żeby ruszyć ciało,
2: tak.
1: I moc, która tę siłę uruchamiała. To było coś takiego, co było dla mnie naprawdę trudne. Jakieś trudne naprawdę historie życiowe się wtedy działy. I mam przekonanie, że nawet jeżeli to sprowadzić do takiej codzienności, która nie jest przechylona jakoś na stronę do trudnych albo takich radosnych wydarzeń, tylko taka zwyczajna codzienność, która dzieje się i toczy i kleci nam, no to jednak bez względu na to jakiś potencjał tej siły współpracującej z mocą jest nam potrzebny każdego dnia od rana do wieczora.
2: Tak, ja właśnie nie chciałabym, żebyśmy przeciwstawiając, że moc jest w duchowym świecie, a siła jest w tym materialnym,
1: nie.
2: Żebyśmy jakby tak sobie obrzydzili siłę. Bo ona jest naprawdę twórcza i potrzebna do funkcjonowania. Tak jak powiedziałeś, czasami potrzebujemy siły mięśni, żeby wstać z łóżka. Albo się zwlec z tego łóżka. Też potrzebujemy mięśni. Raczej poszłabym dzisiaj w tym kierunku współpracy pomiędzy siłą a mocą. I też takiej... Ja jestem teraz na takim etapie obserwacji co się kryje za pewnymi zachowaniami, u mnie zwłaszcza, czy mam taki okres introspekcji, badania Izy, przez Izę, czyli badania intencji też.
1: I wychodzi ci obiektywnie jakoś w miarę?
2: Nie, bardzo subiektywnie i to jest najlepsze w tym badaniu. Wcale nie chcę być obiektywna, chcę być po prostu obserwatorem i badaczem intencji, czyli co mną kieruje, że tak, a nie inaczej mówię, co mną kieruje, że tak, a nie inaczej myślę.
1: Bardzo pięknie.
2: Czy zachowuję się, czyli jakby tą moją, te moje rozmyślanki na mój własny temat, to jakby staram się sięgać przynajmniej do źródła, które sprowokowało takie czy inne zachowanie, na przykład użycie siły albo sięgnięcie po moc. To też ja mogę się wieloma przykładami potem czy teraz nawet podzielić, gdzie w momencie, kiedy czuję tą bezsilność, to dopiero wtedy wołam o moc. I ja się uczę wołać wcześniej o moc, zanim doprowadzę siebie do bezsilności.
1: No to wiesz, to jest dobry moment, żeby zrobić takie rozróżnienie jeszcze, kolejny szczebel tego rozróżnienia. Na przykład, czy siła i moc to dwa różne sposoby bycia w świecie dla ciebie?
2: No jeżeli podzielimy to na świat duchowy i materialny, to tak, ale one się w mojej głowie przenikają. To nie są rozdzielne światy. To nie jest tak, że ja po moc muszę iść w konkretne miejsce i tam tylko prosić, albo w konkretny sposób prosić, żeby ta moc była. Ja po prostu wierzę, że ta moc zawsze jest przy mnie. Jestem ochrzczoną osobą i Ducha Świętego mam zawsze przy sobie. Jak potrzebuję większej...
1: Jeszcze mama pewnie.
2: Tak, generalnie żyję życiem sakramentalnym, ale zaczęło się od chrztu. I tam był sam począteczek tej mocy we mnie, jako duszy w ciele, na tym łespadole. Więc my nie zawsze mamy kontakt z tym, ale dla mnie to się przenika, to nie jest rozdzielne. No i właśnie chyba cała praca polega na tym, jeżeli bym miała skierować naszą uwagę ku pracy, to żeby mieć świadomość jednej i drugiego zasobu. Ja jestem coachem, ja pracuję na zasobach, nie na deficytach, więc będę sprowadzała wszystko do zasobu.
1: na mocy z nieba. Ale wiesz co, to jest dobry moment też, żeby spojrzeć na to, jak potocznie rozumiemy te słowa, tak kulturowo, potocznie. Mhm. Bo jeżeli myślimy na przykład o silnym człowieku, no to najczęściej wyobrażenie jest takiej osoby, która jest kimś, kto daje radę, nie poddaje się, nie okazuje słabości, dowozi, jak to się mówi, ostatnio takie modne słowo. Czy rzeczywiście to jest siła według ciebie? Czy tylko jej pewien aspekt?
2: Generalnie jak używamy przymiotniki, to już oceniamy człowieka i to mówienie, o, bo ty jesteś taki silny, może doprowadzić do depresji tego człowieka. Bo mówi się o tym, że choroba depresyjna spotyka ludzi, którzy byli zbyt długo silni.
1: Tak?
2: Czyli jakby stawiali się do zadań, stawiali się do dnia kosztem bardzo dużym.
1: Za silni.
2: Tak. Więc jeżeli myślimy w takich kategoriach, że o, silny to taki chojrak, kolokwialnie mówiąc, ja nie będę dyskutowała z takim obrazem, który jest nam społecznie przedstawiany. Nawet taka ikona kobiety teraz, przedsiębiorczyni, radzi sobie z macierzyństwem, radzi sobie z biznesem i w ogóle, i taka jest silna babka, nie? A potem się dziwi, że mężczyźni uciekają od tej siły, bo ona jest jakaś taka odstraszająca na przykład. To może być też słaba babka i też nie mieć faceta koło siebie, bo akurat też to nie trafiła na kogoś takiego, także to nie jest jakiś schemat. Ale dużo się mówi teraz w przestrzeni publicznej o tym, że warto być silnym człowiekiem, że warto sobie radzić, że warto wysilać się, stawiając się do życia. No i to nam...
1: Wymagać. Jak mówił święty Jan Paweł II, wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali.
2: Tak. Tak, no właśnie, ja bym nie chciała wylać dziecka z kąpielą w tej naszej rozmowie.
1: No bo
2: czyli
1: nie chodzi o perfekcjonizm.
2: Tak, nie chodzi
1: prawda?
2: O perfekcjonizm i nie chodzi o wysiłek ponad siły.
1: Jasne.
2: Tak, że zarżniemy się, ale udowodnimy
1: nie, ale
2: wszystkim.
1: Ale nie odpuszczanie.
2: Tak,
1: nie odpuszczanie
2: ale
1: pewnych
2: nie
1: rzeczy,
2: usprawiedliwiajmy jest... się.
1: Tak.
2: Badajmy, czy mamy na to siłę, zbierajmy siły. Przecież my mamy tyle pięknych fraz w języku polskim wokół tej siły, tak? Zbiorę siły i... poniosę to, nie? Muszę tylko jeszcze zebrać siły, tak jakby mogło być pole z truskawkami, pole z siłą, idę, zbiorę te siły i zbiorę się do czegoś. Więc właśnie ja bym nie chciała, żebyśmy my tutaj byli ja przynajmniej, żebym była zrozumiana w takim przekazie, że tylko moc, tylko z wysoka i tak dalej i że ta siła doprowadzi do depresji. Nie, to jest duże uproszczenie, bo tak jak mamy różne moce tych sił, w sensie natężenie tej siły, o tak może to o to słowo chodzi, to możemy w różne sposoby tą siłę w sobie wzbudzać, ale też hamować jej użycie do samego siebie i do innych, żeby właśnie nie stała się przemocą.
1: I
2: bo
1: to
2: przymiotnik
1: jest,
2: wokół siebie, ja jestem silny, już jest przemocą wobec samego siebie. Stawiam sobie poprzeczkę i oceniam siebie, że jestem silny albo bezsilny, albo słaby, nie? To już jest przemoc.
1: Widzisz, no to warto w takim razie postawić pytanie, czy można być silnym, a jednocześnie żyć wbrew sobie. W takim razie, jak ta siła się objawia? No, bo mówi się, że to twardzi ludzie, tacy, którzy czasami wchodzą na ścieżkę niekoniecznie zgodną z prawem, ale mają swój kodeks, prawda, czy tam złodziejski, czy bandycki i tak dalej.
2: Wszystkie filmy gangsterskie nie? Że oni są
1: oczywiście.
2: Tacy fajni.
1: Ja teraz czytam opowiadania Marka Nowakowskiego od dłuższego czasu, gdzie to szemrane towarzystwo po prostu się wysypuje z każdej kartki. I ten kodeks złodziejski opisywany tam z Warszawki lat 50. Te podwórka Szczerniakowa, no to tamten, bez tego kodeksu, to tam by się krew lała od rana do wieczora.
2: No z jednej strony tak, a z drugiej strony ja skonsumowałam amerykański serial Tulsa King o takim gangsterze, którego wypędzili z jego miasta i on pojechał do Tulsy i tam sobie własną gangsterkę uprawiał. I ta postać była tak sympatyczna, że właściwie widz przez ten wszystkie części tego serialu kibicował.
1: Jaki on fajny, jaki on biedny.
2: Tak, kibicował temu gangsterowi, który z zimną krwią zabijał ludzi. Więc wiesz, ta narracja może być poprowadzona też w taki sposób. No ale miał kodeks, miał honor, wiesz, zabijał tylko tych złych właściwie, ale to on oceniał,
1: ale
2: który
1: on
2: jest
1: oceniał,
2: zły.
1: To jest zły, tak.
2: Więc tutaj to stąpamy po cienkim lodzie, myślę, z tym kodeksem gangstera. Ale wracając do siły i tego, co zapytałeś, czy można żyć przeciwko sobie, żeby być silnym. Ja myślę, że sporo osób ma za sobą takie epizody, oby to były epizody, kiedy ten wysiłek był ponad ich siły fizyczne, a i tak robiły dalej.
1: To zastanowimy się nad tym jeszcze w dalszym ciągu dzisiejszego programu, bo tego wieczora rozmawiamy w cyklu Mam Talent o tym, jak przejść wszystko, co trudne. Czyli co wybrać, siłę czy moc, czy zrobić tutaj jakieś
2: miksturkę.
1: Specyficzne połączenie jednego z drugim. Izabela Antosiewicz nam pomaga, w tym przytulam.pl, Instytut Galupa, autorka książek rozwojowych. Wracamy do Państwa za chwilkę. Przypominam o Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam czekamy na Państwa komentarze.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Mam talent. Taka jest nazwa tego cyklu, w którym dzisiaj spotykamy się z Izabelą Antosiewicz, przytulam.pl, autorką książek rozwojowych i trenerką Instytutu Gallupa. A rozmawiamy tego wieczora o tym, co wybrać. Siłę czy moc, czy może je połączyć razem, aby przejść wszystko, co trudne. A być może po prostu kolejny dzień, aby go przeżyć. Państwa zapraszamy jak zawsze na forum Wymiany Myśli dla Świetlików pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. No dobrze, to w takim razie, czy można mieć wielką, w opozycji do tego poprzedniego pytania, czy można być silnym, a jednocześnie żyć wbrew sobie? Na przykład, czy można według ciebie, według też twojej wiedzy wynikającej z doświadczenia z pracy z ludźmi, czy można mieć taką wielką wewnętrzną moc, a jednocześnie być osobą kruchą, delikatną, nieśmiałą, nadwrażliwą może nawet?
1: No to drugie to jest oczywista oczywistość dla mnie, no bo ja będę dzisiaj państwa prowadzić też przez meandry talentów Gallupa. Jednym z tych talentów jest empatia. I to ona wykazuje się taką olbrzymią wrażliwością, a jednocześnie niesamowitą duchowym bogactwem, tak bym powiedziała, bo no już określiliśmy, że moc jest wysoka, więc jeżeli mówimy o człowieku, no to on po prostu jest otwarty na tę moc. Ta jego kruchość po ludzku wydaje się taka bezsilna, ale ta osoba ma w sobie olbrzymie takie rezerwuar wręcz na tą moc, bo ona bardzo łatwo nawiązuje łączność z duchowością drugiego człowieka i w ogóle z duchowym życiem. Przez to właśnie, że jest taka wrażliwa. Też jeżeli popatrzymy sobie na przykład na matkę Teresę z Kalkuty, która jest takim synonimem talentu empatii w naszym świecie, no to była maleńka kobieta,
0: ale jednocześnie
1: ciało.
0: Bardzo wymagająca wobec siebie i innych,
1: i silna po ludzku, tak? Z ogromną wrażliwością na to, na co Indie wtedy, kiedy ona zaczynała swoją pracę misyjną, to było kastowe społeczeństwo. I jeżeli jesteś biedny, głodny, trędowaty, umierający, no, to jest jakby
0: karma.
1: Twój problem. Tak, zasłużyłeś
0: karma.
1: Sobie na to w poprzednim
0: tak,
1: życiu.
0: Będziesz dżownicą potem.
1: I tak dalej. Nie? Więc w środowisku niezwykle niesprzyjającym działalności misyjnej, miłosiernej, ta fizycznie maleńka kobieta z ogromnym mocą i ogromną siłą i determinacją zaczyna walczyć o tych umierających na ulicy, nie tylko organizując życie zakonne wokół tej pomocy, ale też organizując pomoc finansową, żeby móc nieść pomoc tym biedakom. I to jest taki przykład, że to jest kobieta wrażliwa na ból, wrażliwa na biedę, na taką mizerotę ludzką, którą widziała na ulicach Kalkuty, a jednocześnie połączyła to z taką siłą osobowości i determinacji. No i dzięki temu, że ona to połączyła w sobie, to mamy jakby i świętą, i mamy jakby wzór też dla tych osób, które chcą pracować misyjnie, chcą w tym miejscu spełniać wolę Bożą wśród tych najuboższych, że to się da. Nawet w państwie, w którym nikt tego nie wspierał.
0: To ja teraz tak do ciebie się, bo mówiłaś, że...
1: Nie o matce Teresie, tylko Maceizie.
0: Tak, Maceizie, o ten dialog i ze Zizą prowadzisz. Tak. Czy pamiętasz taki moment, w którym po raz pierwszy poczułaś, że nie musisz już ani sobie, ani nikomu innemu niczego udowadniać. I pamiętasz, czy to był nagle spacer w lesie i nagle przyszło światło i ta moc po prostu cię wypełniła? Czy to były jakieś okoliczności, które po prostu dały ci do myślenia na tyle, że zobaczyłeś, tak, to jest ten moment, w którym jest jakaś cezura?
1: Wiesz co, moment to jest dobre słowo, bo to nie był jeden moment, tylko takie
0: proces.
1: Momenty.
0: Momenty, które się sumowały.
1: I tak. Które potem jakby doprowadziły, bo jak tak powiedziałeś, czy ja już nic nie muszę udowadniać, to ja się zastanowiłam nad tym, czy ja już jestem w tym miejscu, że rzeczywiście niczego nie muszę udowadniać i nie jestem tego na 100% pewna. Dlatego, że my jesteśmy siebie pewni na tyle, na ile nas sprawdzono i są różne sytuacje życiowe, w których odzywa się ta mała Izunia we mnie, która jeszcze musi na pewne rzeczy zasługiwać. I mówię to takie, w takiej szczerości i przed państwem, tobą, także przed sobą, tak? Że wiesz, jak stoisz, to uważaj, żebyś nie upadł, nie?
0: To jest święty Paweł
1: i cytowaliśmy go tutaj, więc to trochę tak mi zakrawa o taką pychę duchową, że jestem już pewna siebie i że już niczego nie muszę i że te stare moje nie wiem, lęki, myśli, że one nigdy nie wrócą, bo ja już jestem po tej jasnej stronie. Więc tego nie jestem pewna. Ale mogę o tych momentach opowiedzieć, bo kilka z nich od razu mi błysnęło. Ja mam takie błyski w głowie. I jeden z nich niewątpliwie takim milowym krokiem w tym mojej pracy nad poczuciem własnej wartości, nad odzyskiwaniem własnej wartości w moich oczach, bo my się rodzimy z wartością, potem okoliczności nam ją...
0: Z godnością. Wrodzoną godnością.
1: I Bóg się cieszy, żeśmy się urodzili. W większości przypadków rodzice też się cieszą, żeśmy się urodzili. No a potem okoliczności społeczne i środowiskowe, które mamy w dzieciństwie i w dalszych latach, powodują, że my zaczynamy wątpić, że mamy wartość, nie? Czyli ta wartość nam jakby jest odebrana. A sami
0: albo brak poczucia własnej wartości.
1: Tak, czyli nie mamy czucia tej wartości, nie mamy kontaktu z naszą...
0: coraz niższa samoocena.
1: Oczywiście, brak wiary w siebie, niska pewność w niektórych wykonywanych działaniach. To jest taka śnieżna kula, to się tylko nawarstwia. I więc ja wystartowałam w dorosłe życie z dosyć dużym deficytem połączenia mojej osoby z własną wartością. No i mogę powiedzieć, że jakby ten marsz po własny rozwój i po odzyskanie kontaktu z własną wartością, to on się zaczął dosyć późno u mnie w ogóle. Dlatego, że ja byłam w takich powinnościach, matka, dzieciom i tak dalej. Robiłam to, co trzeba robić i nie zastanawiałam się, czy to jest, czy ja mam wartość, czy nie mam. Ja w ogóle nie miałam takich myśli. Może państwo też możecie napisać w komentarzach, czy też mieliście takie okresy w życiu, że w ogóle nie zastanawialiście się, co to jest poczucie własnej wartości, czy macie wartość, czy nie. Po prostu były zadania, była służba, był każdy dzień podobny w moim przypadku i trzeba było dotrwać do wieczora, zregenerować siły i rano znowu robić to samo. I milowy krok w tym, żeby się zacząć zastanawiać nad swoją wartością, nad tym, co wnoszę do życia, do mojego otoczenia, to było badanie talentów. I moje badanie talentów, to ja miałam wtedy 42 lata. Chyba tak.
0: No to... Tak? Wiesz co, to jest taki
1: sędziwy
0: moment...
1: wiek.
0: A nie, nie, wiesz co, to jest moment, w którym wiele osób przechodzi przewartościowanie.
1: Tak, tak.
0: I wiesz, jedni mówią kryzys 40-latki, kryzys wieku średniego. Czy to jest kryzys? Może to jest po prostu etap dojrzewania, etap rozwoju.
1: To jest przejście z larwy do
0: wiąże się z przewartościowaniem wielu rzeczy przez doświadczenia, przez pryzmat doświadczeń, przez pryzmat ich zrozumienia tego, co te doświadczenia przyniosły, jakie pociągnęły za sobą konsekwencje itp. itd. I czy ja chcę coś robić, czy chcę zrobić coś innego w życiu. U mnie to się zaczęło w wieku 37 lat.
1: U mnie w wieku 37 lat zaczęła się szumnie nazwana kariera zawodowa, bo wcześniej byłam po prostu zawodową mamą. Więc w wieku 37 lat zajęłam się sprzedażą bezpośrednią i robiłam dobre wyniki i miałam sukces i satysfakcję, ale wtedy jeszcze też nie zastanawiałam się, bo to było na sile. Bardzo mocno na sile. To było siłowe zwycięstwa. Dużym kosztem też sił fizycznych z mojej strony. Ale w wieku tych 42 lat ja już wiedziałam, że nie chcę się dalej siłować, ale nie wiedziałam co dalej i ja sięgnęłam po galupa ze względów zawodowych. Czyli co dalej? Ja miałam taki obraz w swojej głowie, że wdrapałam się na fajną górę, Siedzę sobie na wzgórzu, już mi niewygodnie z tym siedzeniem, ale nie wiem, w którą stronę iść z tej góry, bo widzę inne góry, widzę ścieżkę w dół, czy ja mam się cofać, czy ja mam jakąś przełęcz znaleźć i przejść granią na inny szczyt. Ja miałam wiele pytań w sobie i ktoś mnie skierował na badanie Gallupa, talentów Gallupa, właśnie słysząc te moje rozterki. Ale potem patrzę na swój wynik, na 5 najsilniejszych cech i myślę sobie, kurde, to jest proste. Ja to zawsze robiłam, a Gallup nazwał to mocą, talentem, siłą moją, siłą mojej osobowości. Te 5 cech, okazuje się, że to, co ja traktowałam za bardzo naturalne, normalne i w ogóle wręcz oczekiwałam innych, od innych tego samego, nagle się okazało, że to jest wartość. I to był taki pierwszy krok do takiego w ogóle zastanawiania się nad wartością. Kolejny moment to było takie postawienie już typowo na siebie, nie to, że ktoś mi będzie mówił, jak mam pracować, czyli przejście na taki etap twórczy bardziej. I to był ten moment takiego spotkania się z moją wartością, czyli pierwsza książka, którą wydałam. Sama ją wydałam. Wydawnictwa nie chciały ze mną. Niektóre chciały, ja nie chciałam. Inne, które chciały, potem zrezygnowały. I to było takie bardzo jakby dla mnie trudne doświadczenie, a jednocześnie bardzo transformujące doświadczenie. Ten moment, kiedy powiedziałam, okej, dobra, to ja wydam własną książkę, będę widziała na okładce moje nazwisko i będę miała nową tożsamość autorki, nową rolę, nową tożsamość autorki, nie? I to był ten moment taki, wtedy powstało Przytulam, to był 2020 rok, 14 lipca, kiedy pierwszy raz trzymałam pierwsze 10 egzemplarzy mojej książki w ręku. I to jest taki milowy znowu kamień, jeśli o to pytasz, nie? O tą ścieżkę. Myślę, że największą pracę nad moim powrotem do własnej wartości to była książka o poczuciu własnej wartości, bo ja to już mówiłam to na antenie tego programu. To była największa walka duchowa, jaką stoczyłam jako autorka. Bo ja przez cały czas tworzenia tej książki słyszałam w głowie taki mocy piekielnej głos, mam wrażenie.
0: No a co ty się porywasz,
1: kim dziewczynko? Kim ty jesteś mała dziewczynko, żeby o tym pisać? To był refren cały przy tworzeniu tej książki. Kim ty jesteś, mała dziewczynko? I teraz na pytanie, kim ty jesteś, mała dziewczynko, ja już umiem odpowiedzieć. I to jest takie trochę długa odpowiedź na twoje pytanie.
0: No ale bardzo piękna i pełna.
1: Bo ja po prostu odbyłam taką pielgrzymkę w głąb siebie, żeby odkryć i nazwać pewne rzeczy w sobie. I mówi się o tym, że to zbudować tożsamość. Ja myślę, że ja nie budowałam tej tożsamości, ja ją po prostu odkrywałam, bo ona zawsze we mnie była. I teraz, jak ja mam rzecz, dylemat jakiś życiowy, czy mam być sobą, czy mam nie być sobą, to ja wiem, co to znaczy być sobą. Ja wiem, jakie zasoby ma Iza, skąd ma czerpać moc, skąd ma czerpać siły do decyzji czy do zadania. Okej? Okay? Więc zdarza mi się jeszcze robić coś.
0: No właśnie, czy zdarza ci się na przykład czasami działać z przymusu, zamiast korzystać z własnej mocy?
1: I to z przymusu talentowego bym chciała powiedzieć, tak? Ja mam na przykład talent harmony, czyli zgodność, który bywa uległy. On po prostu...
0: Spolegliwy.
1: On nie będzie walczył o konstytucję do ostatniej kropli krwi. Czyli jak on widzi, że jak się wycofam, to szybciej będzie pokój między nami, niż będę walczyć o jakąś rację, to on się wycofuje. I są takie sytuacje społeczne, w których szybciej działa mój talent niż moja świadomość. Czyli ja się wycofam, wrócę do domu i mówię, kurczę, to nie było aż takie trudne, żeby powiedzieć, co myślę. Nie? I tu się naprawdę modlę do Ducha Świętego, żeby on mi dodawał odwagi, dlatego że po ludzku moje ciało się wycofa. Ten talent harmonii, on się wycofa, żeby nie powiedzieć, co myśli, żeby nie upomnieć brata na przykład nawet w cztery oczy mojego bliźniego i tak dalej, nie? No bo jak on się ofuknie mnie, jak się zdenerwuje, to dla mnie będzie krzywy,
0: No przykre.
1: Moje ciało się tego boi po prostu. Mój umysł się tego boi. Takich wywołanych przez samą mnie sytuacji konfliktowych. Więc ja unikam konfliktów, więc też unikam konfrontacji. A czasami, jak jesteś przy sobie, to musisz się skonfrontować z kimś. Bo ktoś depcze twoje wartości, czy depcze to, w co wierzysz, nie? I ta
0: no tak,
1: moja
0: czasami
1: harmonia...
0: trzeba mieć zęby na wierzchu.
1: Trzeba być waleczną owcą, jak mówił Fabian Błaszkiewicz kiedyś. To musi być waleczna owca, jak trzeba, to się odgryzie. A ja jestem tą owieczką taką potulną, nie? I czasami mam do siebie duchową pretensję, że nie obroniłam czegoś, nie? Więc jak pytasz mnie o takie próby, to właśnie w tych miejscach ja nie staję jakby przy moich wartościach, ale z drugiej strony staję przy sobie jako przy moim talencie, który wiem, że można dojrzeć i wiem, że można świadomie nim zarządzać. No jestem trenerką mocnych stron, od 12 lat to ludziom tłumaczę, a jak mam sobie wytłumaczyć, to w takich sytuacjach czasami się
0: budzi
1: gubię.
0: To w tobie frustrację?
1: Nie, raczej taką litość dla samej siebie.
0: Czy lubisz siebie w tym?
1: Ja po prostu bardzo lubię siebie w ogóle. Od A do Z lubię siebie. Ja lubię i ciało, i ducha, i głos mój lubię. Nie wszyscy twoi gości lubią swój głos. Więc ja po prostu jestem na takim etapie, że Iza da się lubić. I pozwala sobie siebie lubić. To już mam naprawdę, i tu możecie mnie sprawdzać. Ale jeśli chodzi o to, że mój umysł zadziała na automacie, to potem myślę sobie, co bym mogła zrobić. Raczej nie mam żalu do siebie, tylko planuję na przyszłość, jak mogę inaczej. No właśnie, na przykład pomodlić się do Ducha Świętego w takiej rozmowie, żeby on mi podświetlił sytuację i żeby zdać się na jego mądrość, a nie na moje odruchy.
0: To zróbmy małą przerwę, żeby się nad tym zastanowić, bo już mam takie przekonanie, powinniśmy jednak spojrzeć na to, do czego zrobiliśmy wstęp, bardziej od strony analizy niż syntezy. Czyli okay. przyjrzyjmy się może...
1: Rozbieramy.
0: Tak, sile, która męczy i mocy, która karmi.
1: Okay.
0: To za chwilkę po piosence wrócimy do państwa. Dzisiaj w cyklu Mam Talent rozmawiamy o tym, czym jest siła, a czym moc. Siła czy moc, czyli jak przejść to... co trudne. Izabela Antosiewicz, przytulam.pl, Instytut Galupa, autorka książek rozwojowych, dzisiaj jest naszym ekspertem. Wracamy do państwa za chwilkę.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Mam talent. Ten cykl dzisiaj w Nocnych Światłach. Zastanawiamy się nad tym, co ważniejsze. Siła, czy moc, czy może synergia związana z jednym i drugim. Jak przejść wszystko, co trudne. Czego używać właśnie w takich sytuacjach. Izabela Antosiewicz, Instytut Galupa, przytulam.pl, autorka książek rozwojowych jest z nami. No więc... Tak jak zapowiedziałem, chciałbym teraz zobaczyć, tak, jak to wygląda w środku, czyli skąd bierze się przekonanie, że musimy być silni przez cały czas? Czy, no to... czy nie uważasz, że to jest jakiś imperatyw, który jest nam wtłaczany przez kulturę nie od dzisiaj, choć obecnie bardzo intensywnie?
2: Tak. Ja myślę, że to przekonanie to jest dobre słowo, którego użyłeś. Przekonanie, czyli wiara, z którą nie dyskutujemy. Nie? Czyli to, tam nie ma żadnych podstaw, żadnych faktów, żadnych dowodów empirycznych, że tak musimy żyć, że tylko silni zwyciężają, tylko silni przetrwają i tak dalej. Więc mamy jakąś, jakby takie zbiorowe przekonanie, że musimy być silni. I myślę, że to tak. Kulturowo to jest kształtowanie przez naszych rodziców też, że no rodzice chcą szczęścia swoich dzieci. Jeśli widzą, że rozpychanie się łokciami da im sukces, no to dążmy do tego sukcesu. I to są te przymiotniki, to są te słowa, które nas określają. O, silny jesteś, o, poradziłeś sobie, o, ja bym upadł, a ty nie upadłeś, tak? Czyli taki podziw, a jednocześnie stawianie coraz wyżej poprzeczki. Albo to nieszczęsne, dasz sobie radę, nie? Ktoś przychodzi do ciebie z problemem, opowiada o tym problemie i słyszysz takie zdawkowe: ej, nie martw się, dasz sobie radę, nie? To co to znaczy? No jesteś wystarczająco silny, nie potrzebujesz mojej pomocy. Dasz sobie sam radę, nie? Więc rzeczywiście to przekonanie jest. I my chyba też chcemy wierzyć w to przekonanie. Mogę opowiedzieć taką bajkę o owcy?
1: Już bardzo proszę. I to jest ta owca, która się odgryza.
2: Nie,
1: tak?
2: Właśnie nie. O, ale
1: już myślałem, że będzie
2: element kłów i szponów. Otóż to jest taka opowiastka o tym, że owca kapnęła się, że jest najbardziej tchórzliwym zwierzęciem ze wszystkich stworzeń Pana Boga. I że chyba jej z tym źle, że chciałaby być bardziej taka właśnie silna, odważna, taka wyeksponowana. I przyszła do Pana Boga i mówi: Panie Boże, przecież Ty wszystko możesz. Dlaczego mnie stworzyłeś taką owcą? Nie mógłbyś tego jakoś poprawić, żebym się tak nie bała innych zwierząt, nie trzęsła się na widok wilka i w ogóle chciałabym być taka trochę inna, trochę taka bardziej odważna, silna, nie? Pan Bóg mówi: jasne, owieczko, przecież wszystko mogę. Nawet mogę cię dopytać, o co ci dokładnie chodzi. Czy ty chcesz mieć na przykład groźne zęby? Jak przyjdzie ten wilk i wyszczerzy zęby, to ty będziesz miała większe. Chcesz mieć takie zęby? To dam ci takie zęby. Owca mówi: Panie Boże, dziękuję, jednak nie. No to słuchaj, no bo jak chcesz być takim silnym zwierzęciem, to może chcesz być super szybka, żeby tak, wiesz, uciec swojemu napastnikowi i potem mu tylko z tyłu tak pokazać, że jesteś szybsza od niego i tak dalej. Wiesz, pokażesz, że jesteś silna, że jesteś szybka. Panie Boże, chyba nie chcę być szybka. To może chcesz mieć ostre pazury. I wiesz, jak ktoś przyjdzie do ciebie, to go po prostu rozszarpiesz. Panie Boże, niech już będzie, jak jest. Powinnam powiedzieć na koniec tą bajkę.
1: To taka o koziołku Matołku, który wyruszył w podróż.
2: Bo w Pacanowie kozy kują.
1: Tak jest.
2: Ale wiesz, to trochę chodzi o to, że... jakby ta siła narzucona kulturowo jest bardzo często wbrew naszym osobistym, wewnętrznym możliwościom w ogóle, wbrew naszym talentom. I teraz ja często mam na sesjach ludzi, którzy mówią: wolałbym być bardziej asertywny, wolałbym umieć odwarknąć, odpowiedzieć. Często jest tak, że w kłótni nie mam

0: chciałbym być inny. Moją rolą nie jest ich zmieniać. Moją rolą jest, żeby im pokazać, że to, co mają, to jest ich siła. Siła umysłu, siła przyzwyczajeń czasami. Czasami siła też powiązana z duchowością, czyli otwartość na pewne duchowe wsparcie i tak dalej, nie? Więc ja prowadzę ich tą ścieżką talentową, że zobacz, to jest zasób, to nie jest problem. Tak jak u tej owcy. Ona przyszła do Pana Boga z problemem, a okazało się, że jednak to jest jej zasób.
1: No tak, takim ale jest. Użyłaś słowo, czy chcesz mieć zęby. Ja słuchaj, miałem traumatyczne przeżycie, muszę ci powiedzieć. Byłem niedawno na Sycylii i tam w miejscowości Assirale poprosiłem o rybę. No i podano mi rybę z ludzkimi zębami.
0: Ale z takim kształtem.
1: Ja za chwilę to zdjęcie zamieszczę, zresztą wysłałem je tobie przed momentem, okay. Więc zerknij proszę. To jest historia, która mrozi krew w żyłach. Ja sfotografowałem to, aczkolwiek zawsze, kiedy sobie przypomnę to, to mam poczucie, że byłem... zjadłem rybę, która zjadła człowieka, no po Słuchaj, prostu.
0: Krzywy zgryz.
1: Ale, no, krzywy zgryz, ale widziałaś takie zęby u ryby?
0: Nie.
1: Nie, no to jest...
0: No rzeczywiście... Łudząco, proszę Państwa, przypominają.
1: No tak, ja już to zdjęcie dodaję. Mhm. Dodaję na Facebook, żebyście Państwo mogli zobaczyć, że naprawdę podróżnik może być narażony na bardzo trudne sytuacje. Mhm. No bo pytanie, kto jest w brzuchu tej ryby? No. Jak powiedziałaś o tej owieczce, która prosi o zęby, to tak zadrżałem, pomyślałem, nie, niech to nie idzie w tą stronę.
0: Niech Pan Bóg nie daje jej zębów.
1: Tak, niech to nie idzie w tą stronę.
0: Okej.
1: Tak, zdjęcie już jest na Facebooku, proszę patrzeć, jeżeli ktoś ma silne nerwy, to silne nerwy albo mocne nerwy, właśnie to jest pytanie.
0: Tak.
1: Co jest tutaj potrzebne? Silne czy mocne nerwy? Nerwy jak postronki w każdym razie. Ryba jest uwieczniona. No proszę o opinię, no. Czy ktoś by tknął taką rybę w ogóle.
0: A ty zjadłeś? No. Czy tylko zrobiłeś zdjęcie?
1: Zrobiłem zdjęcie, no ale byłeś na talerzu. No poza tym nie powiem im, jakie są ceny ryb na Sycylii.
0: Było zapłacone, trzeba zjeść.
1: No właśnie.
0: Trzeba było wcześniej spojrzeć w katalog ryb, jak ona wygląda.
1: W wiejskich tratoriach nie ma karty dań i nie ma cennika.
0: Okej.
1: Okay. Po prostu zamawiasz i dostajesz, a potem przychodzi płacić. Trzeba było zamówić spaghetti, po prostu pastę z frutti di mare i wyszłoby tam, wiesz, jak w barze mlecznym.
0: Frutti di mare, jakby tą rybę wrzucili w kawałkach.
1: Frutti di mare, jakieś tam ośmiorniczki, wiesz,
0: akurat
1: tam jest tanie. Tam jest tanie, ale ryby są potwornie drogie.
0: No, coraz mniej mamy ryb.
1: No niestety.
0: Bo coraz mniej chronimy je przed... połowem na przykład za małych ryb. No dobra, ale skręciliśmy w rybią uliczkę z powodu
1: zębów
0: owcy. Czy Państwo nadążacie?
1: No dobra.
0: Ja dostałam przed chwilą, jak zajrzałam na Twoją rybę, to zobaczyłam, że Chicago pisze i mówi, że super audycja. Pozdrawiamy.
1: No to świetnie,
0: pozdrawiamy Chicago.
1: I pozdrawiamy Assirale. Może nas słuchają i teraz spojrzą na to, co zrobili. Co mi zrobili. To będę pamiętał do końca życia. To jest wydarzenie, które zostanie ze mną już do grobowej deski. Kiedy ambicja staje się motorem, a kiedy zaczyna być batem?
0: No na samym początku takiej twórczej pracy nad sobą albo nad jakimś zadaniem, ambicja pokonuje lęki przed niepewnością wykonawczą na przykład, tak? Czyli biorę ambitne zadanie na klatę, mimo że nie do końca jestem pewna, że sobie z tym poradzę. I to jest ogromna siła napędowa. Ale kiedy przechodzimy w tej ambicji do stawiania sobie poprzeczki coraz wyżej i coraz wyżej, no to idziemy w takie ekstrema. Ja w ogóle nie lubię ekstremum żadnego. Właśnie między innymi dlatego, że mam ten talent harmonii i lubię takie, wiesz, ten złoty środek stoicki. Ale kiedy ambicja jakby wyrzuca nas poza granicę zdrowego rozsądku, we wszystkich aspektach. To mogą być sporty ekstremalne, na granicy życia i śmierci, adrenalina, tak? To mogą być wspinaczki wysokogórskie i tak dalej. Że ambicja, okej, wszedłem na 5

0: tysięcy, wejdę na 6 tysięcy. No dobra, no to wejdę na 8 tysięcy. Kto mnie zatrzyma?
1: To już jest strefa śmierci, wiesz. No. To już jest
0: kto mnie
1: inna
0: wtedy
1: bajka.
0: Zatrzyma? Nie? To ale to też jest ambicja. I my podziwiamy osoby z ambicją. Te osoby, które przechodzą przez tą granicę życia i śmierci, to one są oklaskiwane przez współczesny świat.
1: No tak.
0: Więc jak mnie pytasz, gdzie jest ta granica, myślę, że każdy ma swoją własną i ona jest przekraczana, kiedy nie mamy refleksji. Kiedy robimy, jesteśmy w takim ciągu dopaminowo-adrenalinowym, czyli dalej, wyżej, szybciej.
1: Wiesz co, coś jest na rzeczy, bo można być himalaistą i zwycięstwem himalaisty jest nie zdobyć szczyt, ale umieć zatrzymać się w odpowiednim momencie i wrócić. I ci, którzy nie potrafią tego, zazwyczaj w górach giną. Nie mówię, że wszyscy, ale pamiętamy przypadek Tomka Mackiewicza, który 7 razy wybierał się na Nanga Parbat po to, żeby ją zdobyć i nigdy jej nie zdobył wcześniej, a za 7 razem zginął.
0: No i być może to był ten raz,
1: kiedy trzeba było odpuścić
0: i już nie robić ambitnie.
1: Tak, Isabelle Revol była ratowana przez ekipę, która w tym momencie szykowała się na atak K2 szczytowy, prawda?
0: Tak.
1: I tylko dzięki nim skończyło się na tym, że straciła palce, a nie straciła życia.
0: Z gór mamy mnóstwo takich przypadków, bo góry wołają. W ogóle, ty chodzisz po górach, ja chodzę po górach. Góry wołają. I kiedy już się wybierasz i już masz to w planach i już jesteś cały ekwipunek. Ja mówię o małych górkach nawet. My w tym roku, a propos podróży, byliśmy w Norwegii i mieliśmy tam, byliśmy w Olesund i tam w okolicy jest taki szczyt, do którego na szczyt prowadzą stopnie układane przez...
1: przez trolle.
0: Nie trolle. Trolle to gdzie indziej. Boże, późno. Ci, którzy noszą bagaże w Himalajach. Tragarze, ale jak oni się... Szerpowie. Okej. Te trepy na szczyt są układane przez szerpów z Nepalu. I to dlatego jest słynne. I my pojechaliśmy tam z moim mężem. Pogoda była... brutalna, tak bym powiedziała. Wiało i padał deszcz, ale tak przestawało padać deszcz, ale wiało tak różnie, w porywach był ten wiatr. I myśmy szli tą niczym nieosłoniętym zboczem, po tych schodkach do góry. Na samej górze była grań w ogóle jeszcze niczym nieosłonięta i obserwowaliśmy, jak ta pogoda się zmienia, czy ten wiatr ustaje, czy się wzmaga. I z góry zeszły tylko dwie pary. Z samego szczytu. Jedna para powiedziała pretty windy, czyli całkiem przyjemny wiaterek, a druga powiedziała scary windy, czyli przerażający wiatr. I wyszliśmy na pewną wysokość, gdzie ten wiatr był taki, że przestawiał nas na tych schodach. Wyrywał nam kijki z rąk i przesuwał nas, boczny wiatr przesuwał nas na tych schodkach. I chcieliśmy widzieć ten szczyt góry. Ona nas wołała, ale schowaliśmy się w takim zaułku skalnym, zaczęliśmy pić gorącą herbatę, bo zrobiło się naprawdę zimno. I Piotr zapytał, na pewno chcesz tam iść? Bo to ambicja, tak? Moja. Czy musimy to zdobyć? Czy wybieramy rozsądek i schodzimy? Bo jeszcze kiedyś możemy tu wrócić przy bardziej sprzyjających warunkach albo po prostu odpuścić. I myśmy wtedy zeszli. I mnie się w ogóle to chyba pierwszy raz w życiu zdarzyło, że z powodu warunków odpuściłam górkę. Bo to nie był wysoki szczyt, ale to były naprawdę trudne warunki, nie? Po drodze mijaliśmy pary, grupki osób, które dalej wspinały się do góry. Może były lepiej przygotowane, może były ambitniejsze. Myśmy odpuścili. I to jest ten moment odpuszczania ambicji, bo ambicja woła. Ambicja zawsze będzie nas motywować do odwagi i do odważnych czasami brawury. Już nie odwagi, tylko brawury.
1: No ja niestety mam dosyć mroczną przeszłość, jeśli chodzi o góry, bo...
0: I brawury.
1: Tak. No ja absolutnie bez żadnego rozsądku poruszałem się po górach i w sposób bardzo ryzykowny i to myślę, że było na granicy uzależnienia od adrenaliny. I stosowałem techniki, które, no, których żaden rozsądny człowiek, który zna góry
0: i ma pokorę,
1: i spina się, tak, nie stosuje. Nie, to były rzeczy absurdalnie niebezpieczne, skrajnie niebezpieczne. No bardzo tego żałuję, szczerze mówiąc, ale powiem ci, że to były tak silne przeżycia, że za każdym razem, kiedy pojawia mi się, tak jak teraz, obraz tej sytuacji w głowie, to ja przeżywam
0: na nowo
1: niezwykły taki kop adrenalinowy.
0: Tak.
1: Ale jednocześnie jest to bardzo silne przeżycie, no, zarówno psychiczne, jak i znaczy emocjonalne, ale i duchowe.
0: Mm-hmm.
1: I duchowe, bo naprawdę czuję się uratowany w wielu sytuacjach, w których
0: anioł stróż miał robotę.
1: Nie powinienem tutaj siedzieć, naprawdę. Są sytuacje, w których wiem, że absolutnie zostałem cudem uratowany. Tylko i wyłącznie.
0: Mm-hmm.
1: Tylko i wyłącznie, bo nie miałem prawa, żadna inna sytuacja ludzka czy nie wiem, prawa fizyki nie powinny zadziałać w tym momencie.
0: No i zobacz, w tych naszych opowieściach jakby miesza nam się ambicja z adrenaliną, odwaga z brawurą. Te granice pomiędzy tymi rzeczami są naprawdę płynne i są dla każdej jednostki inne, moim zdaniem. Więc nie możemy powiedzieć, że dotąd jest ambicja, potem jest brawura. Odwaga, potem jest brawura. Tu jest ambicja, tu jest adrenalina, od której jesteśmy uzależnieni i tak dalej. Ja będę cały czas mówiła o refleksji dzisiaj. Czyli badanie.
1: I bardzo dobrze, bo kolejna myśl, którą mam do dyskusji po przerwie, no jakoś blisko tego będzie. Także mam nadzieję, że jakoś tu się wylądujemy się i zgodzimy się w ciągu myśli, które chcemy tutaj przeprowadzić. Półmetek nocnym światem minął i to nie wiadomo kiedy. Tak więc jak zwykle o tej porze krótka przerwa na muzykę i wracamy do Państwa po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Dzisiaj w nocnych światłach cykl Mam talent, siła czy moc, czyli jak przejść wszystko co trudne. Izabela Antosiewicz, przytulam.pl, Instytut Galupa, autorka książek rozwojowych, jest z nami tego wieczora, a Państwa zapraszam nie tylko do słuchania, ale do współtworzenia programu Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Radio Plus.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 6 minut mamy piątek, 16 października. Nocne światła od godziny trwają, nawet od ponad godziny, bo zaczęliśmy minutę po 11. I zastanawiamy się w cyklu Mam Talent. Siła czy moc, czyli jak przejść wszystko, co trudne, a pomaga nam zgłębić te zagadnienia. Izabela Antosiewicz, państwa i mój gość dzisiejszy, przytulam.pl, trenerka mocnych stron w Instytucie Galupa i autorka książek rozwojowych. Na Facebooku miejsce na państwa komentarze, refleksje, myśli, pytania, wątki, które chcecie dodać. O, widzę, że ryba rzeczywiście z ludzkimi zębami wywołała sporo...
2: Entuzjazm.
1: Tak, może nie entuzjazm,
2: ale
1: poruszenie. Poruszenie, głębokie zdziwienie wszystkich, którzy to zobaczyli. To jest ewenement, to jest straszne. Mniej przestraszyłyby jakieś takie kły wyszczerzone.
2: Tak.
1: Wiesz, no takie, no,
2: barakuda.
1: Barakuda, taka barakuda, rekin, coś takie. No wiemy, że tak wyglądają. No, te takie trójkąty ostre, tak, albo igły. No ale coś takiego? No proszę cię, no to jest wycisk od stomatologa, no. Dobra, idziemy dalej, zostawiamy rybę.
2: A tam coś jeszcze oprócz ryby?
1: Jest oprócz ryby, tak. Magdalena K. Fraser napisała: myślę, że siła i moc jest ważna, a bierze się z zaufania i wiary. Mówi się, że jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach. Mm-hmm. I tak ostatnio, gdy stwierdziłam, dobry Boże, skoro jest taka Twoja wola, niech będzie, po ludzku zrobiłam, co mogłam, a na następny dzień otwierają się kolejne drzwi i telefon. Dzwonimy do Pani, bo jest Pani jedyną osobą, która pozostawiła telefon. Zaufanie do końca, mimo wszystko. Niech się dzieje wola nieba. No proszę. Mm. Działa. Norbert napisał: paradoksalnie moc przychodzi w momencie, gdy uznamy bezsilność i poprosimy,
2: tak,
1: o pomoc. Siłę wyższą lub ludzi.
2: Tak.
1: Amen, tak. Alleluja.
2: Właśnie tak. Czyli mamy wniosek, jak najszybciej poczuć się bezsilnym.
1: Tak jest. Jan Konrad. Jak sobie sami nie radzimy, nie wstydźmy się poprosić o pomoc specjalistę. Mm-hmm. Niekoniecznie specjalistę. Specjalistę wtedy, kiedy jest potrzebny. Ale być może trzeba poprosić kogoś, kto siedzi obok w tym momencie.
2: Też.
1: Prawda?
2: Tak.
1: I już. Dobrze, idziemy dalej. Co ja chciałem a propos tego, co proponujesz. Co dzieje się z człowiekiem, który przez lata, albo przez jakiś przynajmniej długi okres, rozwija te cechy, których oczekuje od niego otoczenie?
2: Mm. Po pierwsze, może tak, drobny taki wstęp teoretyczny. Talent jest potencjałem, na nim rozwijamy mocne strony. Czasami możemy rozwinąć mocne strony, których otoczenie od nas oczekuje, na swoim potencjale. I to wtedy jest sukces. I ten człowiek, jakby rośnie jego takie poczucie siły sprawczej, o tak bym powiedziała, tak? Czyli jak idę w tą stronę i tak to doskonale, to jestem coraz tym lepszy. Na przykład mamy uzdolnione muzycznie dziecko, rodzice posyłają je do szkoły muzycznej czy na prywatne lekcje. Uzdolnione dziecko nie musi za dużo ćwiczyć i tak ma efekty. I na przykład śpiewa coraz lepiej albo gra coraz lepiej, nie? Więc to jest taki przykład, że otoczenie może oczekiwać od nas tego, co i tak byśmy w jakiś sposób w sobie rozwijali kiedyś tam, albo byśmy w ogóle nie wpadli na to, że możemy to rozwinąć, ale dzięki otoczeniu w ogóle możemy odkryć w sobie taką mocną jakąś cechę czy mocną stronę. Gorzej jest, kiedy otaczani jesteśmy przez środowisko, które chce nas wyrzeźbić na nowo. Chce stworzyć z tego materiału, jakim jesteśmy, kompletnie inną osobę. I wtedy my się silimy, ale nie mamy wyników. Wtedy my robimy bardzo dużo, żeby zaspokoić oczekiwania tych ludzi, którzy są wokół nas, ale robimy to kosztem siebie, jakby na swój koszt, zjadając sami siebie, swoje siły witalne, swoje też właśnie na przykład połączenie z poczuciem własnej wartości i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że kiedy dostajemy informację bądź inny niż naprawdę jesteś, to jak możemy czuć tą wartość? To czujemy się bezwartościowi, no bo musimy na tą wartość w jakiś sposób zasłużyć, robiąc to, czego środowisko oczekuje. Także tak odpowiedziałam, że jest na dwoje babka wróżyła. Czasami to środowisko jest z nas w stanie wykrzesać coś, czego sami nie moglibyśmy. I w tym jakby rozumieniu jest pomocne nawet.
1: Ale to, wiesz co, ja bym rozumiał środowisko jako wspólnotę. Wspólnotę, w której człowiek dojrzewa przez kontakt z innymi ludźmi. Jest w tym wszystkim element towarzyszenia i spotkania z drugim człowiekiem, co oczywiście nie zawsze jest proste i łatwe, bo w relacjach międzyludzkich zawsze są i będą napięcia. No niestety taką mamy już naturę. No,
2: każdy z nas skażoną. Jest inny, więc na tym punkcie są napięcia.
1: Ale jeżeli jest coś takiego, co bym nazwał życzliwością braterską, czy ogólnie dobrym stosunkiem do bliźniego, no to jest miejsce wzrostu. Natomiast jeżeli występuje presja,
2: oczekiwań.
1: No to presja oczekiwań to już niestety...
2: Tak, i nawet ten przykład
1: idzie
2: muzyczny.
1: W stronę wyczerpania. I męki jakieś, która prowadzi w dużej mierze do tego, że robi się coś, bo trzeba, tak jak już tutaj mówiliśmy, a nie dlatego, że to jest coś, co daje jakieś niesie ze sobą jakieś dobro wspólne, czy nawet osobiste.
2: Wiesz, czasami trzeba robić to, co trzeba. Ja tutaj, wiesz, żebyśmy też nie zapędzili się w taki róg, że wszystko ma nas spełniać i tak dalej.
1: Oczywiście.
2: Nie?
1: Słuchaj, jeżeli ktoś mówi, słuchaj, ja tam mam, przepraszam, na wszystko wywalone.
2: Tak.
1: No to takiego gościa, trzeba postawić do pionu, jeżeli on po prostu, wiesz, wchodzi do kuchni, zje wszystko, ale nie chce iść do pracy. 40-letni
2: na
1: synek,
2: przykład.
1: Prawda?
2: Tak. Więc czasami trzeba robić rzeczy wbrew sobie, ale które w owocu dadzą nam pożytek, ogólnie rozumiany pożytek, nasz albo dla naszej wspólnoty, czy naszej rodziny, czy społeczny pożytek, nie?
1: No dobrze,
2: Iza. Bardziej mi chodzi o to, że...
1: Czy dobro wspólne, czy wynika?
2: Tak, czy dobro wspólne wynika i czy ten wysiłek,
1: który
2: wkładam...
1: No to już wchodzimy na sferę cnót obywatelskich.
2: Cnót w ogóle. Tak. W kształtowaniu cnót rodzi się siła naszego charakteru. Tak.
1: Która potrafi zwalczyć nawet wszelkie cechy wynikające z temperamentu, jeżeli one są trudne do zniesienia przez otoczenie. Dla mnie takim przykładem jest święty Andrzej Bobola. Człowiek, który miał bardzo krótki ląd.
2: Podobno Hieronim też miał.
1: Święty Hieronim? Ale on był pustelnikiem.
2: Był pustelnikiem, bo...
1: Z tego powodu.
2: Tak, bo ja jestem w ogóle z parafii świętego Hieronima. Jest tylko chyba 4 takie parafie w Polsce, jak dobrze pamiętam. Więc wiesz, żywot tego świętego mamy obcykany. I on był nieznośny w tych wspólnotach i one go tak generalnie...
1: Wydelegowały do jaskini.
2: Że tylko te jamy w Betlejem...
1: Z Stowarzyszeniem Czaszki...
2: Nie, ale na obrazach święty Hieronim
1: jest z czaszką i z pismem. I z krukiem.
2: Często. I z kamieniem,
1: tak.
2: Bo on jako taką, że pokutuje za tą swoją taką, wiesz, krótki
1: zapalczywość.
2: Zapalczywość. A jest przecież twórcą Wulgaty, więc wiesz, jak, zobacz sobie, jak wielkie dzieło podjął dzięki mocy... Bo po ludzku był po prostu z krótkim lądem facet, to on się umiał skupić.
1: Pewnie miał ADHD. To jego słowa.
2: Albo inne
1: jego
2: rzeczy.
1: Słowa, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. To przecież jest cytat świętego Hieronima.
2: To jest akurat naprawdę świetny przykład na to, że Panu Bogu temperament nie przeszkadza, żeby przez tego człowieka zrobić wielkie dzieło, nie?
1: No właśnie, ale charakter to jest coś więcej niż temperament. Charakter, temperament dostaliśmy. Nie mamy na to wpływu.
2: Rodzimy się.
1: Ale nad charakterem możemy pracować.
2: Możemy pracować.
1: No to coś z twojej półki. Jak rozpoznać, że talent, który mamy, z tej grupy wiodących, czyli z tej pierwszej piątki, działa w nadmiarze i zamiast pomagać, utrudnia nam życie?
2: Okej. To właśnie po tym, że tracimy siły. Ja tu chętnie opowiem o całej grupie talentów wykonawczych, bo one to są specjaliści w ogóle, te cechy to są specjalistki i specjaliści od wycieńczenia fizycznego swojego nosiciela. Polega to na tym, że te talenty, tak generalizując, chcą się czuć potrzebne. ponieważ one czerpią satysfakcję z bycia potrzebnym, zajętym, zapracowanym, będącym aktywnym wykonawcą.
1: Latam po korytarzach z papierami w ręku i robię wiatr. Tak? Nie żartuję.
2: Nie, chętnie odpowiem na czyjąś prośbę, żeby pobiec z tym papierem do drugiego pokoju. I te talenty doprowadzają bardzo często do wycieńczenia organizmu przez branie na siebie za dużo, przez takie napięcie wynikające z tego, że jesteśmy w jakimś procesie, on się jeszcze nie kończy, takiej złości, która często towarzyszy tym talentom, dlaczego ja nie mogę tego skończyć, bo jeszcze coś, gdzie czasami sprawy utykają nie z naszej winy, ale one mają poczucie winy, te osoby, że one może coś nie tak zrobiły i tak dalej. I to wycieńczenie wynika z talentu. Ta bezsilność wynika z tego, że mamy moc w postaci tej cechy, a jednocześnie nie umiemy jej okiełznać. Ona jest w nadmiarowej postaci, to co mówiłaś, tak? Czyli mamy, no u nas to się mówi takim żargonem trenerskim, piwnicę talentu. Czyli jesteśmy w miejscu, gdzie ten talent nie powinien on nam nie służy i otoczeniu nie służy, bo jakby w pierwszej kolejności nie służy nam. Czyli nas przepracowuje na przykład taki talent. Albo wkręca nas w zbyt ambitne rzeczy. Tak? Osiąganie. To jest ambicja.
1: Czyli podpalamy się i coraz bardziej,
2: w ogóle łatwo nas tak odpalić.
1: I coraz bardziej w ogień.
2: No bo łatwo jest ten talent osiąganie odpalić takim tekstem. Wiesz co, nikt przed tobą tego nie zrobił. No i wtedy ten talent mówi, no to patrz. I tam jest brawura. Tam już tak, nie jest odwaga. I tam jest wysiłek ogromny. Tylko tak. Po to, żeby udowodnić komuś, że no to patrz.
1: Wiesz, jakie jest najczęściej wypowiadane zdanie przed niespodziewaną, a gwałtowną śmiercią? Potrzymaj piwo i zobacz teraz, co zrobię.
2: Było, proszę państwa, za trudno, więc poleciał dowcip, żeby rozluźnić atmosferę.
1: Czarny dowcip.
2: Tak. Jeśli chodzi na przykład o talenty budowania relacji, po czym poznać, że jesteśmy w takim przegięciu tego talentu, no to na przykład ta rzeczona empatia, o której mówiliśmy na samym początku naszej audycji, ona, która jest bardzo skierowana na współodczuwanie i niesienie pomocy ludziom, ona potrafi się stracić w tym pomaganiu. Ona potrafi nie zachowywać granic,
1: zajechać się
2: ku chwale ojczyzny i dobra bliźniego.
1: Nie? I swojej własnej.
2: Tak, i potem na tym pogrzebie ludzie stoją nad tym grobem i mówią, ale ona sama sobie to zrobiła, nikt ją o tym pomoc nie prosił.
1: Nagroda Darwina.
2: to jeśli chodzi o takie... z tej mojej działki to takie nadmiarowe, nie? Czyli umiem współczuć innym, nie umiem współczuć sobie, współodczuwać ze sobą. Jeśli chodzi o talenty myślenia takiego przyszłościowego, strategicznego, no to tam przegięcie to jest tak zwane po polsku overthinking, czyli utykanie w głowie, rozmyślanie ciągłe. To, co dawałam tą scenkę, że ktoś nie mógł na szybko zebrać myśli, żeby odpowiedzieć, ale wstecz, proszę bardzo, 30 scenariuszy, mogłem tak, nie? To jest nadmiarowa, jakby obraz nadmiarowej ilości tych talentów i ich zachowań w naszej głowie. Też często rozmyślanie na przykład o tym, kim będę, jak dorosnę, nie żartuję, kim powinienem być jako człowiek pracy, pracownik, versus to, co robię, żeby zdobyć tę pracę. Ja miałam do czynienia z takimi osobami, które przychodziły do mnie po jakimś takim etapie utknięcia w głowie z powodu właśnie talentów myślenia przyszłościowego, które po prostu siedziały i myślały i chciały wymyśleć siebie, ale CV nie wysłały.
1: Mhm. Nie? Widziały już siebie tam, jak wykupiły wyspę na Pacyfiku i tam
2: i
1: urządziły po prostu niesamowity nowy świat.
2: Tego talentu, tak? Że on po prostu ciągle myśli, jest stale zajęty tym myśleniem, ale działanie gdzieś tam jest z tyłu, nie? No, to tak mogłabym odpowiedzieć grupami.
1: To robimy krótką przerwę, wrócimy do państwa na dalszy ciąg rozmowy tego wieczora w cyklu Mam talent, siła czy moc, czyli jak przejść wszystko to, co trudne. Izabela Antosiewicz, przytulam.pl, Instytut Galupa, autorka książek rozwojowych, jest tego wieczora z nami na Facebooku, miejsce na państwa komentarze, tam zapraszam.
0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Mam talent. Ten cykl dzisiaj w Nocnych Światłach. Siła czy moc? O tym rozmawiamy. Czyli jak przejść to, co trudne. Izabela Antosiewicz, przytulam.pl, Instytut Gallupa, autorka książek rozwojowych, nasz ekspert tego wieczora. Ja bym tutaj jeszcze pewien wątek, który chodzi mi po głowie cały dzień dzisiaj, kiedy myślałem o tej audycji i przygotowywałem mentalnie i zbierałem myśli i wątki. Cały czas chodził mi po głowie perfekcjonizm. Mm-hmm. Perfekcjonizm, perfekcjonizm i jeszcze raz perfekcjonizm. Myślałem, kurczę, co jest grane, że to się tak do mnie przyczepiło przy tym temacie. I w pewnym momencie doszedłem do istoty, czyli do tego, co się działo, co tam w tym bagnie myśli wypuszczało tą bańkę, która pękała i krzyczała.
2: Bulgotała.
1: Perfekcjonizm. A tam w głębi wydobyła się ta treść, taka mm-hmm. tłusta, treściwa, wiesz, taka naprawdę konkretna. Jak ten łosoś, którego dzisiaj wcinałem. On nie miał zębów. Miał ości, ale wyciągnąłem. I jest w tym coś takiego, że człowiek, który chce być w perfekcyjny sposób doskonały, niedoskonały w ten sposób, żeby akceptować swoją niedoskonałość i pracować nad tym, jeżeli ta doskonałość ma służyć właśnie dobru własnemu i wspólnemu, tylko perfekcjonizm jako chora potrzeba bycia doskonałym głównie na swój własny rachunek.
2: Który karmi pychę.
1: Karmi pychę, tak jest. Tak, człowiek jest po prostu przerażający, ponieważ jest okrutny dla siebie i dla innych. Mm-hmm. Ponieważ jest okrutny dla siebie, jest okrutny dla innych. Więc ten perfekcjonizm, nadmierna odpowiedzialność, potrzeba kontroli, to się ze sobą wszystko łączy. Jak uważasz, czy to może być związane z naszymi naturalnymi predyspozycjami? Czyli mogą one być wpisane na przykład bycie pochodną temperamentu. Mm-hmm. Czy to są cechy, które wynikają z być może naszych trudnych doświadczeń, czy zaindukowania przez sytuację rodzinną, mm-hmm. sytuację pokoleniową, sytuację społeczną, szeroko pojętą, czy mikrospołeczną, jak mobbing w pracy, albo presja wynikająca z potrzeb firmy, która nas, że tak powiem, cały czas prądem razi w pośladki, tak, żebyśmy szli do przodu. Czy jednak to jest coś takiego, co może być, i tutaj to jest piłeczka na twoim boisku, wynaturzeniem
2: jakiegoś talentu.
1: Jakiegoś talentu.
2: Mhm. Okej. Jakbyśmy tak chcieli bardzo holistycznie podejść do tematu, to myślę, że jest część perfekcjonizmu, który jest po prostu strategią przetrwania z domu, czyli wymagające środowisko rodziców, nagradzanie tylko za coś, co jest naprawdę już szóstką z plusem, też zasługiwanie w pewnym sensie, że posprzątałem pokój, mamo, posprzątałem pokój, a tu jeszcze nie i tu jeszcze nie, i wyrabia się w nas taki nawyk, że musi być wszędzie zajrzane, bo mama tam zaglądała.
1: To jest posprzątane,
2: te z białej rękawiczki i tak dalej, więc może być jakby takie pochodzenie do terapii, skierowanie im do terapii, tak? Że po prostu trzeba złapać moment, kiedy się to w nas, to przekonanie o tym, że tylko perfekcjonizm może nas uratować przed zaginięciem gatunku.
1: No tak, ale to jest śmiertelne. Im wyżej poprzeczka, tym wyższy upadek. Z większej wysokości.
2: Ja nie dyskutuję o tym, do czego doprowadza perfekcjonizm, bo tu jesteśmy zgodni, że perfekcjonizm jest cechą, która nie służy nikomu. No może tylko zamawiającym projekt, ale też nie, bo to się przeciąga w czasie, to szlifowanie diamentu, tak?
1: Tak, no, ale to jest, wiesz co, cecha, która nie służy nikomu. To jest najlepsza definicja perfekcjonizmu.
2: Proszę bardzo. Z mocy to dostałam, z natchnienia. Okej? Okay? I to, no powtórzę, to nie służy nikomu, więc ja nie będę tego bronić. Ale mogę z mojego podwórka trenerskiego powiedzieć, że są takie cechy zwane talentami, które mają ten rys takie, że w nadmiarowej wersji będą szły do tego narożnika, w którym jest napisane perfekcjonizm. I to jest na przykład maksymalista. Już sama nazwa, nie? Sama nazwa już sugeruje, że idziemy w tą stronę, o której dzisiaj mówimy od 23. Maksymalista ma niesamowitą zdolność widzenia, co można jeszcze udoskonalić. Czyli on dostaje jakiś wkład do obejrzenia i on widzi, że można to lepiej napisać, że można to lepiej ująć, że można poprawić interpunkcję w tekście. Zobacz, na przykład maksymalista będzie świetnym redaktorem. Dostanie tekst od autora i wyciśnie z tego tekstu więcej, niż autor był w stanie, kiedy był w tym procesie twórczym, w tym flow, nie? Więc taki redaktor fantastycznie, że to ma. Ale jeżeli będzie szedł z tym talentem w kierunku perfekcjonizmu, to on nie będzie mógł zrobić 2-3 czytań tekstu, tylko to się nigdy nie kończy. I ja mam tą cechę. I
1: tak, to gość nie będzie spał i tylko czytał kolejne wersy po raz 20.
2: Ja mam tą cechę, ja pracowałam z redaktorami przy 4 wydaniach różnych tytułów i szczerze przed Państwem teraz przyznam, że ja w papierowej wersji żadnej z moich książek nie przeczytałam kolejny raz od dechy do dechy, po wydruku. Bo ja tam zobaczę literówkę, ja tam zobaczę przesunięcie między wierszami. Ja zobaczę, że mogłam ująć to lepiej.
1: Podwójna spacja.
2: Ja po prostu patrzę na tą frazę i mówię, kurczę, teraz widzę, że można to było napisać lepiej. I to jest ten właśnie rys, idziemy do perfekcyjnego tego, że co, że następne wydanie będziemy poprawione, następne poprawione i następne poprawione. Kiedyś musi być ten koniec.
1: Poprawione wydanie poprawionego wydania.
2: Tak, i kiedyś musi być ta granica. I akurat w przypadku mojego maksymalizera, czyli maksymalisty, ja sobie mówię, to co mój mąż, też maksymalista, lubi powtarzać, 80% wystarczy. Czyli nie dążymy nawet do 100. Nie mówię o 120, bo perfekcjonista chce zrobić 120%. Tak? 80% wystarczy. Włożyłam już tyle wysiłku, że ciągnięcie jeszcze tych 20% jest nieopłacalne i to też widzi ten mój maksymalista, bo on nie tylko widzi, co można usprawnić, ale widzi, czy to się opłaca, czy nie. Więc on sam może mnie zatrzymać. I teraz, jeżeli ty jesteś świadomy tej cechy, to możesz świadomie zarządzić procesem. Nie samą cechą, chociaż nią też w szczególnych przypadkach, ale procesem. A jeśli jesteś totalnie nieświadomy, to tylko gonisz ciągle tego króliczka i cała zabawa polega na tym, żeby go gonić, a nie żeby go złapać. I upiec na tym ognisku sobie tą pieczeń z tego królika, nie? I maksymalista tak robi. Osiąganie potrafi tak robić. Szlifuje ten diament i jeszcze chce to w jeden dzień zrobić. Jak zaczyna, wpada w takie transy. Nazywam to czasami manią zadaniową, czyli jestem w transie, robię, aż skończę, patrzę, jest 4 nad ranem, ojej, o 6 muszę wstać do następnych zajęć i tak
1: ja
2: dalej.
1: Też może się nie będę kłaść, prawda, spać.
2: Po co tak? Się kłaść? To teraz już tylko się zrelaksuję przez chwilę i idę dalej do pracy. I my często podziwiamy te talenty i tego maksymalistę, który dąży do tego, żeby to była coraz lepsza wersja i osiąganie. I teraz jeżeli te talenty dostają z zewnątrz informacje, tak, dobrze, jesteś ambitny, super, a tego nie zrobisz, zrób to jeszcze, podsuwają ci te ambitne pomysły i tak dalej. No to kończy się to takim wypaleniem tej siły, czyli znowu bezsilnością. Mój pierwszy talent, odpowiedzialność, on mnie wiele razy doprowadził do bezsilności takiej fizycznej. Ja nazywam to zderzeniem ze ścianą. Dlatego, że ja dzięki temu talentowi, ja się bardzo chętnie zgadzam na różne zadania, bo ja nie umiem ocenić, ile one mi zajmą czasu. To jest taka jakby ślepota, jeśli chodzi o planowanie tego procesu. No i biorę, obiecuję. Potem dowożę to, co obiecuję, bardzo często kosztem siebie. I moja praca nad tym perfekcjonizmem, w tym sensie, że dowożę rzetelnie, dowożę w terminie, bo ja u mnie ta fiksacja, żeby było rzetelnie, to jest w terminie. dla innych rzetelnie, to będzie wysokiej jakości. Dla innych rzetelnie, to będzie z poszanowaniem praw i godności ludzi. Dla innych rzetelnie, to będzie w dobrej atmosferze, bez kłótni i tak dalej, nie? Dla innych rzetelnie, to będzie dobrze przemyślane. No my mamy po prostu 1 do 33 milionów niepowtarzalną osobowość według talentów. I mamy w związku z tym 1 do 33 milionów pomysłów na to, jak można to zrobić perfekcyjnie.
1: No proszę, to rzeczywiście jest duże spektrum. Jak odróżnić według ciebie zdrowe przekraczanie własnych ograniczeń od działania wbrew sobie?
2: Ja myślę, że na początku po prostu trzeba wiedzieć, co to znaczy sobie, w sensie mieć kontakt ze sobą. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale to jest rzadka zdolność ostatnio, mieć kontakt ze sobą.
1: No nie, ale przecież bardzo popularna jest teraz praca nad rozwojem osobistym.
2: Tak. No cieszę się, że jest popularna, pracuję w tej branży z
1: niej. No tak, ale tu też mogą być wynaturzenia.
2: Tak. To teraz ja powiem dowcip, słuchaj.
1: O dobra, proszę.
2: Siedzą
1: bardzo.
2: Dwie kobiety, to taki dowcip.
1: Z zębami będzie?
2: Siedzą przy barze, widać, że wino kończy się w kieliszku i jedna taka już chyba lekko podchmielona mówi, ale ty mi powiedz, czy jest taka granica tego rozwoju, że ja ją dotrę do niej i to już będzie koniec i już nie będę musiała rozwijać się dalej. A druga mówi, nie, kochana. Trzeba się rozwijać, rozwijać, aż się zawiniemy.
1: Pięknie. Czy wąż zjada swój własny ogon?
2: Nie, rozwijasz się do końca, a potem jest zawijka z tego świata. Tak? Rozwój też jest przereklamowany. Wszystko, co sprzedaje się nam w takiej formie, wiesz, złotej folii, tego pozłotka.
1: To może się stać złotym
2: tak
1: cielcem.
2: Dalej. Tak, jeżeli stawiamy ten rozwój w centrum naszego życia, no to on się staje złotym cielcem. Zaczynamy się rozwijać dla samego rozwoju.
1: Tak, no, ustawiamy świat według własnej wizji, krótko mówiąc. Wobec męża trzeba być asertywnym i to w takim znaczeniu, że po prostu nie dajemy mu
2: dojść do słowa.
1: Tak. Wszystko, co powie, jest głupie, jest niezwiązane, znaczy, jest i tak dalej, i tak dalej.
2: Wszystko no, w nadmiarowej ilości szkodzi.
1: Bądź przez niewłaściwe zrozumienie.
2: Tak, i teraz wracając byliśmy w perfekcjonizmie, a teraz gdzie jesteśmy? Bo
1: teraz jesteśmy przy przekraczaniu własnych ograniczeń.
2: Tak, gdzie jest ta granica?
1: Gdzie jest granica między działaniem
2: wbrew sobie? Ja wtedy poszłam w tą ścieżkę, że trzeba mieć kontakt ze sobą, żeby wiedzieć, gdzie są moje granice. Bo to trochę o tym, to jest o takiej autorefleksji nad sobą w różnych sytuacjach. My po prostu mamy narzucony teraz cywilizacyjnie pęd do sukcesu i okej, ja też jestem w tej bańce studiowania sukcesu, tak? Ale mamy taką presję społeczną, że wiesz, ja rozmawiam z 30-latkiem, który mówi do mnie, Iza, ja nic nie osiągnąłem, a ja mówię, masz 30 lat. Twój umysł dopiero doszedł do pełnej dojrzałości. A on mówi, wiesz, ale jak otwieram internet, to ja widzę 30-latków multimilionerów. A ja dopiero wyprowadziłem się od mamy. I kurczę, ciężko...
1: Są i młodsi multimilionerzy.
2: Ale wiesz, on się zaczyna
1: porównywać. Przegapił życie?
2: Tak, przegapił życie. Naprawdę. To jest już taki obserwacja ludzi z branży pomocowej z kolei, nie tylko rozwojowej. To jest taka, że to jest kryzys 30-latka. Kiedyś mówiliśmy o kryzysie 40-latka, mówiliśmy o jakichś kryzysach tożsamości. Życie się wydłuża, kryzysów nam przybywa. I teraz ten 30-latek, on czuje, że on już nic w życiu nie osiągnie, bo jak nie zrobił miliona dolarów do 30, to on już jest stracony. Już go wszyscy wyprzedzili.
1: Przez dwie dekady problemem będzie kryzys przedszkolaka. No.
2: I teraz zobacz, my się temu dziwimy, bo my jesteśmy z innego pokolenia, a on jest otoczony podobnymi sobie, którzy podobnie do niego mówią.
1: I wybierają presję.
2: Oni sami sobie robią presję przez porównywanie się, ale nie wiedzą całej historii tego 30-latka z sukcesem. Nie wiedział, że na przykład odziedziczył majątek po dziadku albo coś innego. Bo nam się sprzedaje takie głodne kawałki.
1: Nie, bo teraz można być milionerem, tylko jak się jest influencerem po prostu.
2: Teraz rolka jest wiedzą. minuta jest wiedzą.
1: Jaka minuta? Już nie przesadzaj. No.
2: Za proszę dużo. Cię. Dobrze. Okay.
1: 30 sekund to już jest, wiesz.
2: Okej, okay, ja też kręcę rolki. Okej, ja też jestem w tym nurcie, że mam być w internecie, jestem w radiu, w starym streamie i mamy audycję dwugodzinną, a nie dwuminutową, jak w śniadaniówkach bywa i tak dalej. Więc ja mam wrażenie takim pokoleniem, które łączy tą tradycję z nowoczesnością, czyli umiem podążać za tym, ale nie chcę być tym chomikiem, który biegnie. Więc ja się zatrzymuję i pytam siebie. Okay? I to jest ten moment, kiedy pytam siebie i refleksji możemy się nauczyć po fakcie. Dopiero potem możemy zacząć reflektować przed faktem. Ale w obserwacji siebie my musimy jakby połączyć te kropki. Możemy, chcemy, wybieramy, żeby łączyć kropki. Czyli mamy jakąś sytuację, widzimy, że ta granica wobec nas samych była przesunięta, czyli kosztem siebie zrobiliśmy coś, stajemy się bezsilni, mieliśmy siłę, mieliśmy energię, mieliśmy entuzjazm do jakiegoś działania, jesteśmy totalnie wypluci i bez satysfakcji. To są takie dla mnie znaki ostrzegawcze. I raz to powiemy, o może nam się wydaje, drugi raz po prostu jestem zmęczony, trzeci raz no mi nie wyszło, więc mam poczucie winy. I jakby sami łamiemy siebie i przekraczamy siebie wewnętrznie, bo nie mamy kontaktu ze sobą, bo nie reflektujemy w małych znakach. I potem nagle przychodzi takie wielkie boom, bo organizm się będzie bronił. Organizm jak mówi cicho i my nie słyszymy, to mówi coraz głośniej. Ja się spotkałam ze zdaniem, z którym się zgadzam w 100% i nie dyskutuję. Ciało zawsze jest prawdziwe. Ciało zawsze ci powie prawdę. I wszystkie choroby ciała, wszystkie
1: psychosomatyka cała.
2: Cała psychosomatyka, ale też taka bezsilność wynikająca z ciała, czyli nie mam ręki, siły ręką, nogą ruszyć, tak, ociężałość, zmęczenie. Jestem. Tak. Ciało mówi nam prawdę, więc jeżeli nawet nie mamy refleksji, to posłuchajmy ciała. Poobserwujmy swoje ciało.
1: Posłuchajmy ciała teraz. Krótka przerwa. Wracamy do Państwa za chwilę.
0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Za 14 niespełna minut minie godzina pierwsza, tak więc niecały kwadrans nam pozostał do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. W cyklu Mam Talent dzisiaj głowimy się nad próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie siła czy moc, czyli jak przejść wszystko, co trudne. Izabela Antosiewicz, nasz ekspert tego wieczora, przyturam.pl, Instytut Galupa, autorka książek rozwojowych. Na Facebooku jeszcze Państwo macie tych paręnaście minut, by napisać do nas. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radio Plus jest na to miejsce. Tak więc, ponieważ zbliżamy się już do portu, gdzie będziemy cumować na czas dłuższy, będziemy przyglądać się temu, co być może jest rzeczą w tym wszystkim, co mówimy, paradoksalną. Mianowicie, czy odpoczynek może być przejawem mocy, a nie oznaką słabości?
2: Wszyscy, którzy nie dają sobie prawa do odpoczynku, już tego doświadczyli na własnej skórze. Że musimy się regenerować. To nie jest tak, że jesteśmy niezwyciężeni, jeśli o to chodzi. Po prostu jesteśmy w biologicznych powłokach, które potrzebują regeneracji. Nawet jeżeli duch jest ochoczy, to ciało nie nadąża czasami. I odpoczynek... myślę, że my z wiekiem dochodzimy do tego. Ja już jestem, wiesz, babcią rocznej Janeczki. I sobie patrzę, co robią młodzi, jak, w jakim tempie żyją młodzi. Patrzę na moje dzieci, na kolegów moich dzieci, na ich młodsze jeszcze od nich, czyli dzieciaki, takie podstawówka, gimnazjum. I patrzę nie z zazdrością, z taką jak najbardziej obiektywną obserwacją, że po prostu młode organizmy regenerują się dużo szybciej niż mój. Więc ja widzę tą potrzebę odpoczynku jako prawidło życiowe moje teraz, że jak ja sobie nie dam prawa do odpoczynku, to świat mi nigdy nie da prawa do odpoczynku. Ja muszę sobie dać to prawo i czasami zawalczyć, zwłaszcza w tej mojej branży, gdzie dostaję różne zaproszenia i czasami trzeba pojechać 3 godziny, żeby godzinę popracować. No to ja przypominam sobie sama, że mam wybór. Że to jest właściwie moja decyzja. Oni składają propozycje, ale to jest moja decyzja, czy ja chcę 3 godziny siedzieć w samochodzie, żeby godzinę pracować i 3 godziny wracać samochodem z powrotem na przykład, nie? I ja ważę te rzeczy. Dla mnie odpoczynek w tym wieku, w którym jestem, jest tak samo ważną fizjologiczną czynnością, jak jedzenie, picie. Czyli jakby to jest podstawowe zadbanie. Młody człowiek w ogóle tak nie myśli. On baluje całą noc, weźmie rano prysznic i idzie do pracy. I myśli trzeźwo w tej pracy. Może tam
1: i może 15, ma nawet jakieś twórcze pomysły.
2: Może niezwykle. Ma nawet jakieś twórcze pomysły, bo go atmosfera pracy nakręca.
1: Atmosfera tak. Jak atmosfera, ale podnośniki psychoaktywne.
2: Ale ten odpoczynek, ja bym chciała jeszcze połączyć z tym duchem, tą mocą, o której powiedziałaś, bo mi się... Odpoczynek w ogóle, słowo odpoczynek w duchowej przestrzeni, biblijnej przestrzeni.
1: Odpoczynek w Duchu Świętym.
2: Też, ale nie, chciałam uderzyć do psalmu 23.
1: Proszę bardzo.
2: Na zielonych łąkach pasie mnie. Pan jest moim pasterzem. I w ogóle...
1: Czyli owca z zębami się przydaje. Tak?
2: Owca potrzebuje zębów, żeby tę łąkę z

0: odpoczynku, to będę głodna. Ja tak to sobie tłumaczę, że na zielonych łąkach pasie mnie, czyli są dla mnie przygotowane te łąki, jest dla mnie dostęp do obfitości w świecie duchowym i ja nie muszę tu zabijać się na ziemi, w tej materii, walczyć z tą materią, zapominając o tym, że Bóg o to zadbał, żebym nie była głodna. I to jest dla mnie przygotowane, ale jeżeli ja biegam w tym kołowrotku, mówiłeś o chomiku i chomiczce.
1: Chomicy.
0: I chomiku, ja mówiłam o chomiku, to chomicy. Chomica, i biegamy sobie.
1: Chomica to jest bardzo szczególny gatunek. Ja tutaj nie będę rozwijał tej myśli, ale...
0: Biegamy w tym kółku, myślimy, że to jest jedyny sposób na obfitość. No to ja jestem już w takim miejscu mojego życia, że robię swoje, takie to jezuickie, takie to od założyciela jezuitów. Rób tak, jakby wszystko zależało od ciebie, a módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga. To jest to zaangażowanie w jedną i drugą sferę. I w siłę, i w moc. I odpoczynek dla mnie to jest podłączenie do mocy z taką nadzieją, że mogę odpocząć, bo zielone łąki tam czekają. I na tych łąkach najem się i odpocznę.
1: Brzmi kusząco.
0: Nie ukrywam. Brzmi jak nadzieja, nie?
1: Chociaż jest to, no, trudno mi sobie wyobrazić. Powiem krótko. Nie przepadam za trawą. Ale w miejsce trawy możemy wstawić to, co
0: pożywienie, co którego potrzebujesz, tak?
1: To, co syci. Niekoniecznie jest to pożywienie, bo nie każdym, nie samym chlebem człowiek żyje. Tak. Więc nie samą trawą, prawda, żyje owca. Ale jest coś więcej. Słowo Boże obiecuje dużo więcej i mogę powiedzieć, że to, co mi obiecało Słowo Boże, co zrozumiałem dopiero po latach, to zostało mi to dane. Tylko dlatego, że za tym poszedłem. Ja nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, ale...
0: I to nie była twoja siła.
1: Co więcej, to była też Boża interwencja w sferę moich niecnych różnych działań, albo głupich, albo złych wyborów, albo grzechów wręcz. I dopiero po latach zrozumiałem, co to znaczy, co możemy przeczytać u świętego Pawła, że tam, gdzie rozlewa się grzech, jeszcze obficiej rozlewa się łaska. Naprawdę mam głębokie przekonanie, że Pan Bóg wykorzystał moje złe tendencje do tego, żeby poprowadzić mnie w dobrym kierunku. To jest absolutny paradoks.
0: To tylko paradoks. Dla Boga możliwe, nie?
1: To jest w ogóle...
0: Po ludzku
1: to jest absolutnie niemożliwe.
0: Bez sensu.
1: To jest niewykonalne, to jest oksymoron po prostu.
0: No ale sens to jest właśnie ludzka siła umysłu. Szukamy sensu, szukamy logiki. A Pan Bóg się wymyka z tą swoją mocą.
1: Ale widzisz, to dotyka jednej bardzo istotnej kwestii. Dlaczego tak trudno nam jest prosić o pomoc, skoro wiemy doskonale, że człowiek nie musi, a nawet nie może wszystkiego zrobić sam?
0: Ja już mówiłam o proszeniu o pomoc. To jest jedna z trzech dróg sprowadzania Królestwa Bożego na ziemię.
1: Nieba na ziemię.
0: I nawet wspomniane dziewczyny w Chicago miałyśmy rozmowę o tym właśnie, że proszenie o pomoc to jest sprawienie, żeby człowiek mógł być dobry. To jest duża walka z ego własnym, bo ego mówi, dasz radę sam. A proszenie o pomoc to jest przyznanie się najpierw przed samym sobą do jakiejś nieporadności, bezsilności w jakiejś przestrzeni, nie? No i teraz my często zostawiamy sobie to proszenie o pomoc jako ostatni ratunek. Jak już sobie kompletnie sam nie poradzę, to pójdę do ludzi o pomoc poprosić, gdzie wtedy udzielenie tej pomocy jest już naprawdę trudne. Dlatego, że jesteśmy już naprawdę w kryzysowej sytuacji albo na dnie naszego życia. Więc proszenie o pomoc wcześniej ułatwiłoby sprawę obu stronom. Ale tam musi najpierw umrzeć ego, to silne nasze ja, które mówi nam w środku ja siama, ja sobie poradzę. Nie? I kiedy...
1: Pycha kroczy przed upadkiem.
0: Kiedy wierzymy jakby we własne siły, to one się wyczerpią i dopiero wtedy z takim wyczerpaniem idziemy po pomoc, a przecież możemy poprosić o pomoc, czy o ludzką, czy o boską interwencję, zanim padniemy. To i

0: i ludziom, i Bogu łatwiej nam pomóc, kiedy zwrócimy się do Niego o pomoc z błahą nawet rzeczą, a nie z dramatem.
1: No to zobacz, jest pewne koło, które zatoczyliśmy, bo na początku mówiliśmy o tym, jakie jest nasze rozumienie siły tego rozróżnienia między siłą a mocą. I no, to pojęcie siły różniło się u nas, moje i twoje. Natomiast po tym całym wywodzie, który przeszliśmy i w tym momencie warto postawić pytanie, które może spróbować pogodzić te dwa spojrzenia, jednocześnie wyprowadzając to na zupełnie nową płaszczyznę, nową przestrzeń. Mhm. Bo czy akceptacja własnych ograniczeń, o której mówiłem przez ostatnie parędziesiąt minut, nie jest przypadkiem warunkiem dojrzałej siły, która pozwala na wykorzystanie mocy?
0: No i zabrał mi robotę, skończył audycję, zrobił analizę, potem syntezę. Znaczy ja zgadzam się z tobą. Naprawdę zgadzam się z tobą, bo samoakceptacja to jest takie zdrowe podejście do tego, co jest we mnie zdrowe i chore. Tak? Akceptuję siebie z moimi niedoskonałościami i z moimi mocami. I ta akceptacja pozwala trzeźwo ocenić sytuację, moje zasoby. Jak umiem trzeźwo ocenić zasoby, nie zalewa mnie jakaś ambicja i tak dalej, to mogę też bez paniki wyciągnąć rękę pomocy.
1: No tak, czasem największą odwagą, czyli również pewną siłą, jest również czegoś zrezygnować.
0: Tak. To, bo co mówiliśmy być może, w górach.
1: Tak, bo być może jest tak, że wśród tych osób, które prosimy, nikt nie będzie mógł spełnić tej prośby z różnych powodów.
0: Oczywiście. Więc tego się trochę boimy.
1: A tak, no ale to też jest coś, co mogłoby nam dać do myślenia, czy to jest dla nas.
0: Skoro.
1: Skoro. Prawda? Skoro nie przychodzi, skoro nie jest dane.
0: Nie dajemy rady.
1: Ludzie, których prosimy, nie mogą nam pomóc. Pan Bóg milczy w tej kwestii. No to pytanie, czy powinniśmy tracić energię na to, żeby w tą stronę
0: w ogóle
1: przejść
0: brnąć.
1: Nadal?
0: Brnąć. Tak. Bo to już jest brnięcie. Mhm. Takie ambicjonalne i takie powiedziałem, że zrobię, to zrobię.
1: A poza tym Pan Bóg staje się zamiast Panem Bogiem złotą rybką. I dlaczego złota rybka się zepsuła i nie działa?
0: No, ja miałam dzisiaj taką refleksję, że Bogu najbardziej zależy na relacji z nami. A kiedy się buduje relacje? Kiedy się często rozmawia? Kiedy się idzie nawet z drobiazgiem, żeby przegadać, obgadać, a nie tylko z kwestią życia i śmierci. I ostatnią deską ratunku. Chociaż jeżeli mogłabym sobie tak wyobrazić, to myślę, że, bo się mówi, jak trwoga, to do Boga, nie? Ja myślę, że Bóg się cieszy, że w trwodze my do Niego przychodzimy, bo On chce nam dawać te łąki.
1: A no właśnie,
0: tą obfitość,
1: nie? Bo może być obfitość, która nam zabierze relacje. I zabierze również trwogę. Bo będziemy się czuli w tak niedobry, podkreślam to słowo, niedobry sposób, bezpieczni, że już nam nic nie będzie potrzebne.
0: A to jest
1: stuprocentowa łuda. Stuprocentowa.
0: No to jest, w centrum jestem ja. Mm.
1: I to, co mam. Mm-hmm. I to, co mam.
0: Spichlerze moje.
1: Takie, o właśnie. Jeszcze tej nocy przyszedł Aniu, powiedział, głupcze.
0: Tak.
1: Głupcze. No właśnie. Proszę Państwa.
0: Ale może jakoś optymistycznie skończymy.
1: Dobrze, proszę bardzo.
0: No bo tak wiesz, tutaj przestroga i tak dalej. To jakbym chciała optymistycznie skończyć, to o zielonych łąkach mówiłam, czyli o tej mocy, która jest dostępna, a o sile w nas, to jest kwestia poznania siebie i takiego zdrowego wykorzystania tej siły dla nas i dla otoczenia.
1: Co powiedziałbyś o sobie, która... No już dzisiaj właśnie być może siedzi w nocy i zastanawia się, co zrobić, żeby być coraz bardziej albo jeszcze silną, jest naprawdę tym zmęczona.
0: Odpocznij. Pozwól sobie.
1: No tak, pierwsza 01. Czas najwyższy na odpoczynek.
0: Po prostu odpocznij. I jak nabierzesz sił, to będziesz rozsądnie myśleć.
1: Mój świętej pamięci tato mawiał, sen przynosi dobre rady, po czym zasnę na wieczność.
0: Amen.
1: Amen.
0: To jest najlepsza rada, ta sen wieczny.
1: Dziękuję ci serdecznie. Dzisiaj w cyklu Mam Talent rozmawialiśmy o tym, co jest ważniejsze, siła czy moc. Czyli jak przejść wszystko, co trudne. Naszym ekspertem, współtwórczynią cyklu i zarazem rozmówcą moim i państwa, mam nadzieję, także w głowach, które były nastawione na nocne światła, była Izabela Antosiewicz, przytulam.pl, Instytut Gallup, autorka książek rozwojowych. Dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję bardzo za zaufanie i zaproszenie.
1: Dziękuję państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Za wszystkie myśli, którymi się państwo podzielili na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. Zapraszam na Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykam się od 23 do 1 na 2 godziny. To było ostatnie wydanie w tym tygodniu, a więc kolejne w poniedziałek. Zamykamy forum wymiany myśli dla świetlików. Będzie czynne od 23. To będzie, patrzę na kalendarz, 19 października, czyli po weekendzie. No więc wtedy spotkamy się z Kasią Dąbrowską, wokalistką, muzykiem i rozmawiać będziemy nie tylko o muzyce, ale również o duchowych koneksjach, które przyświecają twórczości Kasi i pytanie, czy również właściwie każdy artysta, który podejmuje się pracy twórczej, nie jest przypadkiem dotknięty, chcąc, nie chcąc, nawet jeżeli się do Pana Boga nie przyznaje, tym palcem Bożym i natchnieniem ducha. O tym będziemy mówić w poniedziałek, a dzisiaj zamykamy Teatrzyk Nocnych Świateł. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia. Pięknego weekendu Wam życzymy.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.